czasem szczery, czasem zwyczajnie kłamie. Jestem próżny, pazerny, dbam tylko o swoje cztery litery. Bywam małostkowy, cyniczny i bezduszny. Osądzam bez litości, bez serca i miłości.

0: Prezydent podpisał ustawę o podatku od nadzwyczajnych zysków koncernów paliwowych. Jest areszt dla 6 osób zatrzymanych w śledztwie dotyczącym Kolegium Humanum. Podczas skrajnie trudnej akcji uratowano 2 polskich alpinistów.
1: SK Rock. Raport.
0: 6 punktualnie, Michał Poklękowski, zapraszam. Jest zielone światło od prezydenta. Rząd zapowiada obniżki cen paliw już w weekend. Karol Nawrocki podpisał ustawę o podatku od nadzwyczajnych zysków koncernów paliwowych. Decyzję ogłosił w specjalnym orędziu. Rządzący uzależniali od tego wprowadzenie kolejnej odsłony programu CPN. Z tymi informacjami nasz reporter Michał Skolimowski. Michale, co teraz czeka kierowców?
2: Szczegóły są dopracowywane. Rozporządzenia powinny zostać wydane w najbliższych godzinach. Obniżki mają pojawić się już w weekend. Wyniosą najpewniej około złotówki na litrze, mówił mi szef kancelarii premiera Jan Grabiec.
3: Chcielibyśmy, żeby ta obniżka była podobna, jak miało to miejsce w sierpniu, ale konkretnie, czy będzie to 80 groszy, czy złoty 10, pewnie okaże się w najbliższych godzinach.
2: Prezydent długo blokował ustawę, ale ostatecznie ją podpisał. Tak Karol Nawrocki tłumaczył swoją decyzję.
4: Nie pozwolę rządowi dłużej odsuwać od siebie odpowiedzialności za tę trudną sytuację. I zakończę proces ustawiania Polaków w roli politycznych zakładników.
2: Jednocześnie prezydent, ale już w trybie następczym, skierował ustawę do Trybunału Konstytucyjnego.
1: To jest raport.
0: Jest areszt na 6 osób zatrzymanych w śledztwie dotyczącym Kolegium Humanum, poinformował minister sprawiedliwości. Wcześniej 11 osób usłyszało zarzuty, 2 z nich odpowiedzą za utworzenie i kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą, pozostali za udział w niej.
5: Zarzuty dotyczą wystawiania poświadczających nieprawdę dokumentów w postaci zaświadczeń o przebiegu studiów, dyplomów ukończenia studiów licencjackich, jak również studiów drugiego stopnia.
0: Grupa wystawiała też dokumenty umożliwiające i ułatwiające legalizację pobytu cudzoziemców w Polsce.
5: Ustalono w toku śledztwa, iż takie dokumenty mogły zostać wydane co najmniej 200 osobom i dotyczyły obywateli Federacji Rosyjskiej, Białorusi, Ukrainy, Gruzji, Indii, a także Chin.
0: Podejrzani pełnili wysokie funkcje na 2 prywatnych uczelniach.
1: Słuchacie raportu w SC Rock.
0: Włoskie i francuskie ekipy uratowały podczas skrajnie trudnej akcji 2 polskich alpinistów w masywie Mont Blanc. Młody wspinacz przez 12 godzin wisiał na linie, czekając na pomoc, a jego partnerka przywiązana do skały nie mogła mu jej udzielić. Nagrania z akcji ratunkowej opublikowały właśnie włoskie media.
6: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl. Pogoda.
7: No i cisza zapadła, bo teraz nie wiadomo zupełnie, jaka będzie pogoda. Ja wam może opowiem teraz. Będzie ładnie. Dzisiaj będzie ładnie, jutro będzie ładnie. Kądzie może na rowerek, ja mogę na spacer. Nie wiem, dlaczego idę dzisiaj do kina i się zamknę w ciemnej, klimatyzowanej sali. Ale za to od poniedziałku będzie troszkę gorzej, ale miała być jakaś straszna załamka. No, nie będzie takiej strasznej
8: załamki. No załamkę to nawet kądzie.
9: Wreszcie porządna prognoza pogody. Wreszcie ktoś się przygotował.
7: Sprawdzam, jak bardzo duża będzie ta załamka. Zaraz wam powiem.
8: To sobie w międzyczasie sprawdź, a ja opowiem, jak będzie.
7: 18.
9: Dzisiaj od 19 do 23 stopni w Polsce. Chmurzyć się będzie trochę na zachodzie i na północy, ale jeżeli słabe opady deszczu, to bardzo słabe i późnym popołudniem, wieczorem.
8: O, można profesjonalnie, a ja z kolei w związku z tym, że mamy prognozę pogody, przygotowałem dla was informację o tym, że mamy dzisiaj Dzień Aniołów Stróżów.
9: Tak.
8: I z tej okazji mam dla was niespodziankę dźwiękową. Dawaj. Szczególnie dla kądzie.
10: Anioły są całe zielone, zwłaszcza te w Bieszczadach. Łatwo w trawie się kryją i w opuszczonych sadach.

0: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
1: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący elektrolity o tropikalnym smaku dla dzieci i młodzieży Electrovit 6-7.
2: 6 na 9. Ziętarska, Olszewski, Góralski. Od 6 do 9 w SC Rock.
3: No jak mam być szczera, to te argentyńskie to mnie rozgrzały. Nie wiem jak was.
4: Moim zdaniem wolną grupą Bukowiną dzień jesteś w stanie zrobić mi zawsze.
3: No widzę, ale przeżyć, łezka ci się wokół zakręciła, a przy argentyńskich też się bioderka ruszają.
5: Natalia Oreiro potrafiła mnie rozgrzać, to prawda.
3: Prawda? No właśnie,
6: wyglądasz
3: tak
6: na takiego.
3: Widziałam, Michał, że się zrozumiemy tu w tej kwestii.
5: Otóż to.
6: A tak, w ogóle to dzisiaj wolne wnioski. Dzień dobry.

0: No to z pola wychodzimy i wchodzimy na antenę. Dzień dobry Państwu, to jest piątek, drugi dzień października, czyli pierwszy piątek miesiąca.
1: Matko.
0: Otwieramy wolne wnioski.
2: Tak.
1: Jakoś tak sobie wcześniej zastanawiałam, czy to ma jakieś znaczenie, czy on jest pierwszy, czy ostatni. Fakt, że piątek
0: chyba
1: to jest
0: krzyżowa
1: bardzo...
0: się wtedy odbywa.
1: A no to może dlatego nie
2: ja miałam
1: pojęcia.
2: Ja to widzę inaczej. Jak to jest jeden z ostatnich piątków w miesiącu, to wtedy jest wypłata, a jak to jest jeden z pierwszych piątków w miesiącu, to wtedy dopiero na wypłatę zaczynamy pracować.
0: Tak, to prawda, bo już się wtedy kończy. Proszę Państwa, dzisiaj wolne wnioski. Dzisiaj celebrujemy m.in. Dzień Aniołów Stróżów, o czym zdążyliśmy już wspomnieć w wejściu pierwszym, które miało być prognozą pogody. Mhm. I Państwo w tej sprawie.
3: A ja chciałem przypomnieć jeszcze jednym aniołem. A pan Romek Wilhelmi jako anioł w alternatywach? To dopiero był anioł.
1: No. A ten to był naprawdę mistrz świata. Ja nawet mieszkam w takim miejscu, gdzie jest wielki mural pod tytułem Anioł.
2: Tak, on nawet
1: z Wilhelmim.
2: Zdaje się, tytuł Archanioła dostał w jednym z odcinków.
0: Proszę bardzo, można w życiu awansować?
2: Można.
1: Poza tym dzisiaj jest Światowy Dzień Uśmiechu i ja jednak polecam, bo dzisiaj piątek, to jest powód do uśmiechu.
0: No i na przykład no. Państwo też w tej sprawie.
4: Rozpoczynam sekcję sucharów. Co robi skater w ubikacji? Szaleje na desce.
0: I takich ludzi nam trzeba. Dzień dobry.
5: Gdzie, kochani, brodacy? Coś się tacy smutni. Przecież jedziecie do pracy.
6: Eska Rock.

0: Reklama.
1: Program Eski Rock na żywo. Rockowe playlisty.
0: Klasyka rocka, polski rock, rockowe ballady, rockowe nowości, najświeższe rockowe newsy, wywiady audio i wideo, w tym wszystkie odcinki Meliny, Marcina Mellera, muzyczne audycje autorskie,
1: ciekawe podcasty poradnicze i publicystyczne.
0: Eskarock.pl. Strona dla ludzi rocka.
1: Eskarock.pl. Dobrze rokuje w internecie.
2: Co musiało się wydarzyć, żeby jezioro spłynęło krwią? W Szurpiłach wszystko zaczyna się od czerwonej wody. Potem są martwe pszczoły,
3: ludzkie szczątki
2: i aspirant Ruta Rosieńska, która odkrywa, że za lokalną legendą kryje się coś znacznie mroczniejszego. Znacznie więcej, niż ktokolwiek mógł przypuszczać. Powieść Czerwona Woda Agnieszki Jesz.
3: Tajemnica, której nie da się zatopić.
2: Już w księgarniach.
0: Reklama. SK Rock. Gramy dla was najlepszą klasykę rocka.

0: pojawił się... No,
1: przepraszam,
0: proszę,
1: taki dobry utwór, żeby wprowadzić temat aniołów, przepraszam.
0: No anioły to sobie same wprowadziły. Najpierw te z Bieszczad, potem te z Argentyny, później te, co tam u Michała bywają w nocy w domu. No i teraz też, proszę Państwa, anioły związane z naszą redaktor Joanną.
2: Ciekawe, czy są anioły kobiety i czy pani Joanna mogła być aniołem?
1: To ja są bardzo te przepraszam. Anioły. Co to, ja bardzo przepraszam. Co to była w ogóle za reakcja? Kondziu, teraz się wytłumacz. Przecież błagam cię, przecież jestem, wiesz, jestem uosobieniem w ogóle anielstwa.
3: Oczywiście, gdybyś założyła
1: jestem
3: kaptur
1: aniołem.
3: Na
1: ja
3: głowę.
1: Rok z wami już pracuję.
3: Absolutnie, to anioł śmierci. Na czarno, wydziarany, drodzy państwo, dać mu tylko kosę i przy okazji byłaby również śmiercią.
0: Ja zrozumiałem, anioł śmierci.
4: SK Rock. Mówimy twoim głosem.

0: No jak to, gdzie oni są? Dzisiaj są Westerok w Warszawie przy Jubilerskiej, ale już niedługo wszyscy będziemy w Progresji w Warszawie i mamy nadzieję, że znajdziemy się tam z Państwem.
1: Nie, no oczywiście, że tak. Z naszymi przyjaciółmi, czyli z naszymi słuchaczami będziemy Was na nasze urodziny zapraszać. Mhm.
2: Zapraszamy na stronę skrock.pl, tam klikacie, tam zostawiacie swoją historię najbardziej rock'n'rollową minionego roku, ale gdybyście mieli taką ochotę, to Messenger Skrock też działa. Te historie również tam zostawić można.
0: Michale Poklękowski, jaka jest najbardziej rock'n'rollowa historia z Twojego życia z ostatniego roku?
3: Chcecie wiedzieć naprawdę?
0: No nie, na niby pytam.
3: Nie, tą wieczorową porą, chociaż
1: dobra, nie, spoko, szanuję.
0: Takie też można, proszę Państwa.
4: Autopromocja. SK Rock prezentuje. Rocktoberfest 2026. Wejdź na skrock.pl i opisz twoje najbardziej rock'n'rollowe przeżycie tego roku. Słuchaj Eski Rock i zgarnij zaproszenia na ten wyjątkowy wieczór. Klaudia Antoszewski, social media.
5: Najbardziej rock'n'rollowa historia tego roku to zdecydowanie epicki City Break. Przylecieliśmy do Aten, tego samego dnia je zwiedziliśmy, potem pojechaliśmy na koncert Iron Maiden, a potem zgubiliśmy słuchacza, znaleźliśmy go, gdzieś w międzyczasie zgubił się też jego syn, ale też się odnalazł i na dodatek przyszedł z pięknymi gryczynkami.
4: Rocktoberfest 2026. Autopromocja.
6: SK Rock. Raport.
3: Zapraszam. Polski KGHM rozpoczyna właśnie rozbudowę kopalni miedzi w Chile. Wmurowano kamień węgielny, warta ponad 700 milionów dolarów inwestycja, ma być ukończona pod koniec 2029 roku. Unia Europejska zajmie się dzisiaj rosnącymi cenami oleju napędowego. Pretekstem stało się wezwanie ze strony prezydenta USA do uwolnienia przez kraje Unii strategicznych rezerw paliwa.
6: To jest raport.
3: Z powodu zdarzenia na stacji Dworzec Wileński występują aktualnie utrudnienia w kursowaniu pociągów metra linii numer 2. Linii M2 w Warszawie, poinformował zarząd transportu miejskiego. Pociągi metra M2 kursują w dwóch pętlach Bemowo, Rondo Daszyńskiego oraz Brudno, targówek mieszkaniowy pomiędzy stacjami Rondo ONZ, Stadion Narodowy kursuje pociąg wahadłowy.
7: Sponsorem programu jest właściciel polskich salonów optycznych Kodano Optyk oraz sklepu internetowego kodano.pl.
6: SK Rock Sport.
3: Portugalia z kolejną wygraną w Lidze Narodów, mimo braku w kadrze Cristiano Ronaldo. Tym razem Portugalczycy wygrali 4-2 z Danią. Skutecznością zaskakuje Grecja, która ostatnio wygrała z Niemcami, a wczoraj zremisowała 2-2 z Holandią. Z kolei Niemcy zanotowali pierwszą wygraną pod wodzą Jurgena Kloppa, pokonując 2-0 Serbię. Hubert Hurkacz mimo porażki w pierwszym secie dał radę wygrać i awansować do drugiej rundy turnieju ATP w Pekinie. Polak pokonał Lernera Tiena 5-7, 6-3, 6-4, no i zagra w 1/8 finału.
7: Sponsorem programu jest właściciel polskich salonów optycznych Kodano Optyk oraz sklepu internetowego kodano.pl.
4: Ziętarska, Olszewski, Góralski.

0: proszę Państwa, każdego dnia w programie 6 na 9 przychodzi taki moment, że możemy zapowiedzieć ciekawostkę od zwierzęcą.
1: Oczywiście,
0: i to jest
1: tak.
0: Ten moment.
1: Ja bardzo lubię ciekawostki o ptakach. Bardzo lubię. Bardzo proszę. I ja już mówiłam o tym, że obserwowanie ptaków powoduje, że człowiek się mniej starzeje, więc możecie obserwować, ale ptaki się można też wsłuchać. Tylko trzeba uważać. Naukowcy z University of Massachusetts oszacowali, które ptaki są najgłośniejsze na świecie. I teraz tak, do tej pory najgłośniejszy był dzwonnik biały, dotychczasowy rekordzista, który osiąga, uwaga, 125 decybeli, co zresztą potwierdza
0: centymetrów.
1: A ja też. Rekordów Guinnessa. To nie chodzi o fi, to chodzi o dźwięki. Teraz jednak naukowcy wysuwają kandydaturę dzwonnika nagoszyjego, ponieważ oni uznali, że tenże ptak, który pochodzi z lasów południowych Brazylii i Paragwaju, jest jeszcze głośniejszy i może być nowym rekordzistą. No i uwaga, teraz głos tego ptaka jest mocniejszy niż dźwięk piły łańcuchowej i blisko mu do dźwięku odrzutowca.
0: Ale dzwonnik na go szyi. Gdzieś już widziałem takiego ptaka.
2: 6 na 9. SROK.
3: Reklama. 4 przyjaciółki. Jedna bolesna strata. I podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach.
4: Dawno, dawno temu, za 7 górami i 7 lasami, mieszkała piękna, bogata królewna, która marzyła o wspaniałym, dzielnym księciu oraz o bursztynowych koralach. Kiedy dorosła, na placu zamkowym pojawiła się wróżka. Nie, no dajcie spokój, ja nie o tym.
2: To był dobry rok. Już we wtorek po 21 w SCRO.
4: Wrócimy do czasów, gdy żyli najwięksi, gdy powstawały najwspanialsze płyty, gdy rok pisał najlepsze rozdziały swoich historii. Zapraszam, Jarosław Bierajewicz.
2: Reklama. SK Rock. Nowości, które dobrze rokują.

0: dzisiaj smutny nastrój, ogólnie załamka, dół, depresja. Nie wiem jak i kto jest w stanie mi pocieszyć. Wiek 51 lat, wczoraj poszedłem haratać w gałę z kolegami. Fizycznie, no ja fizycznie dużo rzeczy robię, oprócz tego, że chodzę. Rowery, nie rowery, no naprawdę, rolki i inne sprawy. Staram się, trzymam formę, nawet nadwagi nie mam. Pierwsze kopnięcie w piłkę, coś mi strzeliło, naderwało, no i teraz łażę jak paralityk.
1: SK Rock. Mówimy twoim głosem.

0: Just a Girl pojawia się na antenie i tutaj pomyślałem sobie, że skoro mamy Joannę w studiu...
1: Tak. Już się boję dzisiaj. Już żeście mi powiedzieli, że ja nie jestem aniołem, tylko aniołem śmierci. Jeszcze mnie będziecie prosić, żebym ja wam pokazała swoje anielskie, swoje oblicze. A ja wtedy powiem, o nie, kochani, o nie.
2: Aniołem, stróżem naszym jesteś, kochana.
0: A Asiu, skoro już nami jesteś, a wiemy, że doskonale znasz się na sporcie, to jest pytanie do ciebie.
3: Cześć, robaczki. Ja słyszałem, że dzisiaj wolne wnioski, więc ja mam taki wolny wniosek. Naprawdę się nie znajdzie 11 siatkarzy, żeby w piłkę pograć?
2: No, wytłumacz. No,
1: ale poczekaj, nie wiem, ale ja myślę, że nie można wiem, ich znaleźć. Na pewno jest dużo takich, których znajdziemy na ulicy, którzy chodzą z siatkami, tak?
0: Tak,
1: rozumiem,
0: to
1: że to są siatkarze.
0: Tak,
1: ci, co
0: i harcerze, co pakują ci zakupy na święta, to też.
1: No na przykład, to też są siatkarze, więc ja na przykład takich 11 znajdę.
4: 6 na 9. Obowiązkowa pozycja radiowa.
0: Mam nadzieję, że pan słucha Ciesłusy Tasy.

0: Ten kawałek dobrze rokuje.
1: Proszę Państwa, od 50 lat prawie że niezmienionym składzie nie próżnują, tylko wydają nowe rzeczy. YouTube i Silencio.

0: szkoda gadać, szkoda szczepić ryja, naprawdę.
1: Ja na poważnie, dział sport. Srogie konsekwencje grożą Cristiano Ronaldo po ucieczce z kadry. Zawodnik, który opuści trening lub mecz, zostanie ukarany grzywną w wysokości od 500 do 1000 euro. Słuchajcie, to jakąś zrzutkę będzie trzeba chyba założyć. Gość się nie pozbiera.
2: Jezu, nie wiedziałam, że to aż tak poważnie jest. Ja z kolei znalazłam majstersztyk lingwistyczny. Skupcie się teraz. Ultraszczupła Julia Dybowska wdzięczy się w opulentnych wnętrzach, w ciężkich buciorach i z kosztowną torebunią w dłoni.
3: Trudne, opulentne wnętrza nas przekonują.
2: Wiesz, torebunia, te sprawy.
3: Ale słuchajcie, nie ma co się śmiać, bo teraz poważne sprawy. Paulina Rzeźniczak dalej o operacji biustu. Opuchlizna schodzi, ale wczoraj trochę się przeciążyłam. No, biust większy, to już lżej nie będzie.
0: To jest jakaś porażka.
4: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący elektrolity o tropikalnym smaku dla dzieci i młodzieży Electrovit 6-7.
5: Reklama. Kawałki mojego życia.
6: Kawałki mojego życia.
5: To audycja, w której goście opowiadają o muzyce mającej wielki wpływ na ich życie prywatne i zawodowe.
7: Dzień dobry Państwu, Krzysztof Sługowski.
8: Cześć, witajcie, tu Muniek Staszczyk, Pilaf.
9: Cześć, tu Krzysiek Zalewski.
10: Witam serdecznie, Kuba Kawalec z zespołu Happy Set.
11: Witajcie, tutaj Arek Jakubik.
12: Cześć, tu Kasia Kowalska, zapraszam Was do słuchania audycji z kawałkami mojego życia.
5: Kawałki mojego życia w czwartek o 21 w SC Rock.
13: Skradziona relikwia. Przełomowy wynalazek i tajemnica, której lepiej nie odkrywać. Bo kiedy technologia zaczyna ingerować w ludzką świadomość, granica między wiarą a nauką przestaje istnieć. Święta kradzież Klaudiusza Szymańczaka. Nie wszystko, w co wierzysz, jest prawdą. Książka już w księgarniach.
5: Reklama.
14: Eskaro.
5: Gramy dla Was.

0: Już weekend. Ceny na stacjach paliw będą niższe. Donald Trump zabrał głos w sprawie planów powstania amerykańskiej bazy w Polsce.
1: SK Rock. Raport.
0: Minuta po siódmej, Michał Poklękowski, zapraszam. Od jutra tańsze tankowanie o złoty 20, złoty 30 na litrze. W weekend ceny na stacjach paliw będą niższe, przekazał takie informacje minister finansów Andrzej Domański. Rząd pracuje nad kolejnym pakietem CPN, po tym jak prezydent podpisał ustawę o podatku od nadzwyczajnych zysków koncernów paliwowych. Decyzję ogłosił podczas wieczornego orędzia. Z tymi informacjami nasz reporter Michał Skolimowski. Michale?
2: Dzień dobry.
0: Formalności idą błyskawicznie, prawda?
3: Dawaj tego Miśka.
2: Ostatnie godziny to intensywne prace resortów finansów i energii nad rozporządzeniami. Podpisana ustawa wpłynęła do Rządowego Centrum Legislacji już kilkadziesiąt minut po prezydenckim orędziu, informował minister finansów Andrzej Domański.
4: Dobrze, że możemy przystąpić do działań. Ceny paliwa w Polsce będą niższe.
2: I to już w weekend. Kierowcy odetchnęli z ulgą.
5: Dobrze, że taka informacja w końcu się pojawiła.
6: No troszeczkę to powinna być może obniżona ta cena.
2: Prezydent z kolei podkreślał, że za wysokie ceny paliw odpowiada rząd. Ma też wobec niego konkretne oczekiwania.
7: Paliwo ma być tańsze teraz, a wszystkie te rozwiązania powinny obowiązywać do czasu, gdy ceny nie wrócą do poziomu bezpiecznego dla społeczeństwa.
2: Rząd, jak słyszymy, przygotowuje się na kilkumiesięczną interwencję.
1: To jest raport.
0: Ojciec zamordowanej Mai z Mławy nadal obawia się o swoje bezpieczeństwo. Śledztwo dotyczące gruźb wobec niego zostało umorzone, ale rodzina kwestionuje tę decyzję. Groźby miała kierować matka oskarżonego o zabójstwo nastolatki. Osobno śledczy badają sprawę podżegania do zabójstwa ojca Mai i jego pełnomocnika. O szczegółach Mateusz Głębiewski.
8: W trakcie spotkania w prokuraturze krajowej pełnomocnicy Jarosława Kowalskiego przedstawili zastrzeżenia do umorzonego śledztwa w sprawie gruźb. Po rozmowie w siedzibie prokuratury w Warszawie Kowalski podkreślał, że prokuratorzy podzielili ich uwagi i obawy dotyczące sposobu prowadzenia postępowania.
9: Okropnie się czuję. Po prostu w mojej ocenie prokuratura dotychczasowa w Mławie nie zrobiła kompletnie nic w mojej sprawie. Jest świadek, który powiedział, że Katarzyna G. zleciła mu zabójstwo mnie i mojego mecenasa.
8: Prokuratura w Płocku nadal prowadzi osobne śledztwo dotyczące podżegania do zabójstwa. Sam ojciec Mai mówi, że wciąż czuje się zagrożony, a przydzieloną mu doraźną ochronę uważa za niewystarczającą.
0: Przypomnijmy, Katarzyna G. to matka 18-latka oskarżonego o zamordowanie w Mławie 16-letniej Mai. Donald Trump zabrał głos w sprawie planów powstania amerykańskiej bazy wojskowej w Polsce. Prezydent USA powiedział jednocześnie, że, tu cytat, może już podjął decyzję. Zaznaczył, że przygląda się temu tematowi.
1: Słuchacie raportu w SC Rock.
0: W gdańskim zoo ruszyła zbiórka żołędzi i orzechów dla zwierząt. Mieszkańcy mogą pomóc wzbogacić dietę podopiecznych, przynosząc jesienne dary natury.
10: Zbieramy w tej chwili jesienne dary natury, czyli żołędzie, ale również orzechy włoskie, laskowe i także orzeszki bukowe. Tutaj dla naszych zwierząt, między innymi dla wiewiórczaków, łosi, żubrów, danieli, ursonów czy papug. Są to takie rzeczy, które często podczas jakichś jesiennych porządków.
0: Mówi nam Julia Brachman z gdańskiego zoo. Mieszkańcy powinni przynosić suche, czyste i dojrzałe orzeszki w kartonach lub skrzyniach, żeby były te orzeszki dobrze przewietrzone.
3: Asia, też lubisz przewietrzone orzeszki?
11: Znaczy, bo one muszą być przede wszystkim świeże.
0: Żeby się nie tłukły tam w tych kartonach.
12: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl. Pogoda.
11: Nie mogą się tłuc w tych kartonach przecież, takie obtłuczone orzeszki, daj spokój, w ogóle. Co
13: ja
11: to
13: jeszcze jestem załamany i siedzę pod stołem.
11: Ale czym się załamujesz? No przecież jak sięgasz, to rozumiesz, to nie może tak być, że obtłuczone
0: muflon,
11: są. No.
0: Muflon może jeść tylko czyste orzeszki, widzisz? Dobrze przewietrzone. No. Czy wy o tym nie wiedzieliście?
11: Nie rozumiecie tej sytuacji? No ale przecież to jest jakby oczywiste.
3: Naprawdę uczy się całe życie, także dziękuję wam za tą garść wiedzy naprawdę przydatnej. Dzięki wam!
11: Ja w ogóle
3: wam
11: bardzo kocham słowo muflon.
3: Drodzy
11: to
3: państwo,
11: jest jeszcze inna historia.
3: Ładnie będzie
11: świetne
3: w pogodzie.
11: No, muflon to jest ładne imię dla syna na przykład. Muflon,
3: teflon też mogą być rodzeństwem.
11: No, muflon i teflon.
12: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
14: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący elektrolity o tropikalnym smaku dla dzieci i młodzieży Electrovit 6-7.
15: 6 na 9. Ziętarska, Olszewski, Góralski.
16: Od 6 do 9.
15: W
16: SRO.
17: Proszę Państwa, na chęcie byśmy Was przeprosili, obiecali poprawę, no, ale to nieprawda.
3: Ja wiemy, nie że mówię. Będzie dalej tak samo. Daj raz jeszcze ten znak czapką, który dałeś przed chwilą, bo nie wiedziałem, co mamy na ten znak robić właśnie.
17: Jeszcze za chwilę Beatlesi, proszę Państwa.
3: A, Beatlesi, no tak, drodzy Państwo, bo świętujemy nową płytę, starą płytę, nowe wydanie
11: znaczy,
3: starego
11: krążka. Nowe wydanie, takie tak. Ulepszone.
17: O tym za chwilę, o tym za chwilę. Dzisiaj wolne wnioski, proszę Państwa. Za chwilę, czyli teraz. Proszę Państwa, z 1965 roku album Beatlesów Rubber Soul ukazuje się dziś w nowych miksach, w nowym stereo, z dodatkami, z, w ogóle tam jest tego tak dużo różnych rzeczy dodanych.
11: Mamy dla Was taką płytę. Mamy, tak, i wymyślimy jeszcze, co z tym fantem zrobić.
3: A jak nas ładnie poprosicie, to orzeszki dla muflona dołożymy.
11: Co ty mówisz?
17: Póki co Beatlesi.

0: No, może miłość jest wszystkim, czego potrzebujemy, ale niektórzy na przykład też potrzebują mieć jakieś gadżety, płyty, prezenty, no, nagrody.
1: Prawda, ale też potrzebują mieć uśmiech. Ja myślę, że to jest w ogóle jeden z piękniejszych utworów o miłości, moim zdaniem, All You Need Is Love. Mhm. I w związku z tym, to co ci powinna dawać miłość? Uśmiech. No i my mamy dla was w Międzynarodowy Dzień Uśmiechu propozycję Beatlesową, a mianowicie, jeżeli chcecie płytę, to nas rozbawcie.
0: Tak, tak jest. Reedycja płyty Rubber Soul leży na naszym starym stole i państwo możecie jej nową odsłonę utrzymać, tylko musicie nas rozbawić.
2: Reedycja, jak sama nazwa mówi, jest nową edycją tej starej płyty.
1: Ale na starym stole.
2: Na starym stole.
1: Stary stół, nowa edycja, stara płyta. Wojtek się trochę zapętlił.
2: Drodzy państwo, rozbawcie nas, ale niech poziom będzie wyższy niż tego programu.
0: Messengerski rok. Bądźcie gipsy jak ta guma w tej piosence. Do 10 sekund.

0: To jest ten moment, w którym, proszę Państwa, będziemy rozmawiali sobie o Beatlesach, o których wspomnieliśmy na początku godziny, bo okazuje się, że zespół, który od dawna nie istnieje, dalej może zarabiać na swoich nowych płytach, prawda? No,
1: to bardzo ładne.
2: Wiecie co, ja akurat lubię te historie, ponieważ zazwyczaj dźwięk jednak na takich płytach, które są z 65 roku, no nie był tej jakości, co teraz mamy dźwięk, więc to, że one są zremasterowane, że one są ulepszone, jest naprawdę bardzo spoko.
1: To prawda, 3 grudnia 65 roku pojawiła się ta płyta po raz pierwszy, po raz drugi 2 października 2026, czyli dzisiaj jej premiera.
0: No i my mamy ją na stole. Państwo możecie ją zdobyć z okazji Światowego Dnia Uśmiechu. Prosimy, żebyście nas po prostu rozbawili.
3: No cóż, spróbujmy. Jak rolnik straszy raki? Buu, raki.
0: Dobrze się zaczyna.
2: Mhm.
4: Chciałbym was rozśmieszyć.
1: O, Jokerowi, dajmy.
2: Dobra propozycja.
0: Kto jeszcze?
5: Kiedy zapukasz do sąsiada przed 5 rano, dowiesz się, kim jesteś, która jest godzina i gdzie masz iść. Pozdrawiam.
1: Przed kim siebie. Jesteś?
0: I? No i na pewno nie zwycięzcą. I proszę Państwa, jeszcze próba dźwiękowa.
6: Kelsi, to twój biust.

0: na głowie włos. Kiedy będę gniótł twój biust. Piątunio.
1: I co, komisja konkursowa na to?
2: Ja uważam, że tak. Błagam was.
1: Historia mojego poranka. Staję codziennie rano przed lustrem, patrzę na biust, gniotę go i wiesz, nie?
3: I staję na głowie włos. Bo jeszcze je masz.
2: Naprawdę? I gniecisz sobie biust przed lustrem?
1: A co, lubię rano.
3: Panie Gniewomirze, wszystkiego dobrego. Płyta leci do pana. Dziękujemy państwu. Wszyscy nas ubawiliście doskonale. A za chwilę rozpoczniemy kolejny konkurs Westerok.
4: SK Rock. Mówimy twoim głosem. Reklama.
5: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i Urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru, jeśli się odważysz. Nadchodzi ślub marzeń. Najpiękniejsza suknia. Najdłuższy welon. Wesele dopięte na ostatni guzik. Tymczasem pewien złodziej planuje skok życia, a miłość jak zwykle pojawia się wtedy, gdy nikt się jej nie spodziewa. Powieść Wyjdź za mnie, kochanie, Krystyny Mirek. Pełna humoru, wzruszeń i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Komedia nie tylko romantyczna. Już w księgarniach.
4: Reklama.

0: Jak ten Rocky, który tam biegał po tych górach albo biegał na ring.
1: To daj spokój, tam trzaskał w tych rękawicach bokserskich, pamiętam.
0: Ja tak czuję się rano przed lustrem, że jakby wyjście do łazienki w ogóle i wyjście do pracy, to dla mnie takie wyzwanie, no, jak dla niego na ten ring.
1: Kędzie powiedział, że przecież sobie tam miętosi nawet piersi przed lustrem.
2: Uwielbiam ten numer, który graliśmy, Eye of the Tiger, jak mówił mój przyjaciel, Oko Krokodyla. I to jest żart, drodzy państwo, już nam nie tłumaczcie, że to nie była wolna grupa Bukowina, tylko inny zespół.
0: Tak, wiem, że to było KSU. Proszę państwa, był wątek orzeszków, prawda, w serwisie i tutaj też pojawiły się ważne komentarze.
3: Suche orzeszki to bardzo ważna sprawa. Jak zawilgotnieją, to śmierdzą, a śmierdzącymi orzeszkami żadna wiewiórka nie chce się zainteresować.
0: Zapewne. Ktoś jeszcze z państwa ma ochotę?
4: Co zrobić, żeby blondynka miała błysk w oku? Wystarczy jej przystawić latarkę do ucha.
5: Autopromocja. Joanna Ziętarska.
6: 50 lat tradycji, jakby na to nie patrzeć. Mało tego, napęd na tył, więc w związku z tym teoretycznie byłoby się czym jarać, gdyby nie fakt, że będzie to elektryk.
5: Łukasz Bąk.
7: Dzisiaj się jaramy autami, które przekraczają 300. Dobra, mamy takie, które też osiągają ponad 400, jak na przykład Bugatti, ale 35 rok, maksymalna prędkość 360 na godzinę, średnia 323.
5: W każdą sobotę drifterzy eteru. Joanna Ziętarska i Łukasz Bąk otwierają garaż i rozkręcają motoryzacyjne historie.
8: Drifterzy! To wy drifterzy!
9: Wjeżdżamy do radia, na YouTube'a i Spotify.
5: Garaż Eski Rock. Garaż Eski Rock. W każdą sobotę po 12. Autopromocja.
0: Zawsze się spóźniamy, więc tym razem chwilę przed czasem. Raport Eski Rock.
10: Eski Rock. Raport.
11: Zapraszam. Polscy alpiniści utknęli w masywie Mont Blanc na 4000 metrów między Francją a Włochami. W oczekiwaniu na ratunek dwoje młodych ludzi spędziło w górach kilkanaście godzin. Musieli przetrwać noc w deszczu i zimnie. Ratownicy dotarli do nich dzięki krótkiej poprawie pogody. Mężczyzna śmigłowcem trafił do szpitala. Kobieta została bezpiecznie sprowadzona w dół. Z jej relacji wynika, że pomylili trasę. Spośród osób, które doświadczyły kradzieży danych lub próby ich wyłudzenia, aż 37% zetknęło się z tego typu oszustwem przez telefon. Tak wynika z najnowszego raportu serwisu chroń.pesel.pl i Krajowego Rejestru Długów.
10: To jest raport.
11: W niedzielę, najbliższą, Brazylijczycy zagłosują w pierwszej turze wyborów prezydenckich. Od wyborów zależeć będzie, czy największy kraj Ameryki Łacińskiej pozostanie pod rządami lewicy, czy może dołączy do rosnącej grupy państw regionu, w których władzę przejmuje sympatyzująca z prezydentem Trumpem prawica.
12: Sponsorem programu jest właściciel polskich salonów optycznych Kodano Optyk oraz sklepu internetowego kodano.pl.
10: SK Rock Sport.
11: Rumunia trzecim rywalem polskich piłkarzy Lidze Narodów. W dwóch poprzednich spotkaniach kadra Jana Urbana wywalczyła tylko punkt. Ostatnie wspomnienia z reprezentacją Rumunii mamy z 2018 roku. Wtedy w eliminacjach do Mundialu dwukrotnie wygraliśmy, a Robert Lewandowski zdobył wtedy w sumie 5 bramek. Początek dzisiejszego meczu o 20:45. A w tej chwili Maja Chwalińska walczy w pierwszej rundzie turnieju China Open. Jej rywalką jest Diana Jastremska. To spotkanie już się rozpoczęło. Trwa pierwszy set. Na razie prowadzi ukraińska tenisistka 4-2.
12: Sponsorem programu jest właściciel polskich salonów optycznych Kodano Optyk oraz sklepu internetowego kodano.pl.
5: 6:9. Ziętarska, Olszewski, Góralski w ESC Rock. Najlepsza klasyka rocka.

0: proszę Państwa, przerywam program, żeby nadać komunikat.
1: Specjalny. Drodzy Państwo, ponieważ w studiu mamy znakomitą specjalistkę od sportu, to może oddajmy jej mikrofon i niech opowie o tym meczu już niestety przegranym przez panią Chwalińską.
2: Ja wiele nie opowiem, ale słyszałam, że mówiliście, że ten mecz się skończył.
0: To prawda. Proszę Państwa, dosłownie 3,5 minuty temu Michał Pokrzonkowski przeczytał: na razie ukraińska tenisistka prowadzi 4-2, ale nie przeczytał Państwu, że w nawiasie miał napisane wynik do sprawdzenia. No i okazało się, że w ciągu 3,5 minuty odbył się cały drugi set, no i niestety mecz jest przegrany.
1: No dokładnie, grała znakomicie pod siatką, ale nie Polka niestety, także w 65 minut niestety pani Chwalińska odpadła.
2: Pod siatką?
1: Pod siatką.
2: Nie siatkarze, nie?
0: To jest pod siatkarka.

0: Reklama. Gdziekolwiek jesteś. Gdziekolwiek jesteś. W Londynie, Tokio, Sydney, Nowym Jorku czy w boskim Buenos, Szczecinie, Katowicach, Białymstoku, Lublinie, w Sfornych, Gaciach, Pupkach, Lenian Wielkich, Kukurykach, Krowicy Samej, Kaczkach oraz w Piekle Dolnym lub Górnym. Pobierz aplikację Eskirok z Google Play lub App Store i jak mawia Dawid Zygmunt.
1: Witaj cały świecie w internecie.
0: Aplikacja Eskirok. Słuchaj radia, gdziekolwiek jesteś.
2: A gdyby największe wyzwanie twojego życia nauczyło cię radości? Kate Swenson została mamą Coopera, chłopca z głębokim, niewerbalnym autyzmem. Diagnoza wywróciła ich życie do góry nogami. Z czasem Kate zrozumiała, że nie musi zmieniać swojego syna. Musi tylko inaczej spojrzeć na świat. Chłopiec na zawsze. O macierzyństwie, autyzmie i drodze do radości. Poruszająca książka o miłości i akceptacji. Już w księgarniach.
0: Reklama.

0: na wolne wnioski, to ja poproszę, żeby codziennie teraz były żarty od zwierzęce, a nie, że tylko słuchacze w piątek mogą sobie pozwolić, żeby usłyszeć takie cudowne poczucie humoru. I pozdrawiam serdecznie.
1: Przyjmujemy wniosek. Przyjmujemy, jak najbardziej, tak, w trybie natychmiastowym.
2: Nie wiem tylko, czy chodziło o muflony i suche żołądzie, czy chodziło akurat o ptaki i tego nagoszyjego dzwonnika.
1: Tak jest, dzwonnik z nagoszyjnika. Proszę Państwa, jeżeli chodzi o te żarty, to na przykład taki oto przykładowy.
3: Dobry żart jakiś?
1: Myślę, że doskonały.
4: Tak. Czy wy wiecie, co robią dziki w zamku?
2: Co one mogą... Moim zdaniem, to one pływają w fosie.
3: Moim zdaniem szukają przewietrzonych orzeszków.
1: Moim zdaniem szukają króla. Jaka jest prawidłowa odpowiedź?
4: Penetrują lochy.
2: No to nie znałam.
1: Ja też nie.
5: Ale fajnie. To wszystko krąży. Fajne są żarty. Trzeba się śmiać.
6: Eska Rock.

0: Przez cały październik celebrujemy Rocktoberfest na antenie Skirok i jednocześnie rozdajemy bilety. Był taki rok, kiedy Kasia Nosowska występowała na Rocktoberfeście, prawda?
1: Tak było, w tym roku wystąpi Happy Set i Państwo też się tam możecie dostać.
2: No i czekamy na Wasze rock'n'rollowe opowieści. Messenger Skirok jest do Waszej dyspozycji.

0: No jak to, kto? Pudelek.
1: Ach, szkoda gadać, szkoda szczepić ryja, naprawdę.
0: No dobrze, proszę państwa, to ja zacznę. Wczoraj przeglądałem te wszystkie różne hot ploty, no i okazuje się, że bank rozbija para Filip i Blanka Heizerowie, którzy paplają o stawce za udział w ukrytej prawdzie, bo pani Blanka tam wzięła udział, czy też Bianka, ale zobaczcie, mówią o ukrytej prawdzie, a sami prezentują trudne sprawy.
2: No dobra, słuchajcie, u mnie z kolei 62-letnia Monika Bellucci zdradza sekret swojej diety. Nie zrywam się o 6 rano na siłownię. I powiem wam szczerze, mnie no naprawdę wczoraj ulżyło, tak jak to przeczytałam, bo ja się też o 6 rano nie zrywam na siłownię.
3: O 5 rano zrywasz się do pracy. Drodzy państwo, Andziax poleca zainwestować 40 tysięcy w łóżko, bo według niej połowę życia śpimy. No to jeszcze trzeba zainwestować 20 tysięcy w buty, bo przecież pół dnia jesteśmy na nogach.
0: No pewnie, i 10 tysięcy w pracę, bo 1/4 dnia tam spędzamy.
1: To jest jakaś porażka.
4: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący elektrolity o tropikalnym smaku dla dzieci i młodzieży Elektrowit 6-7.
5: Reklama. Eskarok.pl. Eskarok.pl. Program radiowy na żywo, rockowe playlisty.
6: Klasyka rocka.
5: Polski rock. Kawałki, które dobrze rokują.
6: Kawałki, które dobrze rokują.
5: Najświeższe rockowe newsy, wywiady audio i wideo, w tym
6: wszystkie odcinki Meliny Marcina Mellera i Garaż Eski Rock. Eski Rock.
5: Muzyczne audycje autorskie, ciekawe podcasty poradnicze i publicystyczne. Eskarok.pl. Dobrze rokuje w internecie.
7: Wydawnictwo Harde przedstawia Kadawer, czyli Ciszej nad tą trumną Marcina Kołodziejczyka. Bo świat mógłby być o wiele lepszy. Mógłby, ale nie jest. Jest za to emerytowany belfer na tropie, trupy, pieniądze, polityka i polska rzeczywistość. Gorzko? Owszem, ale jak śmiesznie. Kadawer, czyli Ciszej nad tą trumną. Kryminał, który pięknie schodzi na dno. Już w księgarniach.
5: Reklama.

0: Słuchacie Eski Rock.
1: W najbliższych godzinach mają wrócić obniżki na stacjach, czyli nowy program CPN. Prokuratura wyjaśnia incydent w placówce żandarmerii wojskowej w Nowej Dębie na Podkarpaciu. Chodzi o tajemniczą przesyłkę.
2: Eski Rock. Raport.
1: 8. Michał Poklękowski, zapraszam. Na ten moment kierowcy czekali ponad miesiąc. W najbliższych godzinach mają wrócić obniżki na stacjach, czyli nowy program CPN. To efekt podpisanej przez prezydenta ustawy o podatku od nadmiarowych zysków. Ceny na stacjach paliw będą niższe już w weekend, szacunkowo o mniej więcej złoty 20, złoty 30 na litrze.
3: No powraca program CPN, czyli tańsze paliwo.
4: Tak, zgadza się. No jestem z jednej strony bardzo zadowolony, natomiast z drugiej strony jestem średnio szczęśliwy, ponieważ zatankowałem bak za ponad 500 zł, no ale z drugiej strony no dobrze, że taka informacja w końcu się pojawiła i na pewno jest to dobra wiadomość dla kierowców.
3: Jeszcze z większym biciem serca pan tankuje.
5: Tak, oczywiście, przy piątku, przed weekendem.
3: Jak, bo pan ma diesla?
5: Diesla.
6: Tak, patrzymy akurat na ceny paliw. Także poszły w górę ceny, no troszeczkę to powinno być może obniżona ta cena.
1: Z kierowcami na jednej ze stacji paliw na Śląsku rozmawiał nasz reporter Darek Brombosz. Rząd szacuje, że wpływy z nowego podatku od nadzwyczajnych zysków koncernów paliwowych wyniosą około 4 miliardów. To najpewniej wystarczy na kilkumiesięczną interwencję, ocenia główny analityk domu inwestycyjnego Xelion Piotr Kuczyński.
7: Myślę, że około 3 miesiące tego zrezygnowania z dużej części VAT i z części akcyzy to powinno wystarczyć, sądząc z tego, co żeśmy oglądali wiosną i wczesnym latem, prawda? No bo wtedy to właśnie kosztowało nie około 4 czy 4,5 miliarda, to były prawie 3 miesiące.
1: Obniżki, przypomnę, wejdą w życie najpewniej już w ten weekend.
2: To jest raport.
1: Przesyłka poddana szczegółowym badaniom. Prokuratura wyjaśnia incydent w placówce żandarmerii wojskowej w Nowej Dębie. Trafił tam podejrzany list. Jeden z funkcjonariuszy poczuł duszności. Dwie inne osoby zgłosiły drapanie w gardle.
8: Wszyscy, którzy źle się poczuli, trafili do szpitala, gdzie udzielono im pomocy medycznej. Nic poważnego im się nie stało. Śledczy sprawdzają teraz, czy objawy, które zgłosili pracownicy wojska, mają jakikolwiek związek z przesyłką. List został nadany z Niemiec. W kopercie była kartka z podpisem "Pozdrawiam Złota". Nic się z niej nie wysypało i nie wylało, przekazał rzecznik prokuratury okręgowej w Lublinie Marcin Kozak.
9: Nie stwierdzono skażenia biologicznego, radiacyjnego i jakiegokolwiek innego. Przesyłka ta została procesowo zabezpieczona i przekazana do dalszych badań laboratoryjnych.
8: To badania daktyloskopijne i genetyczne. Pobrane zostaną też próbki materiału biologicznego. Wszystko po to, żeby ustalić dokładne pochodzenie listu.
1: Informował nasz reporter Michał Skolimowski.
2: Słuchacie raportu w SC Rock.
1: W razie nie odzyska. Rolnik z Gliwic Józef Magiera złożył zażalenie na decyzję o zabezpieczeniu ciągnika, którym w sierpniu wjechał pługiem na nowo wylaną drogę i ją zniszczył. Sąd nie przychylił się do prośby oddania mu sprzętu.
10: Sąd utrzymał decyzję prokuratora w mocy, wskazując, że na tym etapie należy wykazać, że jest to narzędzie pracy służące na roli, bo pomimo twierdzeń naszych i wyjaśnień podejrzanego, to jest na tym etapie jeszcze niewystarczające.
1: Mówi obrońca mężczyzny mecenas Adam Szewc, a sam Józef Magiera nie kryje frustracji.
11: Ja się muszę wkurzyć i pokazać coś w prokuraturze okręgowej, że jednak ktoś tam i zamotaczył i chciał, żebym się złumił. Tak to tego nie wiedzieć.
1: Sąd nie oddał rolnikowi traktora, ale uchylił mu zasądzony wcześniej dozór policji.
12: Tymczasem na sądowym parkingu...
13: Kupiłem

0: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl. Pogoda.
1: Słuchajcie, jedna pogoda, tyle wątków do obgadania. Kończu, kiedy ostatnio tankowałeś?
2: Wczoraj.
1: Czekaj, ci włączę mikrofon.
2: Dzięki. Wczoraj za 440, a później pan prezydent powiedział mi wieczorem, że nie będzie już rząd brał kierowców jako zakładników. I nie dość, że byłem zakładnikiem, to jeszcze wyszedłem na debila.
3: No ale przynajmniej twój samochód łyka 95, bo mój po 390 przy 95 wywala check engine i tylko wybierze 98. I co mam zrobić?
1: Się jeździ samochodami z Bavaria Motors. Proszę państwa, dzisiaj celebrujemy datę z 1962 roku. Wtedy 2 października Telewizja Polska wyemitowała pierwszą do Branockę z serii Jacek i Agatka. Pamiętacie?
3: Ja pamiętam. Marki pomyliłeś, ale nic to. Dobra, tak, Jacek i Agatka?
4: Więc to będzie bajka o gąsiorze. Ależ Jacusiu, przecież żadna bajka nie zaczyna się od więc. Tylko od czego? Od za górami, za lasami. Jojku, przecież ten gąsior wcale nie był za górami, za lasami, tylko u nas w domu.
0: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
5: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący elektrolity o tropikalnym smaku dla dzieci i młodzieży Elektrowit 6-7.
6: 6 na 9. Ziętarska, Olszewski, Góralski. Od 6 do 9 w S-Rock.
3: Świetnie nam idzie, naprawdę. Pogoda, marzenie.
2: Ale w ogóle się nie dziwię, że wyrosło z nas to, co wyrosło, skoro takich bajek słuchali dawno
7: ale
2: temu.
7: Ale Jacek też tak brzmiał, trochę jakby zatankował, nie?
3: No
7: tak
3: prawda?
7: Potworek w sumie.
2: No, od tego gąsiora
7: taki trochę...
8: Ja, to była Agatka chyba, nie?
2: Ona z gąsiora.

0: pocisk miłości. No nas jakieś pociski od samego rana targają, takie, które sprawiają, że mówimy głupoty na antenie, czyli dzień jak to dzień dobry.
1: No tak, to prawda jest. Podobno nam weszło prześlenie jesienne, napisał słuchacz.
0: Tak, inny tak. Ze słuchaczy zauważa, że Jacek i Agatka to jedna bajka, a druga dzieje się właśnie teraz.
2: A teraz mamy bajkę z serii Wojtunio i Asiula. A Wojtek, niech tam nie ściemnia, jak ta bajka w telewizji leciała, tylko tam kogut jeszcze w kondonie po podwórku targał.
0: Nie, w kondonie, tylko okay. Kądziu.
1: Poczekaj, co to jest za powiedzenie? Ja pierwsze słyszę.
0: Ja nie wiem, ale jak ta bajka leciała w telewizji...
1: Ale że po podwórku?
0: No.
1: Targał?
0: No.
1: Kogut?
0: No. Ja nie wiem, bo ja tego nie pamiętam.
1: Naprawdę?
0: Ale słuchacz zauważył, że mogło tak być. Proszę Państwa, jak ta bajka leciała, to moich rodziców jeszcze nie było na świecie.
3: Ja za nie mówiłem, naprawdę, ja nie wiem, wiesz...
1: Ja też nie wiem zupełnie, co mam z tym fantem zrobić, bo teraz poczekaj, bo mnie ten kogut zainteresował, ten targający po podwórku i ja bym bardzo chciała jakoś teraz tak, rozkminić tę sytuację.
3: To rozłóżmy to na czynniki pierwsze. Co było w środku tego narzędzia, które targał kogut po podwórku?
0: Ale co, nie widzieliście nigdy koguta w kondonie?
4: Telefon zaufania Eskirok.
5: Dzień dobry, tak, dzwonię się przywitać ze wszystkimi słuchaczami i z całą redakcją.
4: 691-613-613.
0: Co to ja chciałem?

0: Reklama. Spójrzmy teraz na wronę. To wyjątkowo mądre i inteligentne stworzenie, znane ze swej zdolności do adaptacji, sprytu i wyczucia nastroju, wrona porusza się z niezwykłą gracją i płynnością, eksplorując różne zakamarki muzycznych gatunków. Dobre Flow. Autorska audycja Hirka Wrony, tylko w SC Rock. W każdą niedzielę po 21:00.
1: Odkryj mroczne oblicze polskiej historii, pełnej skrytobójców działających dla idei lub z najniższych pobudek. Poznaj losy polskich terrorystów i zamachowców. Odkryj sekrety powstańczych sztyletników, zabójców cara i prezydenta Narutowicza, czy szalonego bombiarza. Sięgnij po książkę Sławomira Kopra Polscy terroryści i zamachowcy od powstania styczniowego do III Rzeczypospolitej i przekonaj się, jak cienka bywa granica między walką o wolność a bezwzględnym terrorem.
0: Reklama.

0: Red Hot Chili Peppers, więc czas przyostrzyć atmosferę.
1: O, czyli pośmiejmy się rubasznie.
2: Trochę się boję, jak włączasz mikrofony dzisiaj, wiesz?
0: To... No, widzisz.
2: Dziwne rzeczy
0: Aśka,
2: się dzieją.
0: Pracujesz w radiu, czasami to
2: tak,
0: się wydarza.
2: Tak, to się wydarza, ale dzisiaj to jest bardzo nieprzewidywalna historia.
0: Dlatego oddajemy głos państwu.
3: Dlaczego lustro chodzi do gastrologa? Bo mu się ciągle odbija.
0: Ciekawe, dobre, uwaga, dobre, druga dobre. Linia.
4: Ja się chciałem zapytać, jak się nazywa dom Boga Słońca? Radom.
2: Mhm. Świetne.
0: To trzecia nóżka.
5: Jakie jest najlepsze nazwisko dla łysego? Pawłowski.
6: Ding, ding.
0: I tak państwa kochamy.

0: 8.31 na zegarach, czas na raporterski rok. Michał Poklękowski, czyli jedyna osoba na poziomie w tym studiu.
1: SK Rock. Raport.
2: Zapraszam. Krista Pike, która przeżyła próbę wykonania kary śmierci w stanie Tennessee w USA, jest w stanie krytycznym i otrzymuje w szpitalu pomoc ratującą życie, poinformował adwokat skazanej, cytowany dziś przez portal BBC. Prawnik przekazał, że nie wiadomo obecnie, jakie są rokowania 50-letniej Pike. Jej obrońcy domagają się zmiany kary śmierci na inną i rozważają dalsze kroki prawne w tej głośnej sprawie. USA wyślą kolejną grupę uderzeniową z lotniskowcem na Bliski Wschód, podały media. Pojawiają się doniesienia, że Amerykanie mogą rozpocząć nowe ataki na Iran po wyborach połówkowych.
1: To jest raport.
2: Na balustradach mostów berdychowskich w Poznaniu pojawią się naklejki, dzięki którym szklane tafle w końcu staną się widoczne dla ptaków. O takie rozwiązanie apelowali ornitolodzy, mieszkańcy oraz radni.
3: Sponsorem programu jest właściciel polskich salonów optycznych Kodano Optyk oraz sklepu internetowego kodano.pl.
1: SK Rock Sport.
2: Z Rumunią o pierwszą wygraną. Wieczorem polscy piłkarze rozegrają trzeci mecz w Lidze Narodów. W Warszawie podejmą reprezentację właśnie Rumunii. Po serii nieudanych spotkań pojawiły się pytania o przyszłość Jana Urbana. Selekcjoner podchodzi do tematu ze spokojem.
4: Wiem, co się tam dzieje, bo za długo żyję w tym kraju, żeby nie wiedzieć, że jeśli nie ma wyników, no to jest po prostu tak zwana jazda. Nie ma innego sposobu na to, żeby podejść do tej sytuacji, jak pracować i robić swoje.
2: Dzisiejsi rywale Polaków mają na koncie na razie dwie porażki. Pierwszy gwizdek na PGE Narodowym o 20.45. Meczem Energii Czarnych z obrońcą tytułu Legią Warszawa zacznie się dziś nowy sezon rozgrywek o Mistrzostwo Polski koszykarzy. Beniaminkiem ligi będzie Astoria z pięknej Bydgoszczy.
3: Sponsorem programu jest właściciel polskich salonów optycznych Kodano Optyk oraz sklepu internetowego kodano.pl.
5: 6 na 9 w SC Rock. Ziętarska, Olszewski, Góralski.
0: To ja tylko jeszcze przypomnę, że Sparta z pięknego Wrocławia podejmie Apator z pięknego Torunia i to wszystko w niedzielę w wielkim finale PGE Speedway Ekstraligi, bo o żużlu tutaj coś się nie mówi.

0: proszę Państwa, cały czas tak zapowiadaliśmy, że będzie rozdawnictwo, że zaprosimy Państwa na koncert i jednocześnie na nasze urodziny, zatem czas na ten moment.
1: Rocktoberfest 2026.
2: No dobrze, to jak ładnie zapowiedziałeś, to teraz uważam, że to jest ten moment, żeby zaprosić Państwa na nasze eskorkowe urodziny.
3: Otóż to zbieramy od Państwa rock'n'rollowe historie z ostatniego roku, zbieramy je na specjalnej stronie na eskorok.pl, ale też zbieramy na Messengerze, czy w Messengerze Eskirogi, teraz mamy taki wysyp.
0: Jedna z kandydatur, pan Mirosław.
4: Hej, ekipo 6 na 9, pomocy. Moja Helena twierdzi, że nie umie nic załatwić, a ona potrafi być mściwa. I co będzie? Bilety na Rocktoberfest sytuację by uratowały. Pomocy. A może suchara na dziś? Jak się nazywa student po francusku? Leżak.
0: I co Państwo uważają? Komisja konkursowa?
2: No teraz pytanie, no czy Pan umie coś załatwić, czy nie umie?
3: Właśnie zastanawiamy się, czy Pana Helena ma rację, czy jednak nie. Czy jednak tym żakiem, leżakiem trochę uratował Pan sytuację?
0: Tak, myślę, że leżak. Za leżaka Panu się należy podwójne zaproszenie na Rocktoberfest, więc gratulujemy. Proszę zabierać ze sobą Helenę.
3: Wraca Pan do domu i mówi Helenie. I co?
0: No i teraz będzie mściwa, że nie miała racji. Ale żeby nie było, jeszcze drugi telefon, druga linia.
5: Moje najbardziej rockowe przeżycie z zeszłego roku to było, jak mojego 40-letniego kumpla zabrałem na najpiękniejszy festiwal świata, tak mówią, i obserwowałem, jak chłop odkrywa życie na nowo. Słuchajcie, to był piękny moment patrzeć, jak 40-letni chłop idzie w pogo po prostu. To było lepsze od patrzenia, jak twoje dziecko stawia pierwsze kroki, naprawdę.
0: I co? Ja też myślę, że tutaj się należy zdecydowanie.
2: Absolutnie. Ja pamiętam, jak jeden z naszych słuchaczy poszedł w pogo tak w Atenach, że syna zgubił nawet.
0: No,
2: to się zdarza.
0: Słyszeliśmy. Klaudia nam o tym opowiadała. Mm. Proszę Państwa, zatem pan Rafał również wybiera się na nasze urodziny. Może zabrać swojego przyjaciela 40-letniego. A na naszych urodzinach w Progresji 22 października zobaczycie Jara Sobierajewicza. To dopiero będzie widok.
1: Rocktoberfest 2026.
0: No ale tak się śmiejecie, to jest chłop, poczekaj, który idzie w pogo,
2: no, ja wiem,
0: i nie patrzy na nikogo.
2: To jest niesamowite po prostu. Sam się obśmiałeś z Jara.
0: No właśnie,
2: trochę
0: jest
2: tak, sam powiedział. No właśnie, tak, ale tak śmiesznie.
0: No ale słusznie.
2: Tak?

0: Reklama.
1: Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka. O ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega. Już w księgarniach.
2: Playlista osobista. Każdy poniedziałek serwuję mieszankę starannie dobranych i poddanych surowej selekcji utworów. Bez pomocy algorytmów, bez wsparcia sztucznej inteligencji. Specjalnie dla Państwa osobiście wybiorę najciekawsze premiery i ponadczasowe brzmienia.
3: Playlista osobista. W poniedziałki po 21 w SC Rock.
2: Zapraszam, Michał Cieślik.
0: Reklama.

0: proszę Państwa, ustaliliśmy poza anteną, że brakuje nam dżingla suchary, których nie słyszałeś od dawna, więc teraz jest ten moment.
1: Zagadka na dziś. Co mówi Batman do Robina, żeby Robin wsiadł do Batmobila? Robin, wsiadaj do Batmobila.

0: proszę Państwa, czas kończyć tę nierówną walkę. Szanujemy to, że za każdym razem, znaczy mamy taką nadzieję, ktoś z nami wytrzymuje do samego końca.
1: Ale jesteś pewien?
2: Ale to tylko przełożony, chcę zobaczyć, co jeszcze dzisiaj zepsujecie.
1: No, my też musimy wytrzymać do końca, bo nie mamy innego wyjścia.
2: Ja zazwyczaj nie wytrzymuję do końca, kończę wcześniej.
0: No, ja się domyślam. Państwo na szczęście też przybyliście do nas dzisiaj z słucharkami, to może Wam oddamy głos jako ostatnim.
3: Cześć ekipa, taka zagadka na piątek. Co to jest? Trzymasz w ręku, jest czerwone. Podrzucisz do góry, jest zielone. A złapiesz, jest niebieskie. Wiecie? Słuchajcie, ja też nie wiem, ale zarąbiście zmienia kolor.
0: I takich ludzi
1: ale
0: nam potrzeba.
1: Poczekajcie, ja bym strasznie chciała to mieć.
0: No to do pana się odezwij.
4: Proszę się odsunąć, wychodzimy.
5: To było 6 na 9 w ESC Rock.
4: Prosisz takiego, żeby się odsunął? On złośliwie siedzi. Ja nie wiem, naprawdę.
0: A po 9 Jarosław Bierajewicz, no i w końcu ktoś normalny poprowadzi program.
6: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący elektrolity o tropikalnym smaku dla dzieci i młodzieży Elektrowit 6-7.
7: Reklama. Porachunki osobiste.
8: Porachunki osobiste.
7: ESC Rock.
9: Jak zadbać o swoje finanse? Jak nie dać się wpuścić w maliny? Jak mądrze i z zyskiem inwestować? Na te i inne pytania odpowiadam wraz z moimi gośćmi.
10: W każdą sobotę o 7:00 ESC Rock.
9: W ESC Rock.
7: Porachunki osobiste. W sobotę od 7:00 w ESC Rock.
9: Konrad Olszewski, zapraszam.
11: Poznaj swój nowy plan na lepsze życie. Książka Menopauza. Dojrzałe podejście do odżywiania. Joanny Zielewskiej. Pomoże Ci spojrzeć na zmiany zachodzące w organizmie ze spokojem i zrozumieniem. Sprawdź, jak dietą wspierać metabolizm, odzyskać energię i zadbać o siebie. W środku znajdziesz jadłospis na cały miesiąc, który ułatwi Ci wdrożenie zmian od zaraz. Menopauza. Dojrzałe podejście do odżywiania. Bo dojrzałość może być czasem siły, równowagi i nowych możliwości.
7: Reklama.

0: Rząd chce w ekspresowym tempie wprowadzić nową odsłonę programu CPN. Wieczorem polscy piłkarze rozegrają trzeci mecz w Lidze Narodów, tym razem z Rumunią.
1: SK Rock. Raport.
0: 9. Michał Poklękowski, zapraszam. Od jutra paliwa mają być tańsze. Ministerstwa pracują na pełnych obrotach. Rząd chce w ekspresowym tempie wprowadzić nową odsłonę programu CPN. To po tym, jak wczoraj prezydent podpisał ustawę o podatku od nadzwyczajnych zysków koncernów paliwowych. Taniej ma być około złotówki i 20 groszy na litrze. Z tymi informacjami nasz reporter Michał Skolimowski. Michale?
2: Tak, jestem.
0: Powiedz, kiedy konkretne decyzje?
2: W resortach finansów i energii trwa dopinanie formalności. Taniej na stacjach ma być od jutra, to oznacza, że dziś muszą pojawić się konkretne rozporządzenia, między innymi dotyczące obniżki VAT-u, nie wiadomo co z akcyzą. Kluczowe będzie też obwieszczenie ministra energii, który poda maksymalne ceny paliw na najbliższe dni. Kierowcy czekają na szczegóły nowej odsłony programu CPN, eksperci mają już pierwsze wyliczenia.
3: Gdyby rząd zjął akcyzę mniej więcej o 30 groszy i jednocześnie obniżył VAT z 23 do 8%, benzyna spada do 6,70 zł. Diesel do 7,59.
2: Mówi wicedyrektor działu analiz XTB Michał Stajniak. Nowy program CPN według zapowiedzi rządu może obowiązywać do końca roku.
1: To jest raport.
0: Przez rok Polacy zwrócili blisko 5 miliardów plastikowych opakowań i puszek. Czy system, który obowiązuje już od 12 miesięcy, się sprawdził? Podsumowanie przygotował Aleksander Ruszkowski.
4: W Polsce znajdziemy już 65,5 tysiąca punktów zbiórki opakowań, z czego około 25 tysięcy jest w pełni automatycznych. Choć nie każdy regularnie oddaje butelki, to zdecydowana większość Polaków, bo ponad 90%, zrobiła to chociaż raz. System kaucyjny się rozszerza, a producenci napojów, którzy nie są jeszcze jego częścią, muszą liczyć się z tym, że może przestać im się to opłacać.
5: Wprowadzenie opakowania kaucyjnego przy jego produkcji wiąże się z tak zwaną opłatą produktową. W tym roku ta opłata produktowa jest jeszcze relatywnie mała. W przyszłym roku ona będzie znacząco wyższa.
4: Mówi Dariusz Dworzecki z firmy Kaucja.pl. Docelowo do zwrotu w pierwszym roku powinno trafić 77% wszystkich opakowań kaucyjnych.
0: System kaucyjny ma wkrótce objąć też tak zwane małpki. Według zapowiedzi resortu klimatu zmiany po przejściu ścieżki legislacyjnej miałyby wejść w życie w przyszłym roku.
1: Słuchacie raportu w SC Rock.
0: Z Rumunią o pierwszą wygraną wieczorem polscy piłkarze rozegrają trzeci mecz w Lidze Narodów. W Warszawie podejmą reprezentację Rumunii. Po serii nieudanych spotkań pojawiły się pytania o przyszłość Jana Urbana. Selekcjoner podchodzi do tematu ze spokojem.
6: Wiem, co się tam dzieje, bo za długo żyję w tym kraju, żeby nie wiedzieć, że jeśli nie ma wyników, no to jest po prostu tak zwana jazda. Nie ma innego sposobu na to, żeby podejść do tej sytuacji, jak pracować i robić swoje.
0: Dzisiejsi rywale Polaków mają na koncie na razie dwie porażki. Pierwszy gwizdek na PGE Narodowym o 20:45.
7: Pogoda.
0: Piątek będzie pogodny w większości regionów. Na zachodzie Polski w ciągu dnia chmur zacznie przybywać i wieczorem w końcu przelotnie tam popada. Na termometrach od 19 stopni na Mazurach i Wybrzeżu, przez 22 na Mazowszu, do 23 na Dolnym Śląsku.
7: Rock. Kultowe kawałki, kultowe historie. Zaprasza Jarosław Sobierajewicz.
8: Dziś ukazuje się nowa wersja przełomowego albumu zespołu The Beatles z roku 65 o tytule Rebel Soul. Rozszerzona edycja specjalna w nowych miksach stereo z wcześniej niepublikowanymi nagraniami sesji, różnymi demkami i wyjątkowymi materiałami archiwalnymi. I to będę mieć dzisiaj dla Państwa w prezencie. I dlatego dziś proszę się spodziewać trochę więcej The Beatles niż zwykle na antenie. Także w tym paśmie kultowych historii. Pan Jaro mówi dzień dobry. A jeśli już miałem zacząć dyżur od The Beatles, to musiałem zacząć od swojego ulubionego kawałka tego brytyjskiego zespołu. While My Guitar Gently Weeps.

0: New Divide. Chyba nie muszę mówić, jaki zespół pojawił się teraz na antenie Eski Rock, prawda? A no właśnie. A teraz pojawi się piosenka o tytule Niezwyciężony. To nie jest piosenka polskiej reprezentacji, która gra dziś z Rumunią w Warszawie. Nie, zdecydowanie nie. Co najwyżej mogłaby być piosenką o klubie piłkarskim z mojego rodzinnego miasta.
1: Kultowe historie w Esce Rock.
0: A kto jest autorem tej piosenki?
2: Dzień dobry.
0: Ojej, kto tu wpadł do radia?
2: Mówi Tomasz Budzyński.
0: A, panie Tomaszu, to przy okazji wszystkiego najlepszego na 64. urodziny, bo to dzisiaj właśnie. Panie Tomaszu, ja wiem, że pan w wywiadach wielokrotnie podkreślał, że czuje się pan bardziej malarzem niż muzykiem, ale i tak bardzo dziękuję za te wszystkie rzeczy, które pan zrobił z siekierą, z 2TM23, z trupią czaszką, no i oczywiście z armią. Ja cię kręcę bardzo, ale to bardzo pana lubię.

0: czasach poprawności politycznej i społecznej takich piosenek już nikt w 2026 roku nie napisze, żeby się śmiać z gościa, że wygląda jak baba. Rany boskie, kto to widział? Aerosmith i Dude Looks Like a Lady. Przecudowna piosenka, Westy Rock. No dobrze, moi państwo. Jeszcze przed nami w tej godzinie świętowanie urodzin pewnego gentlemana, który już jest po 70. O, i zasłużona to postać dla muzyki. Ale jeszcze nie zdradzał, kim będzie mowa.
1: Autopromocja. Porachunki osobiste. ESC Rock.
2: Jak zadbać o swoje finanse? Jak nie dać się wpuścić w maliny? Jak mądrze i z zyskiem inwestować? Na te i inne pytania odpowiadam wraz z moimi gośćmi.
3: W każdą sobotę o 7:00
2: w ESC Rock.
1: Porachunki osobiste. W sobotę od 7:00 w ESC Rock.
2: Konrad Olszewski, zapraszam.
1: Autopromocja. Reklama. Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook. Sobotni wieczór u Janusza i Grażyny. Sobotni wieczór w moim domu. Rock non-stop. Bez reklam, bez gadania. 100% rocka. Rock non-stop. W każdą sobotę po 20:00 tylko w SC Rock. Na sobotni wieczór SK Rock. Dobrze rokuje. Reklama. SK Rock. Radar.
4: Zapraszam. Michał Prykopowicz. O zespole Queen w ostatnim czasie mówi się głównie ze względu na jego brak aktywności, w domyśle głównie koncertowej i pogłoskach o ewentualnym wykorzystaniu nowych technologii w kontekście możliwych przyszłych występów. Tymczasem kilka pokazów w ramach promocji nowej płyty zagrał Roger Taylor. To przy tej okazji do perkusisty Queen dołączył także Brian May. A więcej o tym, co działo się na scenie, przeczytacie na skrock.pl.
1: Skrock. Radar.
5: Hi, I'm Bruce Dickinson from Iron Maiden.
6: Hi, this is Angus Young of AC/DC.
7: Cześć, mówi Paweł Krawczyk z zespołu Hey. Słuchacie SK Rock.

Know Your Enemy, zespół Green Day w polskim radiu SK Rock. W radiu, które teraz Państwu zagra, mamy zespół Genesis, a to z racji tego, że założyciel tej legendarnej kapeli, Mike Rutherford, ma dzisiaj urodziny. Jeśli dobrze wszystko policzyłem, są to urodziny 76. W zespole był najpierw basistą, a potem, gdy odchodził Steve Hackett, przejął rolę głównego gitarzysty, no i współtworzył brzmienie tego jednego z najważniejszych zespołów w historii rocka i pop-rocka, bo też Genesis zdarzyło się grać takie rzeczy, oczywiście pamiętając o tym, że zaczynał od rzeczy art-rockowych. No, historia to naprawdę niesamowita. Pan Mike Rutherford to też oczywiście historia innego zespołu, Mike and the Mechanics, który zakładał 40 albo 41 lat temu. Ale to jednak mniejsza rzecz niż ta główna działalność, czyli zespół Genesis. Panu Mike'owi życzymy oczywiście wszystkiego najlepszego. A teraz obiecana mama.

0: Grey Crew, zespół Queen w Esce Rock. Przypominam, że za moment, dokładnie za 20 dni, w warszawskiej progresji będziemy mieć imprezę urodzinową. To już 22 lata, uwierzą Państwo? Tyle lat stuknie nam w listopadzie, ale impreza urodzinowa jak zwykle w październiku i dlatego nazywa się Rocktoberem. Rocktober fest.skrock.pl, specjalna strona, na której można zostawić swój wniosek formalny w temacie zaproszeń, na które można polować przez cały czas, a które Państwu codziennie wydajemy i będę po godzinie 10 do kolejnego słuchacza dzwonił z bardzo dobrą informacją. Ale najpierw raport.
1: Autopromocja. Joanna Ziętarska.
2: 50 lat tradycji, jakby na to nie patrzeć. Mało tego, napęd na tył, więc w związku z tym teoretycznie byłoby się czym jarać, gdyby nie fakt, że będzie to elektryk.
1: Łukasz Bąk.
3: Dzisiaj się jaramy autami, które przekraczają 300. Dobra, mamy takie, które też osiągają ponad 400, jak na przykład Bugatti, ale 35 rok, maksymalna prędkość 360 na godzinę, średnia 323.
1: W każdą sobotę drifterzy eteru. Joanna Ziętarska i Łukasz Bąk otwierają garaż i rozkręcają motoryzacyjne historie.
4: Drifterzy! To wy drifterzy!
5: Wjeżdżamy do radia, na YouTube'a i Spotify'a.
1: Garaż Eski Rock. Garaż Eski Rock. W każdą sobotę po 12. Autopromocja.
6: Program Eski Rock na żywo. Rockowe playlisty.
1: Klasyka rocka, polski rock, rockowe ballady, rockowe nowości, najświeższe rockowe newsy, wywiady audio i wideo, w tym wszystkie odcinki Meliny, Marcina Mellera, muzyczne audycje autorskie,
6: ciekawe podcasty poradnicze i publicystyczne.
1: Eskarock.pl, strona dla ludzi rocka.
6: Eskarock.pl, dobrze rokuje w internecie.
7: Co musiało się wydarzyć, żeby jezioro spłynęło krwią? W szurpiłach wszystko zaczyna się od czerwonej wody. Potem są martwe pszczoły,
8: ludzkie szczątki
7: i aspirant Ruta Rosieńska, która odkrywa, że za lokalną legendą kryje się coś znacznie mroczniejszego. Znacznie więcej, niż ktokolwiek mógł przypuszczać. Powieść Czerwona Woda Agnieszki Jesz.
8: Tajemnica, której nie da się zatopić.
7: Już w księgarniach.
9: Reklama. W Dzienniku Ustaw opublikowano rozporządzenie obniżające VAT oraz akcyzę na paliwa. W resorcie obrony pracują nad projektem ustawy o pełnej gotowości państwa na wypadek wojny.
6: SK Rock. Raport.
9: 10. Michał Poklękowski, zapraszam. To już pewne. Od jutra tańsze tankowanie w Polsce. Wraca program CPN i to w pełnej wersji. W Dzienniku Ustaw opublikowano rozporządzenia obniżające VAT oraz akcyzę na paliwa. Niższe stawki będą obowiązywać do końca roku. Z tymi informacjami nasz reporter Michał Skolimowski. Michale, czekamy jeszcze na maksymalne ceny?
10: Tak, obwieszczenie ministra energii ma pojawić się koło południa. Według zapowiedzi ma być taniej o około złoty 20 na litrze. Eksperci wyliczają, że cena benzyny 95 może spaść do poziomu 6 zł i 70 groszy. Z kolei za olej napędowy trzeba będzie zapłacić mniej więcej 7,60. Kierowcy na informacje o obniżkach czekali od ponad miesiąca.
11: Myślę, że do stanu piątki nie wrócimy, no ale niech próbują. Szóstka byłaby w porządku.
12: Dobrze, że taka informacja w końcu się pojawiła.
10: Rząd wprowadza obniżki na stacjach, bo prezydent podpisał ustawę o podatku od nadzwyczajnych zysków koncernów paliwowych. Szacowane wpływy do budżetu mają wynieść około 4 miliardów złotych.
6: To jest raport.
9: W Ministerstwie Obrony Narodowej trwają prace nad projektem ustawy o pełnej gotowości państwa na wypadek wojny. Pisze o tym Rzeczpospolita w piątkowym wydaniu. Ustawa miałaby usprawnić system kierowania obroną państwa i przyspieszyć proces przerzucania wojska w newralgiczne miejsca.
6: Słuchacie raportu w SC Rock.
9: Choć wrzesień minął, pilotaż na trasie do Morskiego Oka nie zakończył się. Wozy konne nadal kursują na krótszym odcinku z Palenicy do Wodogrzmotów Mickiewicza. Czy zaprzęgi górali wrócą na polanę Włosienica? Co do tego decyzja jeszcze nie zapadła, a to oznacza, że turyści idący do Morskiego Oka nadal muszą się liczyć z podejściem na piechotę minimum 6 km w jedną stronę, mówi Andrzej Skupień, starosta tatrzański.
13: Ten pilotaż jeszcze nie został podsumowany. Na dniach spotykamy się w szerszym gronie, żeby podsumować i później zdecydować, co dalej. Moje zdanie jest takie, że będziemy chcieli przekonać tutaj drugą stronę, żeby wrócić na pełną trasę.
9: Pilotaż miał odpowiedzieć na pytanie, czy turyści będą zainteresowani krótszą trasą zaprzęgów konnych oraz czy plac na Wodogrzmotach Mickiewicza jest wystarczający, by pomieścić zaprzęgi konne oraz busy.
0: Michał, to jest straszna wiadomość. Te 6 kilometrów drogi na Morskie Oko to jest strasznie trudny szlak. Tam bez oporęczowania to ja nie wiem, jak tam w ogóle się da dojść.
1: SK Rock Biznes.
9: Jeszcze raz powtórzmy dobrą informację. Około południa powinno zostać opublikowane obwieszczenie o cenach maksymalnych paliw, aby od soboty ceny były niższe na stacjach benzynowych. Zapowiedział minister energii Miłosz Motyka. Wskazał, że ceny paliw powinny spaść o 20 zł 30 za litr. Tylko 3% Polek i Polaków planuje założyć firmę w ciągu najbliższych 3 lat. To najniższy wynik na starym kontynencie. Średnia europejska wynosi 14%. Pisze o tym piątkowy Puls Biznesu. Spośród Polaków pozostających w związkach 44% deklaruje wspólne podejmowanie codziennych decyzji finansowych. 40% wskazuje natomiast siebie jako główną osobę odpowiedzialną za domowy budżet. Tak wynika z najnowszego badania Santander Consumer Banku. Jeszcze aktualne ceny walut: za dolara amerykańskiego płacimy 3,86 zł, za euro 4,36 zł, z kolei frank szwajcarski jest wyceniany na 4,61 zł i funt brytyjski na 5,11 zł.
1: Pogoda.
9: Piątek będzie pogodny w większości regionów. Na zachodzie Polski w ciągu dnia chmur zacznie przybywać i wieczorem w końcu przelotnie popada. Na termometrach od 19 stopni na Mazurach i Wybrzeżu, przez 22 na Mazowszu, do 23 na Dolnym Śląsku.
0: Piękna pogoda, mówię, że w tych Tatrach. Ja miałem być w ten weekend w Tatrach, no ale plany się pozmieniały. Chociaż ja bym w życiu na te Morskie Oko się nie wybrał. Chciałbym po prostu iść na jakiś prosty szlak, nie wiem, na Czerwone Wierchy. Morskie Oko to jednak za trudna rzecz.
1: Rok. Kultowe kawałki, kultowe historie. Zaprasza Jarosław Jerajewicz.
0: No dobrze, bez żartów, wracamy do historii muzycznych. Będzie w tej godzinie opowieść o człowieku, który jest oczywiście znanym muzykiem i bardzo bogatym muzykiem, ale który najpierw na przykład pracował na budowie, dorabiał jako ochroniarz, magazynier, był też przez pewien czas nauczycielem. No tak to by się raczej tej fortuny, którą ma, nie dorobił. I o kim mowa? O tym przekonają się Państwo już za moment. Dosłownie. Chociaż jeszcze nie oczywiście w tym momencie, bo najpierw The Cranberries.

0: Free Love, zespół Depeche Mode. Mówiłem o tym bohaterze, o którym będę wspominać, o tym dawnym budowlańcu, ochroniarzu i magazynierze. No i Państwo już doskonale się zorientowali, o kim będzie mowa.
1: Kultowe historie w SC Rock.
0: Pewnie ktoś rzucił okiem na kalendarz, no i się zaczęło. Pan Sting ma dzisiaj urodziny, 75. Rzeczywiście człowiek, który najpierw się uczył, potem przestał i tak jak mówiłem, pracował na budowie, w magazynie, jako ochroniarz. Potem stwierdził, że to nie miejsca dla niego i wrócił do szkoły i zdobył dyplom nauczyciela. I nawet przez 2 lata pracował w szkole podstawowej w Cramlington, ale cały czas czuł, że to nie nauczanie jest jego powołaniem, a muzyka. Na początku swojej kariery muzycznej grywał głównie z lokalnymi zespołami jazzowymi z Newcastle, aż w roku 77 założył zespół The Police razem ze Stewartem Copelandem. Sting. Ktoś się kiedyś zastanawiał, mnie pytał, skąd jego pseudonim. No, ten pseudonim już w czasach szkolnych się pojawił, właśnie gdy grywał z tymi lokalnymi zespołami. Podczas jednego z występów miał na sobie sweter w czarno-żółte pasy. No i koledzy z zespołu uznali, że wygląda jak osa lub pszczoła. No i zaczęli go nazywać żądłem. Pan żądełko. Jeszcze raz to powiem, ma dzisiaj 75. urodziny. Shape of my heart.

0: kawałek, który zabrzmiał ostatnio na boisku w hali siatkarskiej, kiedy Polacy wygrali złoty medal Mistrzostw Europy. Pan DJ Włoch puścił po prostu ten kawałek, a raczej jego fragment. Zespół Mr. Zub. Mój jest ten kawałek podłogi, bo faktycznie ten kawał podłogi był siatkarzem. Ale teraz chyba nie będziemy gadać o siatkówce, tylko co najwyżej, jeżeli chodzi o sport, o piłkę nożną, będę pytać.
1: Rocktoberfest 2026.
0: Bo pan Wojtek zdaje się zapalony kibic Milanu. Dzień dobry.
2: Dzień dobry. Wojtek Rzekłaniec ze Stalowej Woli.
0: Tak, Milan, prawda? Dobrze? Dobrze.
2: Zdecydowanie. Milan i Milan Club Polonia.
0: Okej. Ile razy byłeś na meczu w Mediolanie?
2: Trzy.
0: No to ja byłem cztery. To od ciebie przyjdziemy. Chociaż nie można mnie nazwać kibicem AC Milan, to tak naprawdę bardzo sympatyzuję z tą drużyną. No dobrze, ale nie, o piłce nożnej nie będziemy gadać, bo wiesz, ja bym się rozgadał o swoim klubie i wtedy by było, nie? I zamiast porozmawiania o muzyce byłaby rozmowa o piłce nożnej i słuchacze z miast, w których nie lubi się mojego klubu, to by natychmiast radio wyłączyli. Wojtek, ty chcesz przyjechać do nas na nasze urodziny, prawda?
2: Tak, bardzo bym miał ochotę taką się wybrać do Warszawy.
0: Masz dużo muzycznych wspomnień. Napisałeś mi, że tak naprawdę to nie wiesz, od czego zacząć. No spróbuj.
2: No to może zacznijmy od tego, czym pisałem ogólnie. Byłem w tym roku na koncercie Offspringa w łódzkiej arenie. Mm-hmm. Bardzo fajny koncert, aczkolwiek
0: potwierdzam,
2: tutaj pan redaktor nie podziela tego, co pamiętam.
0: Nie, bardzo dobry koncert. Ja nie, po prostu Offspring nie był dla mnie pierwszym wyborem, bo jechałem z racji tak zwanego obowiązku zawodowego. Aha. I gdzieś mniej więcej w 10 minucie mówił: wow, jaki koncert, jak mi się podoba. Nie, także ja byłem jak najbardziej na tak.
2: Aha, no to w takim razie też potwierdzam, bo jak najbardziej fajny koncert, bardzo mi się również podobał. Tym bardziej to był mój pierwszy koncert Offspringa, na którym byłem i który właściwie od płyty Smash, którą gdzieś tam w dzieciństwie w MTV się oglądał, ten teledysk w ogóle do tego z tym stetoskopem, z tymi zdjęciami, które tam się...
0: Do dzisiaj mam kasetę, słuchaj, bo
2: tak,
0: też kupowałem.
2: Ja również posiadam. No,
0: także to jest jeszcze nawet piracką, z tego co pamiętam.
2: A proszę.
0: Ale ładnie wydano, bo nie było tam żadnej marki typu Takt na okładce, tylko w miarę była cała na pierwszej stronie. No i potem był Dropkick Murphys.
2: Tak jest. Przy okazji połączyłem jedno z drugim, w związku z tym, że tutaj od nas z Podkarpacia, tutaj ze Stalowej Woli, przejazd do Łodzi to nie jest najprzyjemniejszą trasą, w związku z tym czasami to lepiej się przez Warszawę wybrać.
0: Aha.
2: W tym drodze powrotnej, no to też że bez sensu przez tą Warszawę nie jechać, to stwierdziłem, że jeszcze będzie okazja sobie na drugi koncert pojechać. No i tak właśnie też było, że wybrałem się do Progresji na koncert, którego też pierwszy raz miałem okazję zobaczyć i fantastyczna grupa Dropkick Murphys, zresztą grali w tym roku na Poland Rocku, także też masa znajomych, która tam były, potwierdza, że bardzo dobry zespół, bardzo kontaktowi ludzie i super
0: Wojtku, zapraszam Ciebie serdecznie na nasze urodziny 22 października do Warszawskiej Progresji.
2: Super, dziękuję ślicznie. To w międzyczasie jeszcze to sobie też zrobię nie dwa koncerty, tylko trzy, jeśli można. To tak pojadę sobie na Happy Set, zapraszam na drugi dzień 23 na koniec świata do Krakowa, no i jeszcze sobie w sobotę już mam bilet kupiony.
0: Państwo słyszą, ile on gada. Jak my się tam spotkamy w tej Progresji, to pewnie nie dopchają się inni. Wojtku, do zobaczenia, trzymaj się, przybijam piąteczkę. No i 22 października widzimy się w Progresji.

0: Orłowski. Zapraszam.
1: Autopromocja. Reklama. Cztery przyjaciółki. Jedna bolesna strata. I podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach.
2: Dawno, dawno temu, za siedmioma górami i siedmioma lasami, mieszkała piękna, bogata królewna, która marzyła o wspaniałym, dzielnym księciu oraz o bursztynowych koralach. Kiedy dorosła, na placu zamkowym pojawiła się wróżka. Nie, no, dajcie spokój, ja nie o tym.
3: To był dobry rok. Już we wtorek po 21 w SC Rock.
2: Wrócimy do czasów, gdy żyli najwięksi, gdy powstawały najwspanialsze płyty, gdy rok pisał najlepsze rozdziały swoich historii. Zapraszam, Jarosław Bierajewicz.
1: Reklama.
4: We are Måneskin.
5: I'm Youngblood.
6: Hi, this is Brian Malko from Placebo.
7: Hi, this is Steph from Placebo, and you are listening to SK Rock.

Kobra Nocka i nikomu nie wolno się z tego śmiać. No i z tego wspomnienia, które teraz przed nami, też nikt się śmiać nie będzie. Wracamy do 2017 roku. Pierwszą informację o śmierci Toma Pettiego dostaliśmy 1 października. To był poniedziałek wieczór naszego czasu, gdy CBS News podał informację, a potem szybciutko ją usunął, bo powoływał się na anonimowe źródła w policji w Los Angeles, a ta we wpisie na Twitterze oświadczyła, że nie ma żadnych informacji o odejściu piosenkarza. Prawda była taka, że tego dnia rzeczywiście Petty trafił do szpitala, bo znaleziono go nieprzytomnego z zatrzymaną akcją serca. No i w szpitalu został podłączony do aparatury podtrzymującej funkcje życiowe. Jeden z najpopularniejszych muzyków rockowych, szczególnie tych amerykańskich lat 80. Facet, który obok Johnny'ego Cash'a czy Bruce'a Springsteena należał do artystów, o których mówi się, że idealnie oddawali ducha Ameryki, umarł dzień później, czyli dokładnie 9 lat temu. Into the Great Wide Open.

0: dom wschodzącego słońca. Jeżeli chodzi o wschodzenie różnych rzeczy, to akurat w tej piosence chodzi o nie słońce. Dokładnie, tylko o coś innego. Ale to panowie pewnie doskonale wiedzą. Zespół The Animals na chwilę przed godziną 11, teraz raport, a ja przypominam, że cały czas aktywny nasz formularz roktoberfest.sk.rok.pl, gdzie można wpisać swoją chęć udziału w urodzinach Ecki Rok, które dokładnie za 20 dni w warszawskiej progresji. Zapraszamy.
1: Autopromocja. Poranne 6 na 9, czyli Ziętarska, Olszewski, Góralski.
2: Celebrujemy datę z 1962 roku. Telewizja Polska wyemitowała pierwszą dobranockę z serii Jacek i Agatka.
3: To będzie bajka o Gąsiorze.
4: Ale w ogóle się nie dziwię, że wyrosło z nas to, co wyrosło, skoro takich bajek słuchali dawno
5: Ale
4: temu.
5: Jacek też tak brzmiał trochę, jakby zatankował.
4: Z tego Gąsiora taki trochę.
6: Ja to była Agatka chyba, nie?
4: Ona z Gąsi...
7: Co robią dziki w zamku?
8: Moim zdaniem, no, to one pływają w fosie.
9: Moim zdaniem, szukają przewietrzonych orzeszków.
10: Moim zdaniem, szukają króla. Jaka jest prawidłowa odpowiedź?
7: Penetrują lochy.
8: A, to nie znałam.
10: Ja też nie.
1: 6 na 9. Od 6 do 9 w S-Rock. Obowiązkowa pozycja radiowa. Autopromocja. Reklama. Kawałki mojego życia. Kawałki mojego życia. To audycja, w której goście opowiadają o muzyce mającej wielki wpływ na ich życie prywatne i zawodowe.
11: Dzień dobry Państwu, Krzysztof Cugowski.
12: Cześć, witajcie, tu Muniek Staszczyk, T-Love.
13: Cześć, tu Krzysiek Zalewski.
14: Witam serdecznie, Kuba Kawalec z zespołu Happy Set.
15: Witajcie, tutaj Arek Jakubik.
16: Cześć, tu Kasia Kowalska, zapraszam Was do słuchania audycji z kawałkami mojego życia.
1: Kawałki mojego życia w czwartek o 21 w Esce Rock.
17: Skradziona relikwia. Przełomowy wynalazek i tajemnica, której lepiej nie odkrywać. Bo kiedy technologia zaczyna ingerować w ludzką świadomość, granica między wiarą a nauką przestaje istnieć. Święta kradzież Klaudiusza Szymańczaka. Nie wszystko, w co wierzysz, jest prawdą. Książka już w księgarniach.
1: Reklama.
18: Lubelscy policjanci zatrzymali mężczyznę, który potrącił policjanta z drogówki i uciekł. Komornik wkracza do bazy Mazurskiej Służby Ratowniczej w Okartowie. Nie widać końca masowych protestów szkolnej młodzieży we Francji. Od poniedziałku policja aresztowała już 2000 osób.
19: SK Rock. Raport.
18: 11. Michał Poklękowski, zapraszam. Ma być przesłuchany jeszcze dzisiaj. Lubelscy policjanci zatrzymali mężczyznę, który potrącił policjanta z drogówki i uciekł. Obława trwała od późnego popołudnia, skończyła się dopiero w nocy. O szczegółach Jacek Werner.
20: Jeszcze dziś z mężczyzną zostaną przeprowadzone czynności procesowe. Aktualnie przebywa on w tak zwanym PDOZ-cie, czyli pomieszczeniu dla zatrzymanych. Funkcjonariusze nie zdradzają więcej szczegółów dotyczących zarówno samego zatrzymania, jak i ewentualnych wyjaśnień zatrzymanego. Do zdarzenia doszło wczoraj po południu w krężnicy Jarej pod Lublinem, kiedy patrol drogówki próbował zatrzymać motocyklistę do kontroli.
21: Ignorował sygnały i polecenia, potrącił jednego z policjantów, a następnie porzucił swój pojazd i oddalił się z miejsca wypadku pieszo.
20: Wyjaśnia Beata Kieliszek z lubelskiej policji. Potrącony policjant dalej przebywa w szpitalu.
18: Jego obrażenia są poważne, ale nie zagrażają życiu.
19: To jest raport.
18: Ruszają czynności komornicze w bazie Mazurskiej Służby Ratowniczej w Okartowie. Ratownicy dostali nakaz opuszczenia swojej bazy nad Śniardwami. W efekcie wieloletniego sporu z gminą Pisz o działkę i jej dzierżawę. W połowie września komornik sądowy wstrzymał eksmisję, dając ratownikom dodatkowe 2 tygodnie na opuszczenie terenu. Jak dziś wygląda sytuacja?
22: Udało nam się przenieść część sprzętu, nie wszystko. Kupiliśmy w tym celu specjalne kontenery, gdzie ten najdroższy i najbardziej potrzebny sprzęt został złożony. Nie wszystko oczywiście, w związku z tym komornik, który podejmie dzisiaj czynności, pewnie zabezpieczy resztę sprzętu.
18: Mówi Kuba Gwiazdowski z Mazurskiej Służby Ratowniczej. Czynności komornicze właśnie powinny się zaczynać. 5 godzin walczyli z pożarem tartaku. Ogień pojawił się w nocy w Skotnikach, niedaleko Piotrkowa Trybunalskiego, a na miejscu działało 9 jednostek strażaków. Na szczęście nikt nie ucierpiał, ale straty materialne są duże.
23: Spaleniu uległa
0: wiata drewniana, linia do produkcji peletu drzewnego, budynek wraz z różnego rodzaju maszynami znajdującymi się w środku, a uszkodzeniu uległ silos na trocinie. Straty zostały oszacowane na ponad 1 200 000 zł.
18: Mówi nam Dominik Ciach z Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Piotrkowie. Służby ustalają przyczynę tego pożaru.
19: Słuchacie raportu w SCRO.
18: Aż 40 dyrektorów francuskich szkół zostało rannych, niektórzy bardzo poważnie, od początku trwających w kraju blokad liceów, poinformował minister edukacji Francji. Zapowiedział, że rodzice nieletnich sprawców, bandytów, sprawców zniszczeń mogą zostać obciążeni wszystkimi kosztami napraw. Od początku gwałtownych protestów, które opierają się na bezmyślnej dewastacji wszystkiego, już około 2000 osób trafiło do policyjnych aresztów, z czego aż 90% stanowią nieletni. 1/3 zatrzymań miała związek z aktami przemocy wobec innych osób. Protesty i blokady liceów trwają od poniedziałku i objęły szkoły w całej Francji. Końca tych protestów nie widać. Dochodziło m.in. do ataków na funkcjonariuszy, na pracowników szkół i nawet na strażaków, którzy gasili pożary. Władze w Paryżu spodziewają się, że protesty będą kontynuowane.
17: Pogoda.
18: Piątek będzie pogodny w większości regionów. Na zachodzie Polski w ciągu dnia chmur zacznie przebywać i wieczorem w końcu przelotnie popada. Na termometrach od 19 stopni na Mazurach i na Wybrzeżu, przez 22 na Mazowszu, do 23 na Dolnym Śląsku.

0: historię. Zaprasza Jarosław Rajewicz.
1: W tej godzinie zagram Państwu piosenkę, która ma dzisiaj rocznicę wydania. Piosenkę z cyklu Piękna i Bestia. A poza tym będziemy wspominać pewną płytę, która ma dzisiaj rocznicę wydania. Rok temu była okrągła, w tym roku 31. Zespół z Manchesteru. Ale na okładce płyty pewna ulica w Londynie. I tu też się pewnie Państwo domyślają, o jakim albumie będzie mowa. A poza tym będzie do wygrania płyta The Beatles. Już za moment powiem, jak to zrobić. Ale najpierw The Cardigans, My Favorite Game.

0: Living on the Prayer, zespół Bon Jovi, z pierwszej kupionej przeze mnie w życiu kasety. No, albo był to Michael Jackson Bad, albo Kim White, albo Bon Jovi. Te trzy kasety pamiętam z najwcześniejszych lat swojego życia i utrzymuję, że była to ta pierwsza, jedna z trzech pierwszych, o, żeby być bardziej precyzyjnym. Już 21 minut po 11, teraz będzie pewna kultowa piosenka.
1: Kultowe kawałki w SC Rock.
0: Jakieś dwa tygodnie temu przy okazji urodzin Nicka Cave'a wspominałem o tym, jakim był człowiekiem dziwnym, muzycznie, szaleńcem, a potem nawiedzonym kaznodzieją, no raczej takim człowiekiem, który straszył niż koił. Od pewnego czasu już jednak jego muzyka kojarzy się z czymś nostalgicznym, spokojnym. To wszystko zaczęło się w roku 95 od spotkania z Kylie Minogue i wydania 31 lat temu piosenki Where the Wild Roses Grow. Przyznam szczerze, wtedy po raz pierwszy usłyszałem o kimś takim jak Nick Cave, no bo Kylie Minogue znał każdy. Pojawił się ten Nick Cave i od tych 30 lat z głowy nie chce wypaść. A piosenka, która ukazywała się na singlu dokładnie 31 lat temu, potem zdobywała nagrodę za nagrodą. Single roku, piosenka roku, najlepsze wydanie popowe i tak dalej, i tak dalej. Chyba warto było wejść w kooperację z blondyną.

0: No dobrze, żebym nie zapomniał. Rubber Soul dzisiaj wychodzi. Szósty studyjny album brytyjskiego zespołu The Beatles. Wychodzi po raz kolejny. Takie nowe życie klasyki. Przełomowy album The Beatles. Po raz pierwszy panowie nie robili zrzutu po prostu singielków, tylko traktowali album jako spójną całość i w roku 65 wydali album, który teraz wychodzi w nowych miksach stereo z wcześniej niepublikowanymi nagraniami sesji, różnymi demkami i też materiałami archiwalnymi. I taka płytka w specjalnej reedycji w wersji kompaktowej dla Państwa. Proszę śmiało w tej chwili się do mnie zgłosić dla siódmej osoby, która od tego momentu napisze na Messengerze słowo Beatles, płyta w prezencie.
1: To jest SK Rock.

0: No dobrze, to sprawdzamy, kto napisał słowo Beatles w wiadomości na Messengerze i wysłał na profil Skirok. Miała być na siódmej osoby nagroda, tak? Pierwsza była Izabela, drugi był Damian, trzeci Piotr, czwarta Malwina, piąty Dominik, szósta Sylwia, siódma była Gosia. Gratuluję, zaraz Gosia ci odpisuje bardzo dobrą wiadomość związaną z nagrodą, która trafi do ciebie pewnie za kilka dni drogą pocztową. No dobrze, Paweł Wmat za nami, a przed nami, o, na przykład wspomnienie pewnej płyty, ale to już mówiłem, tego manchesterskiego zespołu. Zapraszam.
1: Autopromocja. Melina. Melina. S-Rock.
2: Jacek Kawalec.
3: Czy to prawda, że kiedy prowadziłeś Ranka, to przestali do ciebie dzwonić w sprawie propozycji filmowych, telewizyjnych?
4: To się tak niestety złożyło, że z dnia na dzień przestałem mieć propozycje serialowe, filmowe, a zacząłem prowadzić Ranka w 1992
3: do 98.
4: A dopiero w 2006 dostałem rolę w Ranchu.
3: 8 lat.
1: Melina. Zobaczcie rozmowy w Melinie na kanale YouTube Eski Rock i zostawcie suba.
2: Zapraszam, Marcin Meller.
1: Autopromocja. Reklama.
5: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru, jeśli się odważysz. Nadchodzi ślub marzeń. Najpiękniejsza suknia. Najdłuższy welon. Wesele dopięte na ostatni guzik. Tymczasem pewien złodziej planuje skok życia, a miłość jak zwykle pojawia się wtedy, gdy nikt się jej nie spodziewa. Powieść Wyjdź za mnie, kochanie, Krystyny Mirek. Pełna humoru, wzruszeń i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Komedia nie tylko romantyczna. Już w księgarniach.
1: Reklama.
6: Eska Rock. Radar.
7: Zapraszam. Michał Prykpowicz. Legendarny Alice Cooper w jednym z ostatnich wywiadów zdecydował się na niezwykle szczerą spowiedź dotyczącą potężnych uzależnień i dramatycznej walki o przetrwanie. Zdradził, że w przeszłości wpadł w pułapkę pewnego niszczycielskiego narkotyku, który prawie go zabił. Co ważne, Cooper od ponad 40 lat jest trzeźwy, a więcej o jego doświadczeniach przeczytacie na eskarok.pl.
1: Eskarok Radar.
8: You're listening to Serge Tankian.
9: Hi, I'm James from Biffy Clyro, and you're listening to Eska Rock.

Mysłowic i scenariusz dla moich sąsiadów. Zespół, który czerpał z brytyjskiej sceny lat 90. I teraz o tej scenie trochę, bo będzie o zespole, którego rocznica wydania płyty dzisiaj, 31. No i takie pytanie, które już kiedyś Państwu zadawałem, czy w 15 dni da się nagrać płytę, która przejdzie do historii. Otóż się da. I to nawet taka, którą po latach będziemy wciąż uznawać za jedną z najważniejszych w historii rocka. I to nawet mając w dodatku w składzie dwóch braci zaciekle walczących o palmę pierwszeństwa w kapeli. Praca nad albumem rzeczywiście nie przebiegała bez konfliktów. Tradycyjne pyskówki panów Gallagher osiągnęły szczyt, gdy Noel chciał nagrywać główny wokal do Wonderwall, czyli do piosenki, którą Państwu zaraz zagram, lub do Don't Look Back in Anger. A Liam za nic w świecie nie chciał się zgodzić. No i Noel odpuścił, gdy posłuchał, jak Liam śpiewa to Wonderwall i uznał, że lepiej tego nie zrobi. Ale żeby nie było zbyt miło, skrytykował brata, że nie wyciągnął wysokich not w innej piosence, a potem w tajemnicy przed młodym zaczął nagrywać

W ogóle do drugiej ze wspomnianych piosenek, czyli Don't Look Back in Anger. No i gdy Liam go nakrył, obraził się, trzasnął drzwiami i zniknął. Na szczęście wrócił. Zaledwie 14 miesięcy po debiutanckim Definitely Maybe Oasis wydali 2 października roku 95 genialną płytę What's the Story? Morning Glory.

0: Holy, to z legendarnego koncertu, jaki dla MTV dali chłopcy z Nirwany. Wiele, wiele lat temu. 33, jeśli dobrze liczę, będzie w listopadzie od pamiętnego koncertu, który potem rok później miał swoją premierę także na płycie, którą do dzisiaj mam w domu. 12 to już koniec naszego piątkowego spotkania. Pan Jaro mówi do usłyszenia. W weekend jak zwykle spotykamy się tradycyjnie o 14 w niedzielę na niedzielne kultowe historie. A potem z kolei wrócę do Państwa po weekendzie, który zapowiada się, z tego co widzę w prognozie, naprawdę niczego sobie. Więc proszę korzystać z dobrej pogody. I proszę też pamiętać o tym, że cały czas możecie się zgłaszać na roktoberfest.skrok.pl i możecie zdobywać zaproszenie na nasze 22 urodziny.
1: Autopromocja. SK Rock prezentuje. Roktoberfest 2026. Wejdź na skrock.pl i opisz twoje najbardziej rock'n'rollowe przeżycie tego roku. Słuchaj SK Rock i zgarnij zaproszenia na ten wyjątkowy wieczór. Krzysztof Gieruszyński, szef promocji.
2: Moim rock'n'rollowym przeżyciem, a w zasadzie przeżyciami w tym roku, są pamiątki na całe życie z festiwali, na których byliśmy razem z radiem, czyli są to tatuaże, jak również prowadzenie naszego SK Rockowego samochodu, który to nie ma hamulców.
1: Roktoberfest 2026. Autopromocja. Reklama. Gdziekolwiek jesteś. W Londynie, Tokio, Sydney, Nowym Jorku czy w boskim Buenos, Szczecinie, Katowicach, Białymstoku, Lublinie, w Swornych Gaciach, Pupkach, Lenian Wielkich, Kukurykach, Krowicy Samej, Kaczkach oraz w piekle dolnym lub górnym pobierz aplikację SK Rock z Google Play lub App Store i jak mawia Dawid Zygmunt.
3: Witaj cały świecie w internecie.
1: Aplikacja SK Rock. Słuchaj radia, gdziekolwiek jesteś.
4: A gdyby największe wyzwanie twojego życia nauczyło cię radości? Kate Swenson została mamą Coopera, chłopca z głębokim, niewerbalnym autyzmem. Diagnoza wywróciła ich życie do góry nogami. Z czasem Kate zrozumiała, że nie musi zmieniać swojego syna. Musi tylko inaczej spojrzeć na świat. Chłopiec na zawsze. O macierzyństwie, autyzmie i drodze do radości. Poruszająca książka o miłości i akceptacji. Już w księgarniach.
1: Reklama.
5: Od jutra ceny paliw będą niższe. Za chwilę komentarz kierowców. Pogrzeb Natana Sieronia. Hołd oddają mu policjanci w całym kraju. Zamiast debat, sądowe starcie w raporcie Kraków i walka o fotel prezydenta.
6: SK Rock. Raport.
5: 12. Anna Kruszyńska, zapraszam. Ceny paliw powinny spaść o złoty 20 lub złoty 30 za litr. Za chwilę powinno zostać opublikowane obwieszczenie o cenach maksymalnych paliw, aby od jutra ceny były niższe, zapowiedział minister energii Miłosz Motyka. A my pytamy kierowców, na jaką obniżkę cen paliw liczą?
7: Myślę, że jakąś złotóweczkę powinno stanieć, zobaczymy jak to będzie.
8: Przynajmniej te 2 złote powinno spaść, tak?
9: No chociaż ze 3 złote, żeby staniało.
5: Tańsze paliwo ma pojawić się już w weekend, tak zapowiedział rząd. To po tym, jak wczoraj prezydent Karol Nawrocki podpisał ustawę o podatku o nadzwyczajnych zysków koncernów paliwowych. Minuta ciszy na komendach i włączone syreny w radiowozach. Tak jest teraz w całej Polsce. Policjanci oddają hołd zabitemu funkcjonariuszowi z Dolnego Śląska. Trwa właśnie pogrzeb 29-letniego sierżanta Natana Sieronia. Ponad tydzień temu tego policjanta śmiertelnie postrzelono w Kraśniku Górnym. Mundurowy brał tam udział w akcji zatrzymania osoby podejrzewanej o kradzieże. Sprawca usłyszał zarzut zabójstwa, grozi mu dożywocie.
6: Słuchacie raportu w SC Rock.
5: W środku walki o fotel prezydenta Krakowa zamiast debat jest sądowe starcie. Rusza właśnie pierwsze, kolejne o 14, a chodzi o posiedzenia w sprawie 2 wniosków w trybie wyborczym. Sztaby kandydatów Łukasza Gibały i Moniki Piątkowskiej pozwały się nawzajem za nieprawdziwe informacje wypowiedziane w mediach. Więcej na ten temat wie nasz krakowski reporter Jakub Solarz.
10: Sztab wyborczy Moniki Piątkowskiej i radni Koalicji Obywatelskiej pozwali Łukasza Gibałę. Chodzi o jego słowa o rzekomych rozmowach o współpracy z 6 radnymi tego klubu. Jednak wszyscy krakowscy radni koalicji zaprzeczyli tym doniesieniom, podpisując w tej sprawie oświadczenia. Z kolei sztab Łukasza Gibały zarzuca kłamstwo Monice Piątkowskiej w sprawie jego głosowań w Radzie Miasta. Chodzi o wypowiedź, według której radny miał nagminnie wstrzymywać się od głosu. Oprócz sprostowania Gibała domaga się 10 tysięcy złotych na fundację szpitala w krakowskim Prokocimiu.
5: A druga tura wyborów prezydenta Krakowa 11 października.
1: SK Rock. biznes.
5: 11 z 15 podnośników trapezowych do aut miało poważne wady. Chodzi o uszkodzenia konstrukcji nośnej, korby i mechanizmu podnoszenia, poinformował Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Podnośniki zostały przebadane w laboratorium przez Wojewódzkie Inspektoraty Inspekcji Handlowej w Gdańsku, Krakowie, Poznaniu i Warszawie. Wartość majątku nieruchomości mieszkaniowych w Polsce szacowana na koniec ubiegłego roku wyniosła ponad 8 bilionów złotych, poinformował Narodowy Bank Polski. Stanowiło to około 206% PKB. Spośród osób, które doświadczyły kradzieży danych lub próby ich wyłudzenia, 37% zetknęło się z tego typu oszustwem przez telefon, wynika z raportu serwisu chroń.pesel.pl i Krajowego Rejestru Długów. Autorzy raportu zwrócili uwagę, że fałszywe reklamy inwestycji z wizerunkami znanych osób często nie służą do natychmiastowej kradzieży pieniędzy, lecz do zdobycia imienia, nazwiska i numeru telefonu.
1: Pogoda.
5: Dziś bezchmurne niebo niemal w całym kraju. Temperatura od 20 do 23 stopni. Chłodniej tylko miejscami na północnym zachodzie oraz lokalnie na północy i w regionach podgórskich. Tam od 17 do 19 stopni. Pod wieczór na krańcach zachodnich możliwe słabe opady deszczu, a ciśnienie 1020 hektopaskali.
1: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów. Oto Moto.
11: 4 godziny, 4 minuty, co ja gadam, godziny. Po 12. 4 minuty po 12 to jest SK Rok w piątek, 2 października 2026 roku. Proszę Państwa, piątek, piąteczek, piątunio. Dożyliśmy do kolejnego piątku i bardzo dobrze. I to jest piątek, proszę Państwa, wyjątkowy, bo dziś pojawiło się w sklepach Rubber Soul wznowione, zremiksowane, czyli nowe stare wydawnictwo Beatlesów, które ja już mam w łapkach i bardzo chętnie komuś dam, ale o tym za chwilę. Na początek Beatlesi właśnie, Westerok, Don't Let Me Down, w wersji First Rooftop Performance. Łukasz Szaciłowski, dzień dobry.

Cisza, ja i Jazz do grupa Hej w Este Rock, a ja obiecałem płytę Beatlesów Państwu, no i bardzo chętnie ją komuś wręczę. Płyta to reedycja z miksem stereo, co bardzo ważne, płyty Rubber Soul. Od dzisiaj w sprzedaży jest ta płyta, ja już mam w rączce jedną z nich i bardzo chętnie komuś z Państwa ją dam, ale nie będzie tak prosto, nie. Trzeba będzie wykazać się wiedzą i tym, że jesteście Państwo fanami grupy The Beatles, no bo to naprawdę jest nie lada gratka, taka płyta. Poproszę o głosówki na Messengera Eski Rock, w których odpowiecie mi Państwo na pytanie o tytuł debiutanckiego albumu grupy The Beatles. Tytuł debiutanckiego albumu grupy The Beatles to... Czekam na Państwa odpowiedzi na Messengerze Eski Rock. A teraz zostajemy w Wielkiej Brytanii i mam dla Państwa gościa i cały zespół. Ale gość, który napisał ten numer, jest gościem, który bardzo lubił Beatlesów, bo uważał ich za genialny zespół. A ten gość to Lemmy Kilmister razem z Motorheadem. Ace of Spades już teraz w Eski Rock.

0: Rocktoberfest 2026.
1: Mam podwójne zaproszenie na Rocktoberfest 2026 i nie zawaham się go użyć. Jarosław napisał w zgłoszeniu swoim, proszę Państwa, takie oto słowa. 17 lat temu sprowadziliśmy się na wieś i jak wiadomo, wszędzie i zawsze słychać było disco polo. No więc zakupiliśmy z żoną kolumnę estradową i zaczęliśmy zagłuszać i edukować tubylców muzyką. Teraz na grillu to i ICDC poproszą, żeby puścić. No to Jarosławie, za tę edukację masz ode mnie podwójne zaproszenie dla ciebie i dla żony oczywiście. No chyba, że kogoś innego zabierzesz. Na Rocktoberfest 2026. Ten już 22 października w Progresji. Widzimy się wtedy. Za chwileczkę skontaktuję się z tobą, żeby wręczyć ci oficjalnie nagrodę i powiedzieć dalej co i jak. A państwa zachęcam do zgłaszania się na eskarock.pl w zakładce Rocktoberfest albo w formie głosówek na Messengerze Eski Rock i opowiadanie nam swoich rock'n'rollowych historii. Mam jeszcze trochę tych podwójnych zaproszeń. Chętnie komuś je jeszcze wręczę.
0: Rocktoberfest 2026. Reklama. Eskarock.pl. Eskarock.pl. Program radiowy na żywo, rockowe playlisty. Klasyka rocka. Polski rock. Kawałki, które dobrze rokują. Kawałki, które dobrze rokują. Najświeższe rockowe newsy, wywiady audio i wideo, w tym wszystkie odcinki Meliny Marcina Mellera i Garaż Eski Rock. Eski Rock. Muzyczne audycje autorskie. Ciekawe podcasty poradnicze i publicystyczne. Eskarock.pl. Dobrze rokuje w internecie.
2: Wydawnictwo Harde przedstawia Kadawer, czyli Ciszej nad tą trumną Marcina Kołodziejczyka. Bo świat mógłby być o wiele lepszy. Mógłby, ale nie jest. Jest za to emerytowany belper na tropie, trupy, pieniądze, polityka i polska rzeczywistość. Gorzko? Owszem, ale jak śmiesznie. Kadawer, czyli Ciszej nad tą trumną. Kryminał, który pięknie schodzi na dno. Już w księgarniach.
0: Reklama.
3: Hey, what's up? This is Fred. Fred Durst, the worst band in the world, Limp Bizkit.
4: Cześć, tu Kuba z grupy Happy Set. Słuchajcie Eski Rock.

Ależ ja lubię ten kawałek. Mr. Big i Wild World w Esterok za nami, a ja cały czas przypominam, że zbieramy Państwa zgłoszenia na Rocktoberfest 2026. Można się zgłaszać za pomocą naszej strony internetowej eskirock.pl w zakładce Rocktoberfest, albo można skorzystać z Messengera eskirock i tam zgłosić nam się w formie głosówki. Proszę opowiedzieć o swoim najbardziej rock'n'rollowym przeżyciu

0: Two Princes i Spin Doctors. Wester, rok tym numerem kończymy pierwszą godzinę naszego piątkowego spotkania. Powolutku zbliża się 13, o 13 najświeższy raport, a po raporcie zagram dla Państwa Somebody Told Me, grupę The Killers.
1: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów. Oto Moto.
2: Autopromocja. Porachunki osobiste. Porachunki osobiste. ESCRO.
3: Jak zadbać o swoje finanse? Jak nie dać się wpuścić w maliny? Jak mądrze i z zyskiem inwestować? Na te i inne pytania odpowiadam wraz z moimi gośćmi.
4: Każdą sobotę o 7:00
3: w ESCRO.
2: Porachunki osobiste. W sobotę od 7:00 w ESCRO.
3: Konrad Olszewski, zapraszam.
2: Autopromocja. Reklama. Spójrzmy teraz na wronę. To wyjątkowo mądre i inteligentne stworzenie, znane ze swej zdolności do adaptacji, sprytu i wyczucia nastroju, wrona porusza się z niezwykłą gracją i płynnością, eksplorując różne zakamarki muzycznych gatunków. Dobre Flow. Autorska audycja Hirka Wrony, tylko w ESC Rock. W każdą niedzielę po 21:00.
5: Odkryj mroczne oblicze polskiej historii, pełnej skrytobójców działających dla idei lub z najniższych pobudek. Poznaj losy polskich terrorystów i zamachowców. Odkryj sekrety powstańczych sztyletników, zabójców cara i prezydenta Narutowicza, czy szalonego bombiarza. Sięgnij po książkę Sławomira Kopra Polscy terroryści i zamachowcy od powstania styczniowego do III Rzeczypospolitej i przekonaj się, jak cienka bywa granica między walką o wolność a bezwzględnym terrorem.
2: Reklama.

0: Od jutra tańsze tankowanie, znamy już obniżone ceny paliw. Wraca sprawa Danusi, dyrektor szkoły w Jeleniej Górze może stracić pracę. Warunki na szlakach bardzo dobre w raporcie Bieszczady i Złota Polska Jesień.
1: SK Rock. Raport.
0: 13. Anna Kruszyńska, zapraszam. Znamy już obniżone ceny paliw w weekend oraz w poniedziałek. Litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 6,73 zł, benzyny 98 7,59, a oleju napędowego 7,87. Rząd przywraca pakiet CPN. Niższe stawki będą obowiązywać już od jutra.
2: Od jutra, od soboty, przez cały weekend, także w poniedziałek ceny na stacjach paliw będą niższe.
0: Mówił minister energii Miłosz Motyka.
3: To jest raport.
0: Wraca sprawa śmierci 11-letniej Danusi zaatakowanej przez starszą o rok koleżankę. Zwolnienie ze stanowiska i 3-letni zakaz pracy w oświacie to grozi dyrektorowi szkoły w Jeleniej Górze, do której chodziła dziewczynka. Wniosek złożył rzecznik dyscyplinarny przy Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim. Szczegóły zna Błażej Stachewicz.
4: Chodzi o brak reakcji na sygnały od uczniów i zaniedbania. Jego zdaniem zignorowano sygnały z karty samooceny wypełnionej przez 12-letnią napastniczkę. Brakuje też dokumentacji, a funkcje wychowawcy i pedagoga powierzono jednej i tej samej osobie. Orzeczenie komisji nie będzie jednak prawomocne, mówi Tomasz Jankowski z Urzędu Wojewódzkiego.
5: Dyrektorowi będzie przysługiwało prawo wniesienia odwołania do odwoławczej komisji dyscyplinarnej przy ministrze edukacji narodowej.
4: Trwają też czynności wobec nauczycielki. Tu sprawa przebiega jednak dużo wolniej.
5: Czynności są na wcześniejszym etapie z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności nauczycielki, która dopiero co wróciła do pracy.
4: Komisja w sprawie dyrektora ruszy 3 grudnia.
0: Przypomnijmy, 11-letnia Danusia zginęła w grudniu ubiegłego roku od ran zadanych nożem. W tej sprawie zatrzymano o rok starszą uczennicę. Ta tragedia rozegrała się kilkaset metrów od szkoły podstawowej obu nastolatek. Albo wielogodzinne dyżury, albo zamknięcie SOR-u. Tak wiceprezes Gorzowskiego Szpitala Robert Surowiec komentuje sytuację w placówce. Zarząd nie chce drastycznych rozwiązań. Kontrola NIK wykazała, że dyżury trwają tam nawet 72 godziny bez przerwy. Głównym problemem jest brak specjalistów medycyny ratunkowej, a wymagania są takie, żeby przez całą dobę był przynajmniej jeden taki specjalista, wyjaśnia wiceprezes Surowiec.
6: Jeśli mamy wybór taki, zamknąć SOR albo starać się, żeby nasi lekarze pracowali dłużej, szczególnie, że to są też takie warunki, że lekarz może odpocząć, to my nie chcemy zamknąć SOR-u. Wiemy, co dla pacjentów oznaczałoby zamknięcie naszego SOR-u.
0: Codziennie z gorzowskiego SOR-u korzysta kilkuset pacjentów.
3: Słuchacie raportu w SC Rock.
0: Na koniec przenosimy się w Bieszczady, a tu Złota Polska Jesień. Warunki na szlakach są bardzo dobre, przekazał nam bieszczadzki GOPR. Wieczorami i nad ranem należy się spodziewać niższych temperatur.
7: Ratownicy przypominają, że pogodę mamy już zdecydowanie jesienną, a dzień robi się coraz krótszy. W związku z tym, planując trasę, należy pamiętać, że ciemno jest już po 18 i przed zmrokiem należy wrócić już do bezpiecznego miejsca. Wyruszając o świcie na szlaki, możecie się spodziewać przymrozków, później jednak temperatura podskoczy. Pamiętajcie również, żeby przed wyjściem zabrać ze sobą telefon z zainstalowaną aplikacją Ratunek.
8: Ta aplikacja przede wszystkim zapewnia dla nas informacje, jeżeli ktoś potrzebuje pomocy i ją uruchomi, w jakim miejscu dokładnie się znajduje z dokładnością do 3 metrów.
7: Mówi Krzysztof Szczurek, naczelnik bieszczadzkiego GOPR-u. Aplikacja jest zupełnie darmowa.
0: Relacjonowała Julia Ranosz.
9: Pogoda.
0: Dziś pogodnie i ciepło. Temperatura na przeważającym obszarze kraju od 20 do 23 stopni. Najcieplej teraz w Opolu 23 kreski, a najchłodniej w Suwałkach 18. 21 stopni w Poznaniu, Bydgoszczy i Krakowie, 20 w Warszawie, Kielcach i Zakopanem, a 19 w Lublinie. Na północnym zachodzie mogą pojawić się bardzo słabe opady deszczu.
10: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów. Oto Moto.
11: No i taki piątek, proszę Państwa, to jest naprawdę świetny piątek. Nie dość, że się kończy tydzień, nie dość, że jest nowa płyta, nowa stara płyta Beatlesów, ale w miksie stereo, którą zresztą za chwilkę komuś dam, to jeszcze paliwo po 6,73 i w Bieszczadach piękna pogoda. Coś mi się wydaje, że dzisiaj na stacjach będą pustki, ale jutro od samego ranka ustawią się kolejki, a potem rzucimy wszystko i pojedziemy w Bieszczady. No dobra, ja nie rzucę i nie pojadę, bo ja tutaj od 9 rano będę na Państwa czekał. Jutro i w niedzielę w ESC Rock. Teraz The Killers i Somebody Told Me, Łukasz Szczeciłowski. Dzień dobry.

0: To Red Hot Chili Peppers i Other Side w SC Rock. Proszę Państwa, dziś, jak już wspominałem, wyjątkowy piątek. Oprócz spadających cen paliw, reedycja płyty Rubber Soul, absolutnie przełomowego krążka grupy Beatlesów. Tym razem na CD, w sensie ja mam wersję na CD w ręku, ale wyszła również na podwójnym CD, na long playu, czyli winylu, i to takim zwykłym, deluxe i super deluxe. Wszystkie do kupienia od dzisiaj w dobrych sklepach muzycznych. Ja natomiast wersję na CD Rubber Soul bardzo chętnie komuś teraz z Państwa wręczę. Komu? Za chwileczkę się przekonamy. Ważne jest tylko to, że pytałem Państwa o debiutancki krążek grupy The Beatles, konkretnie o jego tytuł.
1: Cześć, tytuł tej debiutanckiej płyty Beatlesów to Please, Please Me, ale mam wrażenie, że chyba się spóźniłem. No tak to jest, jak się z motorniczym prowadzi się 40-kilkutonowego kolosa i w trakcie prowadzenia pojazdu nie wolno rozmawiać, ani nic nagrywać. Używać telefonu, więc chyba płyty nie dostanę. Ale pozdrawiam, nara.
0: Tomek, pozdrawiamy cię i chyba, nie, dobra, na pewno płytę ode mnie dostaniesz. A to między innymi za to, że stosujesz się do tych zasad bezpieczeństwa i pomimo pokusy, żeby nagrać podczas jazdy głosówkę, tego nie zrobiłeś i zrobiłeś to dopiero na postoju. Bezpieczeństwo podróżnych przede wszystkim. Płyta wędruje do ciebie. Gorące brawa. A teraz Feel Good Incorporated, czyli Gorillaz w Westerok.

0: Rocktoberfest 2026.
1: Jak ja lubię ten moment, kiedy mogę komuś z Państwa wręczyć podwójne zaproszenia na Rocktoberfest, bo to oznacza, że z tym z Państwa, którzy te zaproszenia ode mnie dostają, będzie szansa się spotkać już 22 października na Rocktoberfeście, na naszych 22 urodzinach. Tym razem sięgnąłem po głosówkę, którą przysłał jeden z słuchaczy Eski Rock na Messengera Eski Rock. A brzmi ona następująco.
2: Rock'n'rollowe przeżycie roku. Kochane radio, my pracujemy w gastronomii, więc to jest taki rock'n'roll, że jak przychodzimy do domu, to tylko kołysanki dla dzieci nam pozostają, żeby zawału nie dostać. Pozdrawiamy serdecznie z Gdańska.
1: Pozdrawiamy Cię również bardzo gorąco, Michale, i wszystkich pracowników gastronomii. Mam swoją przygodę z tą branżą, jeżeli chodzi o pracę, także wiem, jaka to jest ciężka praca, ale z drugiej strony, jaki to jest rock'n'roll. Michał, widzimy się w październiku 22, w sumie to październik już jest, czyli za 20 dni, dokładnie w warszawskiej progresji. Także, drogi Gdańsku, proszę rezerwować sobie noclegi w Warszawie.
0: Rocktoberfest 2026. Autopromocja. Poranne 6 na 9, czyli Ziętarska, Olszewski, Góralski.
3: Przerwam program, żeby nadać komunikat. Ponieważ w studiu mamy znakomitą specjalistkę od sportu, to może oddajmy jej mikrofon i niech opowie o tym meczu już niestety przegranym.
4: Wiele nie opowiem, ale słyszałam, że mówiliście, że ten mecz się skończył.
3: Dokładnie, grała znakomicie pod siatką, ale nie Polka niestety, także w 65 minut niestety pani Chwalińska odpadła.
4: Pod siatką?
3: To jest pod siatkarka.
5: Żeby były te orzeszki dobrze przewietrzone.
3: Asia, też lubisz przewietrzone orzeszki?
4: Znaczy, bo one muszą być przede wszystkim świeże.
5: Żeby się nie tłukły ten tych kartonów.
4: To jest spokój na w ogóle. Co
6: ja jeszcze jestem załamany i siedzę pod stołem.
4: Ale czym się załamujesz?
5: Muflon może jeść tylko czyste orzeszki.
4: Widzisz?
5: Dobrze przewietrzone.
4: No.
0: 6 na 9. Od 6 do 9 w S-Rock. Obowiązkowa pozycja radiowa. Autopromocja.
7: Reklama.
0: Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog Szpiega Piotra Niemczyka o ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog Szpiega już w księgarniach.
8: Playlista osobista. W każdy poniedziałek serwuję mieszankę starannie dobranych i poddanych surowej selekcji utworów. Bez pomocy algorytmów, bez wsparcia sztucznej inteligencji. Specjalnie dla Państwa osobiście wybiorę najciekawsze premiery i ponadczasowe brzmienia. Playlista osobista. W poniedziałki po 21 w SC Rock.
9: Zapraszam, Michał Cieślik.
10: Reklama.
11: SC Rock.
0: Radar.
12: Zapraszam, Michał Prykpowicz. Fani legendarnej formacji Def Leppard mają powody do świętowania. Powstaje pierwszy w historii w pełni autoryzowany film dokumentalny o tym brytyjskim zespole. Gitarzysta Phil Collen zdradził właśnie pierwsze szczegóły dotyczące tego projektu. Jak mówi, muszę przyznać, że materiał, który udało się uchwycić, wgniata w fotel. Jestem tym zachwycony. A więcej szczegółów znajdziecie na skrock.pl.
0: Skrock Radar.

ONA i koła czasów, Ester Rock. No tak to jest, proszę Państwa, z tym czasem, że on zatacza koła i płynie nieubłaganie. Dziś, proszę Państwa, mija 9 lat, odkąd straciliśmy jednego z najważniejszych muzyków XX wieku, Toma Pettiego. Znamy go przede wszystkim ze składu Tom Petty and the Heartbreakers, jednak był jeszcze jeden bardzo ciekawy skład, w którym Tom Petty się udzielał, a mówię tutaj o składzie Traveling Wilburys. Oprócz niego absolutnie same gwiazdy, między innymi George Harrison, Jeff Lynne, Roy Orbison czy Bob Dylan. Taka to była supergrupa. O tej supergrupie z okazji właśnie dzisiejszej rocznicy śmierci Toma Pettiego będę Państwu opowiadał dziś wieczorem w drodze 66 po 21, do której już teraz zapraszam bardzo gorąco, a teraz posłuchamy sobie Toma Pettiego w piosence Learning to Fly.

0: No jak ma nie być wesoło, skoro jest piątek, piąteczek, piątunio. Ale w koło jest wesoło, tu Perfect w Esterok. Tym numerem kończymy drugą godzinę naszego dzisiejszego spotkania. Za momencik wybije 14, a o 14 najświeższy raport w Esterok, a po raporcie wracamy do muzyki, będzie Soundgarden i Black Hole Sun.
1: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów. Oto Moto.
2: Autopromocja.
3: Koszykówka, burgery, Wielki Kanion, Hollywood, Statua Wolności, NASCAR. Ale przede wszystkim muzyka. Jak Stany długie i szerokie. Wszędzie, od Nowego Jorku po Alaskę, znajdzie się ktoś, kto tworzy naprawdę ciekawe dźwięki.
4: Zapraszam na pokład mojego Greyhounda.
3: Zabiorę Was w wyjątkową muzyczną podróż.
5: Droga 66 w SC Rock.
3: Startujemy już dziś o 21.
4: Łukasz Szczytłowski, zapraszam.
2: Autopromocja. Reklama.
6: Porachunki osobiste.
7: Porachunki osobiste.
6: SC Rock.
8: Jak zadbać o swoje finanse? Jak nie dać się wpuścić w maliny? Jak mądrze i z zyskiem inwestować? Na te i inne pytania odpowiadam wraz z moimi gośćmi.
9: W każdą sobotę o 7:00 SC Rock.
8: W SC Rock.
6: Porachunki osobiste. W sobotę od 7:00 w SC Rock.
8: Konrad Olszewski, zapraszam.
10: Poznaj swój nowy plan na lepsze życie. Książka Menopauza. Dojrzałe podejście do odżywiania. Joanny Zielewskiej. Pomoże Ci spojrzeć na zmiany zachodzące w organizmie ze spokojem i zrozumieniem. Sprawdź, jak dietą wspierać metabolizm, odzyskać energię i zadbać o siebie. W środku znajdziesz jadłospis na cały miesiąc, który ułatwi Ci wdrożenie zmian od zaraz. Menopauza. Dojrzałe podejście do odżywiania. Bo dojrzałość może być czasem siły, równowagi i nowych możliwości.
2: Reklama.
11: Wraca nowa odsłona CPN. Od jutra tańsze tankowanie na stacjach. Uczcili pamięć sierżanta Sieronia. W całej Polsce zawyły policyjne syreny. W Warszawie wypadek na torach. Wstrzymany ruch pociągów na linii Otwockiej.
12: SK Rock. Raport.
11: 14. Anna Kruszyńska, zapraszam. 7,88 za litr diesla, a 6,73 za popularną 95. Od jutra tańsze tankowanie na stacjach, bo wraca nowa odsłona programu CPN. Już wiadomo, ile kierowcy zapłacą za paliwo w weekend i poniedziałek. Minister Energii opublikował maksymalne ceny. Na linii nasz reporter Dawid Olszewski, który jest na stacji paliw przy wjeździe z Bydgoszczy w kierunku Gdańska.
13: Tak, jestem. Dzień dobry.
11: Dzień dobry. O maksymalnych cenach paliw, które właśnie zostały opublikowane, poinformowałeś przed chwilą kierowców.
13: Zgadza się. Kierowcy z niecierpliwością czekali na te informacje. Już wiadomo, że w sobotę zapłacą za litr 95 nie więcej niż 6,73, a za olej napędowy 7,88.
14: Jeszcze niżej powinno być.
15: Tak jak było przedtem.
16: Ktoś jak dużo paliwa zużywa, to na pewno jest spora różnica, tak? Bo złoty 20 to rzutuje bardzo.
13: Tak będzie. A jak jest teraz? Spoglądam na pylon. Teraz na stacji, na której jestem, litr 95 kosztuje 8,19, a diesla 9,14. Nowe stawki będą obowiązywały od północy, w sobotę, niedzielę i w poniedziałek.
12: To jest raport.
11: W południe w całej Polsce zawyły policyjne syreny. Mundurowi oddali hołd zabitemu funkcjonariuszowi z Dolnego Śląska. 29-letniego sierżanta Natana Sieronia ponad tydzień temu śmiertelnie postrzelono podczas akcji w Kraśniku Górnym.
17: Policjanci na Dolnym Śląsku, ale również w całym kraju zatrzymali się na chwilę, włączyli sygnały świetne dźwiękowe w radiowozach i oddali hołd. Poświęcił to, co miał najcenniejsze, własne życie, służąc Polsce, służąc bezpieczeństwu mieszkańców powiatu bolesławieckiego.
11: Zaznacza Przemysław Ratajczyk z Dolnośląskiej Policji. Podejrzany o śmiertelne postrzelenie mundurowego usłyszał zarzut zabójstwa. Grozi mu dożywocie. Teraz Warszawa i tragedia na torach. Na linii Otwockiej wstrzymany został ruch pociągów. Około 12:40 doszło do potrącenia pieszego na torach przez pociąg SKM relacji Pruszków-Otwock. Służby wyjaśniają okoliczności zdarzenia. Pociągi SKM linii S1 w obu kierunkach mogą być opóźnione powyżej 30 minut. Ponadto wybrane pociągi będą kursowały w skróconej relacji lub mogą zostać odwołane.
12: Słuchacie raportu w SC Rock.
11: Nowe wyzwania, nowe znajomości i dla wielu też wielka niewiadoma. Ponad 1500 osób zaczęło dziś studia na pierwszym roku w Akademii Nauk Stosowanych w Nowym Sączu.
7: samo w sobie wyzwanie. To będzie nauka, do której będę musiał się przyłożyć.
15: Na pewno odnalezienie się w tej nowej rzeczywistości, w poznaniu nowych osób.
18: Jak sobie wyobrażasz studia?
19: Zajęcia kreatywne, które będą nas rozwijać.
20: Myślę, że będzie okej, ponieważ profesorowie są bardzo mili.
21: Posiadamy własny akademik, otwarliśmy Centrum Wsparcia dla Studentów. Powstają nowe laboratoria na wszystkich wydziałach.
11: Mówił rektor Akademii Nauk Stosowanych w Nowym Sączu Józef Ciuła. W tym roku na uczelnię po 3 latach przerwy wrócił kierunek lekarski.
2: SK Rock Biznes.
11: Blisko 700 tysięcy beneficjentów i wypłaconych ponad 11 miliardów złotych. Rząd podsumowuje 2 lata programu Aktywny Rodzic. To 1500 zł miesięcznie, a pieniądze trafiają bezpośrednio do placówek lub do kieszeni pracujących rodziców maluchów.
22: To jest 680 tysięcy rodzin i historii osób, które mogły wrócić do pracy, osób, które nie musiały wybierać między dzieckiem a pracą, które mogły zaangażować swoich dziadków, czuć się bezpiecznie i po prostu decydować się na założenie bądź powiększenie rodziny.
11: Mówiła wiceminister rodziny, pracy i polityki społecznej Aleksandra Gajewska. Ogólnodostępną stację tankowania wodoru uruchomił w Gorzowie Wielkopolskim Orlen. To 8 tego typu placówka w sieci koncernu w Polsce. Inwestycja wzmacnia dostępność wodoru w zachodniej części kraju, wspierając przy tym rozwój niskoemisyjnego transportu.
2: Pogoda.
11: Dziś bezchmurne niebo niemal w całym kraju. Temperatura od 20 do 23 stopni. Chłodniej miejscami na północnym zachodzie oraz lokalnie na północy. Tam od 17 do 19 stopni. Najcieplej teraz w Opolu i we Wrocławiu. 24 stopnie, 23 kreski w Bydgoszczy. Na termometrach w Poznaniu, Warszawie i Krakowie 22 stopnie, a 21 w Kielcach i Gdańsku. Najchłodniej teraz w Suwałkach. 18 kresek. Pod wieczór na krańcach zachodnich możliwe są słabe opady deszczu.
1: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów. Oto Moto.
0: Oj, coś czuję, proszę Państwa, patrząc na prognozy pogody, że ten weekend zapowiada się naprawdę cudownie. To jest piątek, 2 dzień października 2026 roku, 5 minut po 14 na zegarze w SC Rock, bo tego radia właśnie Państwo słuchają. Ja nazywam się Łukasz Szczeciłowski, witam Państwa bardzo gorąco. Już za chwileczkę dam komuś z Państwa kolejne zaproszenia na Rocktoberfest.
23: SK Rock.
0: Ale najpierw obiecany przed raportem Soundgarden, Black Hole Sun.

Czekaj no, już ja cię urządzę. Powtarzasz to, to wszystko co robię. Już mam cię dość, tych oczu pustych. Poczekaj, zaraz biję.

Nawet ja ci nie wierzę. Uspokój się, schowaj ten język. No dobrze, wiem, że się starałeś.

0: obywatel GC i tak, tak, to ja w Esterok. No a teraz...
1: Rocktoberfest 2026.
0: Czyli nasze urodziny, proszę Państwa, nasze urodziny, na które zapraszamy Państwa, słuchaczy ESK Rock. Wystarczy wysłać przez eskrock.pl zgłoszenie do naszej zabawy i opowiedzieć nam o swoim najbardziej rock'n'rollowym przeżyciu minionego roku. No i powiem szczerze, że historia Olgi, która jest teraz z nami, mnie wzruszyła. Cześć, Olga.
2: Cześć. Cześć.
0: Olga, to, co napisałaś, ja mam ciarki teraz na skórze, naprawdę.
2: Ja też.
0: Trudne to było, co?
2: Było. Było na maksa. Tak, to źle.
0: Mhm. Słuchajcie, żeby była jasność. Olga wygrała walkę z nowotworem. I ta walka, oprócz tego, że zabrała jej masę zdrowia, to jeszcze zabrała jej koncert Metallica.
2: Tak, to prawda. Strasznie to było złe. Jeszcze bardziej złe niż wszystko.
0: Mhm. Ale są pozytywy. Olga, jesteś oficjalnie zdrowa.
2: Tak, jestem. Oficjalnie. Podpisane.
0: No, no i to jest najważniejsze. I z tego się cieszymy. Olga, słuchaj, no to ja nie wiem, no jasne, no Happy Set i Cztery Szmery to nie jest Metallica, ale za to będzie cała ekipa ESK Rock i każdy będzie chciał ci zbić pionę i pogratulować zwycięstwa nad tą paskudną chorobą.
2: Ja też wzruszyłam się.
0: Ja też się wzruszyłem, dlatego jak przeczytałem twoją historię, Jezus Maria, Olga, dostajesz od nas zaproszenia na Rocktoberfest. Widzimy się 22 października w Warszawie w Progresji.
2: Dzięki ogromne.
0: Proszę bardzo. Proszę bardzo, Olga, od tego jesteśmy. Trzymaj się i do zobaczenia.
2: Do zobaczenia, dzięki wielkie. Z ogromną przyjemnością się z wami zobaczę.
0: Super, my z tobą też. Drodzy Państwo, tak to wygląda. Proszę opisywać swoje rock'n'rollowe przeżycia. Proszę zgłaszać się na eskrock.pl. Zaproszenia na Rocktoberfest czekają.
1: Rocktoberfest 2026.
0: A teraz systemowy down w Esterok i Chop Suey.

0: Sultans of Swing to Dire Straits w Ester Rock. Proszę Państwa, a gdyby ktoś z Państwa lubił na przykład filmy o Jamesie Bondzie, to ja za chwilkę zagram piosenkę, która w tym filmie się znalazła, ale znalazła się w zupełnie innej wersji. Proszę koniecznie zostać ze Skow Rock.
1: Autopromocja. Melina. Melina. Ester Rock.
2: Jacek Kawalec.
3: No, ja bym bardzo chciał zobaczyć twój duet z Zenkiem Martyniukiem na scenie. Na przykład takie.
4: Ja bym poprosił na przykład Zenka, żeby coś Cepelinu zaśpiewał, na przykład Holotalow, prawda? Głosem Zenka mogłoby zabrzmieć bardzo fajnie.
3: To byłby hicior, wasza współpraca sceniczna, to by się dało, wszyscy by o tym gadali.
4: Wiem, co która nuta na pięciolinii znaczy, tylko nie nadążam w czasie rzeczywistym z czytaniem tych nut. Natomiast jak mam coś odtworzyć słuchowo, to jest od razu. Darmo żebrze, darmo płacze, my tu czarnym korowodem, sobie kruki i puchacze, niegdyś panku sługi twoje. To akurat fragmenty z Dziadów Mickiewicza.
1: Melina. Zobaczcie rozmowy w Melinie na kanale YouTube Eski Rock i zostawcie suba.
2: Zapraszam, Marcin Meller.
1: Autopromocja. Reklama.
5: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook.
1: Sobotni wieczór u Janusza i Grażyny.

rok non-stop. Bez reklam, bez gadania, 100% rocka. Rok non-stop. W każdą sobotę po 20:00 tylko w SC Rock. Na sobotni wieczór SK Rock. Dobrze rokuje. Reklama.

Guns N' Roses i ich wersja numeru Live and Let Die. Numeru, który w 1972 roku napisali Paul i Linda McCartney, nagrali to z grupą Wings i który znalazł się w oryginalnej wersji w ścieżce dźwiękowej do filmu Live and Let Die, czyli do kolejnego filmu o przygodach najlepszego agenta jej królewskiej mości Jamesa Bonda. Gansi wzięli ten numer na warsztat na początku lat 90. No i efekt tych prac przed chwileczką zabrzmiał na antenie Eski Rock. To teraz przenosimy się na antypody, bo teraz przed nami grupa INXS i numer Suicide Blonde.

0: Even Flow i Pearl Jam. Westerok. Tym numerem kończymy nasze popołudniowe spotkanie, ale jak co piątek zapraszam Państwa już teraz na 21 do drogi 66. Dziś będziemy wspominać Toma Pettiego, którego to straciliśmy niestety równo 9 lat temu. Zbliża się tymczasem, proszę Państwa, 15, to oznacza najświeższy raport, a po 15 kolejne zaproszenia na Rocktoberfest. Te będzie miał dla Państwa Michał Cieślik. Ja za teraz dziękuję i zapraszam raz jeszcze do spotkania ze mną wieczorem. Łukasz Szczeciłowski, do usłyszenia.
1: Autopromocja. SK Rock prezentuje. Rocktoberfest 2026. Wejdź na skrock.pl i opisz twoje najbardziej rock'n'rollowe przeżycie tego roku. Słuchaj Eski Rock i zgarnij zaproszenia na ten wyjątkowy wieczór. Aleksandra Galant, drogowskazy.
2: Pamiętam, że leżałam, wszystko mnie bolało, ale to dosłownie każdy milimetr ciała. Najweselej nie było. Ludzie wokół, hałas, zgiełk i nagle zmaterializował się chłop i zapytał, czy czegoś nie potrzebuje, a ja byłam taka ogłupiała i potrzebowałam wszystkiego, no więc mnie ukuł, a potem zadziała się magia. Wszystko odpłynęło, ja odleciałam, zamigotał świat, no a chwilę później w pełnym znieczuleniu urodziłam. I nic bardziej rock'n'rollowego niż spotkanie z moim synem mi się jeszcze w życiu nie przydarzyło.
1: Rocktoberfest 2026. Autopromocja. Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów. Oto Moto. Reklama.
3: Program Eski Rock na żywo. Rockowe playlisty.
1: Klasyka rocka. Polski rock. Rockowe ballady. Rockowe nowości. Najświeższe rockowe newsy. Wywiady audio i wideo, w tym wszystkie odcinki Meliny, Marcina Mellera. Muzyczne audycje autorskie.
3: Ciekawe podcasty poradnicze i publicystyczne.
1: skrock.pl. Strona dla ludzi rocka.
3: skrock.pl. Dobrze rokuje w internecie.
4: Co musiało się wydarzyć, żeby jezioro spłynęło krwią? W szurpiłach wszystko zaczyna się od czerwonej wody. Potem są martwe pszczoły.
5: Ludzkie szczątki.
4: I aspirant Ruta Rosieńska, która odkrywa, że za lokalną legendą kryje się coś znacznie mroczniejszego. Znacznie więcej, niż ktokolwiek mógł przypuszczać. Powieść Czerwona Woda Agnieszki Jesz.
5: Tajemnica, której nie da się zatopić.
4: Już w księgarniach.
1: Reklama. To jest SK Rock.
6: Tańsze tankowanie, za chwilę stawki na weekend i poniedziałek. W raporcie Kijów i komunikacyjny paraliż po rosyjskich atakach. 20 lat służą pod Poznaniem. Piloci wspominają początki na F-16.
3: SK Rock. Raport.
6: 15. Anna Kruszyńska, zapraszam. Ceny paliw od jutra mocno w dół, nawet o prawie złoty 50. 6,73 za litr benzyny 95, 7,88 za diesla. To maksymalne stawki na weekend i poniedziałek, które podał minister energii. Po ponad miesięcznej przerwie wraca rządowy program CPN.
7: Od soboty, przez cały weekend, także w poniedziałek, ceny na stacjach paliw będą niższe. Każdego dnia, najpewniej okolicy właśnie południa, będziemy wydawać obwieszczenie podpisane przez ministra energii, które będzie oznaczało ceny maksymalne obowiązujące na wszystkich stacjach paliw w Polsce.
6: Mówił minister energii Miłosz Motyka. Wcześniej opublikowano rozporządzenie obniżające VAT i akcyzę na paliwa.
7: Rozporządzenie dotyczące VAT-u, rozporządzenie dotyczące akcyzy jest obowiązujące do końca roku, więc ten pakiet będzie funkcjonował minimum przez najbliższe miesiące.
6: A decyzję o przywróceniu programu CPN podjęto po tym, jak prezydent podpisał ustawę o podatku od nadzwyczajnych zysków koncernów paliwowych.
3: To jest raport.
6: Komunikacyjny paraliż w Kijowie po rosyjskich atakach. Rano zaatakowany został blok mieszkalny, życie straciła jedna osoba. Także po raz trzeci ostrzelany został most południowy, jeden z najważniejszych węzłów komunikacyjnych w ukraińskiej stolicy. Nim kursuje także naziemna linia metra. Dwa inne mosty mają ograniczenia w ruchu. Eksperci oceniają, że rosyjskie uderzenia w mosty w Kijowie mogą być elementem nowej strategii. Chodzi o paraliżowanie miasta, pogarszanie warunków życia mieszkańców i osłabianie ich stanu moralnego. Komornik wszedł do bazy mazurskiej służby ratowniczej w Okartowie. Ruszyły czynności związane z eksmisją jedynej bazy usytuowanej bezpośrednio nad jeziorem Śniardwy.
8: Co do naszej przyszłości, nie wiemy. Chcemy działać, nie wiemy, jakie będzie stanowisko gminy Pisz, jakie będzie stanowisko burmistrza i jak bardzo będzie nam przeszkadzał w naszych działaniach. Muszę też powiedzieć, że nasi członkowie są bardzo zmęczeni tą wieloletnią batalią.
6: Mówi Kuba Gwiazdowski z mazurskiej służby ratowniczej. Nakaz opuszczenia bazy nad Śniardwami to efekt wieloletniego sporu z gminą Pisz o działkę i dzierżawę. Bezpieczeństwa na szlaku Wielkich Jezior Mazurskich strzegą też inne organizacje, ale najbliższa inna jednostka jest oddalona o ponad 25 kilometrów.
3: Słuchacie raportu w SC Rock.
6: Samoloty F-16 służą w polskim wojsku od 20 lat. W 31. bazie lotnictwa taktycznego w Krzesinach pod Poznaniem piloci wspominali swoje początki, a dowódcy wojsk podkreślali, że F-16 jeszcze długo posłuży.
9: Ja to cholernie lubiłem, kochałem to. Generał rezerwy, pilot Dariusz Malinowski, 20 lat na F. Po prostu w powietrzu zapominałem o tym wszystkim, co jest na ziemi. To było całkiem inne dla mnie życie, całkiem inny świat.
10: Generał brygady, pilot Norbert Choniacki, dowódca drugiego skrzydła lotnictwa taktycznego.
11: F-16 będziemy użytkować jeszcze długo, na pewno 20 lat, może nawet więcej. Samolot ma jeszcze duże zapasy resursowe, duży potencjał modernizacyjny. Zaczynamy w niedługim czasie modernizację tego samolotu, taką gruntowną, mid-life upgrade. Także przed samolotem F-16 i ludzi, którzy na nim latają, go obsługują jeszcze długie lata służby i pracy.
6: Obecnie w polskim lotnictwie służy prawie 50 samolotów F-16.
4: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl. Pogoda.
6: Dziś słonecznie i ciepło w całym kraju, temperatura od 20 do 23 stopni. Wieczorem na zachodzie nieco się zachmurzy i słabo popada, a nocami lokalne przymrozki pojawią się w kotlinach górskich. Przed nami także pogodny weekend, więcej chmur będzie na północy i zachodzie i tam też przelotne opady deszczu, ale nadal ciepło. Jutro od 19 stopni na północnym zachodzie do 23 na pozostałym obszarze.
4: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
1: Sponsorem programu jest Stalprodukt Zamość. Producent drzwi stalowych, bram garażowych oraz stolarki aluminiowej. Futryna.com.pl.
0: No tak, niecałe 4 tygodnie zajęło Beatlesom stworzenie i zarejestrowanie materiału na tę właśnie płytę, czyli niedługo. Zresztą, jak wiadomo, The Beatles szybko się zazwyczaj uwijali z robotą. No a dzisiaj ma miejsce premiera specjalnej edycji tego przełomowego dzieła zespołu The Beatles. Chodzi oczywiście o krążek Rubber Soul z 65 roku. No i dziś tę właśnie premierę świętujemy i za chwilę będę miał dla Państwa fantastyczny prezent. No i nie może być inaczej. Dzisiaj zaczynamy od The Beatles. Jest 5 minut po 15. Dzień dobry, Michał Cieślik. Do 18 jesteśmy razem. Zapraszam.

Life is brutal i full of zasadzkas. Kiedyś się dodawało sztuka latania, Lady Punk, już za nami w ST Rock. No to będzie nasze ostatnie spotkanie w tym tygodniu o tej porze i pewnie na jakiś czas, ponieważ już od poniedziałku wraca Dawid i kolumna Zygmunta. No ale my w tym składzie jeszcze do godziny 18 miło będziemy spędzać czas, więc zapraszam tutaj bliżej do radia, do głośników. Nie przychodzę oczywiście z pustymi rękami. Jak Państwo zajrzą na nasze sociale, na przykład na nasz Instagram, to tam opowiadam Państwu, co dzisiaj będę miał w prezencie przed godziną 18, także już teraz można się tego dowiedzieć. No a do tego jeszcze oczywiście zaproszenia na nasze 22 urodziny, czyli na Rocktoberfest do warszawskiej progresji na 22 dzień października, bo właśnie tego dnia. Nasz urodzinowy koncert, którego gwiazdą będzie zespół Happy Set, a zaproszenia do przejęcia przed godziną 18 na pewno. A to jest Chevelle.

0: Take a Look Around. Limp Bizkit w ST Rock, 22 po trzeciej. No tak, mówiliśmy sobie o tym Life is Brutal, Full of Zawsatskas i pan Sławek dodaje Hikopas w dupas. Tak było, potwierdzam. To pełna wersja tego powiedzenia właśnie. Metallica za chwilę na naszej antenie się pojawi. Metallica, która właśnie dołączyła do grona zespołów, które wystąpiły w tej kosmicznej sferze, The Sphere, innymi słowy, w Las Vegas. Multimedialny spektakl, jakiego nie zobaczy się nigdzie indziej. Tak opisują to właśnie wydarzenie. Widziałem fragmenty w internecie. No, wyrywa z butów. Żeby dosadniej nie powiedzieć. Turn the page. Tego utworu posłuchamy za chwilę.
1: Reklama. Cztery przyjaciółki. Jedna bolesna strata i podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach.
2: Dawno, dawno temu, za 7 górami i 7 lasami, mieszkała piękna, bogata królewna, która marzyła o wspaniałym, dzielnym księciu oraz o bursztynowych koralach. Kiedy dorosła, na placu zamkowym pojawiła się wróżka. Nie, no dajcie spokój, ja nie o tym.
3: To był dobry rok. Już we wtorek po 21 w SCRO.
2: Wrócimy do czasów, gdy żyli najwięksi, gdy powstawały najwspanialsze płyty, gdy rok pisał najlepsze rozdziały swoich historii. Zapraszam, Jarosław Bierajewicz.
3: Reklama.

0: chciałem dopowiedzieć Metallica, która aktualnie rezyduje sobie w Las Vegas i gra w tamtejszej The Sphere, jak wspominaliśmy, swoje spektakularne, co tu dużo mówić, show. Minęła 15.30, Ania pojawiła się w studiu, więc pora na najnowszy raport.
1: SK Rock. Raport.
2: Akcja saperów w Gołdapi po tym, jak w rejonie jednostki wojskowej znaleziono niewybuch z czasu II wojny światowej, ewakuowano około 500 osób, w tym uczniów i pracowników dwóch szkół. Bombę lotniczą o masie około 200 kg odkryto podczas prowadzonych prac budowlanych związanych z budową garaży. Na czas akcji służb konieczna była ewakuacja budynków mieszkalnych, placówek oraz szkół znajdujących się w promieniu 500 metrów od miejsca ujawnienia niewybuchu. 6 lat i miesiąc pozbawienia wolności. Taki wyrok usłyszał dziś Michał M., oskarżony o pobicie żony i zostawienie jej na samej podczas siarczystych mrozów. Kobieta zmarła. Do tragedii doszło w gminie Trzydnik Duży, niedaleko Kraśnika, w lutym zeszłego roku. Mężczyzna usłyszał najpierw zarzut zabójstwa, ale w toku procesu sąd zmienił kwalifikację czynu na spowodowanie ciężkiego uszczerbku na zdrowiu skutkującego śmiercią. Wyrok jest nieprawomocny.
1: To jest raport.
2: Na grzyby do Lasu Młociny. Centrum Edukacji Ekologicznej organizuje warsztaty przyrodnicze. Uczestnicy dowiedzą się m.in. jak rozpoznawać grzyby jadalne i trujące. Swoje umiejętności będą mogli przetestować w terenie.
3: To będzie miało formę takiego spaceru, gdzie wybierzemy się, zobaczymy, co tutaj w Lesie Młociny nas może spotkać.
2: Mówiła Anna Nowaczyk z Centrum Edukacji Ekologicznej, a start wydarzenia jutro o 9.
1: SK Rock Sport.
2: Na początek tenis. Jan Zieliński i Australijczyk Mark Polmans awansowali do drugiej rundy debla turnieju ATP 500 na kortach twardych w Tokio. Wygrali z Brytyjczykiem Luke'em Johnsonem i Czechem Patrickiem Ricklem. Tymczasem w Pekinie Magdalena Fręch odpadła w drugiej rundzie turnieju WTA 1000. Polska tenisistka przegrała z Czeszką Nikolą Bartunkową 2-6, 2-6. Ważny mecz dla piłkarza, jeszcze ważniejszy dla selekcjonera. Dziś mecz Polska-Rumunia w ramach Ligi Narodów. Nie brakuje głosów, że dla trenera Jana Urbana to może być spotkanie o wszystko.
4: Ta seria 5 meczów bez zwycięstwa drużyny narodowej jest długa, jest męcząca i myślę, że w końcu może zabraknąć cierpliwości władzom PZPN-u, jeżeli będzie się dalej przedłużała.
2: Komentuje szef sportu w Super Ekspresie Przemysław Ofiara. Mecz Polska-Rumunia o 20:45 na PGE Narodowym.

0: Rocktoberfest 2026.
1: Świętujemy nasze 22 urodziny 22 października, czyli za trochę ponad 3 tygodnie. Nie, niecałe 3 tygodnie już, tak? Niecałe 3 tygodnie, szybciutko zleci, oj tak. Świętujemy w warszawskiej progresji, między innymi zespołem Happy Set, który z okazji naszych urodzin zagra i dla nas, i dla wszystkich naszych gości. Jednym z nich, wszystko na to wskazuje, będzie Piotrek. Cześć, witaj.
2: Cześć, witam cię.
1: Państwo zaglądają na skrock.pl i opisują tam swoje rockowe przeżycia, bo to jest taki warunek niezbędny, żeby dać sobie szansę na zaproszenia na nasze urodziny. Piotrek, pozwoli, że ja zacytuję początek twojej wypowiedzi. Największym moim rock'n'rollowym przeżyciem tego roku był dwutygodniowy wyjazd na działkę i pomyślałem sobie, ho, ho, to Piotrek poszalał w tym roku z tymi rock'n'rollowymi przeżyciami, ale oczywiście tam jest ciąg dalszy, który rozwinie Piotrek właśnie. Co tam się na tej działce działo?
2: Tak, wyjechałem na działkę z moją trzyletnią córką na dwa tygodnie. Mama została w Warszawie, my pojechaliśmy sobie razem. No i jak to dobry ojciec, starałem się jej zapewnić urozmaicony czas. Któregoś dnia, kiedy była kiepska pogoda, padało, zacząłem po prostu gdzieś tam się wygłupiać do muzyki z radia. Możecie się domyślić wszyscy, o które radio chodziło. I młoda podchwyciła, zaczęliśmy taki trochę dance battle, ponieważ ona trochę poszalała, pokazała, żebym ja to zrobił, potem ja. No trochę do takiej muzyki rockowej właśnie poszaleliśmy. Tak jej się to spodobało, że w zasadzie utrzymujemy to do dzisiaj, chociaż ja pracuję akurat popołudniami, tak więc niezbyt często możemy w tygodniu też coś takiego nadrobić. W każdym razie, dlaczego to było dla mnie takie rock'n'rollowe? Ponieważ do tej pory Ewa, moja córka, słuchała tylko takiej muzyki dla dzieci, powiedzmy, jakieś tam na YouTubie typu pieski, kotki i tak dalej, a tu się okazało, że prawdziwie rock'n'rollową duszę po ojcu najwidoczniej odziedziczyła.
1: Słuchaj, czyli tak parafrazując klasykę, można powiedzieć, że w te wakacje w życiu twojej córki zaczął się rock'n'roll.
2: Zaczął się rock'n'roll dla niej, dokładnie, i miejmy nadzieję, że się utrzyma.
1: I ty bierzesz na siebie tę odpowiedzialność, żeby pielęgnować te właśnie sprawy. No dobrze, Piotrek, słuchaj.
2: Oczywiście, jasne.
1: Córka chyba jeszcze troszkę za mała, żeby się bawić tutaj z nami, ale rodzice to pewnie chętnie się wybiorą na urodziny skierunek do progresji.
2: Zgadza się, z chęcią żonę zabiorę, córkę zostawię w rękach pewnie przyjaciół.
1: No to już możesz organizować opiekę dla córki 22 października, bawimy się, Piotrek, między innymi z tobą na naszych urodzinach w progresji.
2: Jasne, dziękuję bardzo serdecznie.
1: Do zobaczenia.
2: Do zobaczenia.

Queenie Bohemian Rhapsody w Ester Rock. Gratulacje raz jeszcze dla Piotrka, który otrzymał od nas zaproszenia na nasze urodziny. Jeżeli ktoś chciałby pójść w ślady Piotrka, to zapraszamy bardzo gorąco na naszą stronę skrock.pl. Tam sobie Państwo dają szansę na takie właśnie zaproszenia. Ale jeżeli ktoś nagrałby mi jakąś ładną głosówkę, w której

0: by ładnie uzasadnił, dlaczego mam zadzwonić i podarować takie zaproszenia. No to taka opcja też jest, także nasz messenger eskarokowy do Państwa dyspozycji. 12 minut do 16 pozostaje, za chwilę Guano Apes na naszej antenie.
1: Reklama. Kawałki mojego życia. Kawałki mojego życia. To audycja, w której goście opowiadają o muzyce mającej wielki wpływ na ich życie prywatne i zawodowe.
2: Dzień dobry Państwu, Krzysztof Cugowski.
3: Cześć, witajcie, tu Muniek Staszczyk, T-Law.
4: Cześć, tu Krzysiek Zalewski.
5: Witam serdecznie, Kuba Kawalec z zespołu Happy Set.
6: Witajcie, tutaj Arek Jakubik.
7: Cześć, tu Kasia Kowalska, zapraszam Was do słuchania audycji z kawałkami mojego życia.
1: Kawałki mojego życia w czwartek o 21 w SC Rock. Skradziona relikwia. Przełomowy wynalazek i tajemnica, której lepiej nie odkrywać. Bo kiedy technologia zaczyna ingerować w ludzką świadomość, granica między wiarą a nauką przestaje istnieć. Święta kradzież Klaudiusza Szymańczaka. Nie wszystko, w co wierzysz, jest prawdą. Książka już w księgarniach.
8: Reklama.

0: tytułu Danzig w Westerogi Mother. I tak oto mija nam pierwsza godzina naszego piątkowego spotkania. Zapraszam na kolejną, a potem jeszcze jedną. Do 18 jesteśmy razem. Za 3 minuty będzie 16, za 3 minuty najnowszy raport w SC Rock.
1: Sponsorem programu jest Stal Produkt Zamość. Producent drzwi stalowych, bram garażowych oraz stolarki aluminiowej. Futryna.com.pl. Autopromocja. Porachunki osobiste. Porachunki osobiste. SC Rock.
2: Jak zadbać o swoje finanse? Jak nie dać się wpuścić w maliny? Jak mądrze i z zyskiem inwestować? Na te i inne pytania odpowiadam wraz z moimi gośćmi.
3: W każdą sobotę o 7:00
2: w SC Rock.
1: Porachunki osobiste. W sobotę od 7:00 w SC Rock.
2: Konrad Olszewski, zapraszam.
1: Autopromocja. Reklama.
4: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru. Jeśli się odważysz, nadchodzi ślub marzeń. Najpiękniejsza suknia, najdłuższy welon, wesele dopięte na ostatni guzik. Tymczasem pewien złodziej planuje skok życia, a miłość jak zwykle pojawia się wtedy, gdy nikt się jej nie spodziewa. Powieść Wyjdź za mnie, kochanie, Krystyny Mirek. Pełna humoru, wzruszeń i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Komedia nie tylko romantyczna. Już w księgarniach.
1: Reklama.

0: jest S-Rock.
1: Jutro ceny paliw mocno w dół, wraca nowa odsłona programu CPN. Musi opublikować sprostowanie. Łukasz Gibała przegrał proces wyborczy. Świętokrzyskie lasy obrodziły w prawdziwki i rydze w raporcie Grzybobranie.
2: S-Rock. Raport.
1: 16. Anna Kruszyńska, zapraszam. Od jutra tańsze tankowanie. Już wiadomo, ile będzie kosztowało paliwo na stacjach. Wraca nowa odsłona programu CPN. W weekend i poniedziałek za litr 95 kierowcy nie zapłacą więcej niż 6,73, a diesla 7,88. O niższych cenach nasz reporter powiedział kierowcom przy dystrybutorach.
3: Zależy wszystko od grubości portfela zapewne, ale myślę, że ktoś jak dużo paliwa zużywa, to na pewno jest spora różnica, tak? Bo złoty 20, wie pan, jakieś tam ilość tych litrów i ktoś dużo kilometrów pokonuje, to rzutuje bardzo.
4: Boli, jak się płaci?
5: No trochę boli, no. Sytuacja światowa jest jaka jest, ale boli.
4: Co pan tankuje?
5: Benzyna.
4: Teraz tutaj mamy 8,19, jutro 7,59. To będzie odczuwalne?
5: No będzie. Mam firmę, trochę jeżdżę po budowach, więc na pewno zaoszczędzę.
6: No ja wiem, no jeszcze niżej, tak jak było przedtem.
4: Pan dzisiaj tankuje? Poczeka pan
3: Poczekam do jutra, no oczywiście, że tak.
1: Z kierowcami na stacji paliw na wylotówce z Bydgoszczy w stronę Gdańska rozmawiał nasz reporter Dawid Olszewski. A program CPN wraca po tym, jak prezydent podpisał ustawę o podatku od nadmiarowych zysków koncernów paliwowych.
2: To jest raport.
1: Musi opublikować sprostowanie. Łukasz Gibała przegrał proces wyborczy. Chodzi o jego słowa dotyczące radnych Koalicji Obywatelskiej. Kandydat na prezydenta Krakowa twierdził, że część radnych KO deklarowała gotowość do współpracy po jego ewentualnym zwycięstwie w wyborach. Postanowienie jest nieprawomocne. Koniec akcji służb. Mieszkańcy i uczniowie mogą już wracać do domów i szkół. To w Gołdapi, gdzie ewakuowano około 500 osób. Powodem znaleziona podczas prac ziemnych bomba lotnicza o masie 200 kg.
7: Niewybuch został ujawniony podczas prowadzonych prac budowlanych związanych z budową garaży. W trakcie prac ziemnych przy użyciu koparki natrafiono na przedmiot przypominający bombę lotniczą.
1: Mówiła Marta Domańska z komendy z policji w Gołdapi. Niewybuch znaleziono w rejonie jednostki wojskowej. Konieczne było opuszczenie budynków mieszkalnych, placówek oraz szkół, znajdujących się w promieniu 500 metrów od miejsca znaleziska.
2: Słuchacie raportu w S-Rock.
1: Sezon grzybowy trwa. Świętokrzyskie lasy obrodziły w prawdziwki i rydze, ale grzybiarze ostrzegają. Brak deszczu i susza w kniejach mogą szybko zakończyć tegoroczny sezon. Na przydrożnych stoiskach ceny nieco spadły, a kupujących nie brakuje. Jak wygląda sytuacja w regionie i na co najchętniej decydują się mieszkańcy, to sprawdziła Weronika Wawrzyczyk.
8: Jakie grzybki mamy?
9: Same prawdziwki. W początku się sprzedawało drożej, ale teraz już troszeczkę się pokazało grzybów, więc jest tak.

0: najsilniejsi.
1: Rydze po 20 zł. Prawdziwki po 25.
0: Do wszystkiego, do pierogów, do krokietów, barszczy, sosy, do bigosów, do marnaty. W latach 20-21 to było multum. To był tak wysyp, że po prostu to było nie do przezbierania. Już te lata są coraz mniejsze. Jeśli nie pójdzie deszczu, to nie będzie grzyba.
2: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl. Pogoda.
3: No właśnie, czy grozi nam susza w Knie, jak to ładnie określił?
4: Deszcz będzie, słabo popada, ale wieczorem na zachodzie. Tam się nieco
3: tyle
4: zachmurzy, więc może. A tak, do końca dnia pogodnie i ciepło, temperatura od 20 do 23 stopni. Przed nami także pogodny weekend, więcej chmur będzie na północy i zachodzie i tam też przelotne opady deszczu, ale nadal ciepło. Jutro od 19 stopni na północnym zachodzie do 23 na pozostałym obszarze.
2: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
5: Sponsorem programu jest Stal Produkt Zamość. Producent drzwi stalowych, bram garażowych oraz stolarki aluminiowej. Futryna.com.pl.
3: Susza w Kniejach, a to bardzo ładne, dawno tego nie słyszałem. Ania wróci tutaj za niecałe pół godziny z kolejnym raportem. Teraz 4 minuty po 16. Mamy piątek, drugi dzień października, początek weekendu. Hurra! Kłaniam się, Michał Cieślik. No i zapraszam na kolejną godzinę naszego piątkowego spotkania. Dzisiaj jeszcze zastępowo. Od poniedziałku już kolumna Zygmunta. Z samym Zygmuntem, żeby nie było.

Lebelewelow i Kult w Esterok. 12 po czwartej. Proszę Państwa, tę godzinę, może inaczej, nasz dzisiejszy program, nasze dzisiejsze spotkanie rozpoczęliśmy od utworu zespołu The Beatles, nie bez powodu, ponieważ dzisiaj ukazuje się na nowo, tchnięto w tę płytę nowe życie. Krążek zespołu The Beatles, Rubber Soul z 1965 roku. No i dzisiaj świętujemy tę premierę i co godzinę prezentujemy Państwu także twórczość zespołu The Beatles. I te płyty także mamy dla Państwa w prezencie, a ja mam dziś rzecz wyjątkową, bo to jest winyl. Winyl z zapisem tej właśnie muzyki. Całość została odświeżona, zmiksowana na nowo z użyciem tak zwanych taśm matek, więc brzmi to naprawdę fantastycznie i jeszcze lepiej to zabrzmi z winyla, który mamy do rozdania. Już teraz, także jeżeli ktoś miałby ochotę na taki prezent, czyli krążek Rubber Soul The Beatles na winylu, to proszę dać znać na naszym eskarokowym messengerze. Chciałbym, żeby Państwo uzasadnili swój wybór. Dlaczego są właśnie tymi osobami, którymi miałbym obdarować tą właśnie płytą.

0: jest rok. Nie wiem, czy Dzień Matki się zbliża, czy jest w październiku teraz, czy coś, bo najpierw Danzig, Mother, teraz Rammstein, Mutter. Chyba tylko jeszcze brakuje piosenki Ozzy'ego Osbourne'a, Mama, I'm Coming Home. Wypadałoby ją puścić już teraz dla kompletu. Pozdrawiam, Wojtek.
1: Pozdrawiam, Wojtku, i bardzo trafne spostrzeżenie, naprawdę. No i po drodze jeszcze przypomnę, mieliśmy Bohemian Rhapsody Queen, gdzie motyw matki też się pojawia. No nie wiem, może chodzi o te taśmy matki, które, jak wspominałem przed chwilą, odegrały kluczową rolę w tym nowym miksie płyty Rubber Soul zespołu The Beatles, którą cały czas na winylu mam dla Państwa w prezencie i obiecuję, przed godziną 17:00 komuś tę płytę z wielką radością przekażę.
2: Reklama. Gdziekolwiek jesteś. W Londynie, Tokio, Sydney, Nowym Jorku czy w boskim Buenos, Szczecinie, Katowicach, Białymstoku, Lublinie, w Sfornych, Gaciach, Pupkach, Leniach Wielkich, Kukurykach, Krowicy Samej, Kaczkach oraz w piekle dolnym lub górnym. Pobierz aplikację Eskirok z Google Play lub App Store i jak mawia Dawid Zygmunt.
3: Witaj cały świecie w internecie.
2: Aplikacja Eskirok. Słuchaj radia, gdziekolwiek jesteś.
4: A gdyby największe wyzwanie twojego życia nauczyło cię radości? Kate Swenson została mamą Coopera, chłopca z głębokim, niewerbalnym autyzmem. Diagnoza wywróciła ich życie do góry nogami. Z czasem Kate zrozumiała, że nie musi zmieniać swojego syna. Musi tylko inaczej spojrzeć na świat. Chłopiec na zawsze. O macierzyństwie, autyzmie i drodze do radości. Poruszająca książka o miłości i akceptacji. Już w księgarniach.
2: Reklama.

0: To jest zespół Måneskin, Wanna Be a Slave. Grupa z Włoch, z Rzymu, dokładnie tak sobie patrzę tutaj na terminarz meczów. Dzisiaj Włosi z Francją zagrają w Lidze Narodów. Na troszkę niższym szczeblu nasze Orły Sokoły dzisiaj o 20:45
1: zagrają z Rumunią.
0: No i co? Jak obstawiasz? Jakaś rehabilitacja będzie, czy...
1: Podobno ma być.
0: Więcej o tym właśnie w raporcie już za chwilę.
2: Autopromocja. Koszykówka, burgery, Wielki Kanion, Hollywood, Statua Wolności, NASCAR. Ale przede wszystkim muzyka. Jak Stany długie i szerokie. Wszędzie, od Nowego Jorku po Alaskę, znajdzie się ktoś, kto tworzy naprawdę ciekawe dźwięki. Zapraszam na pokład mojego Greyhounda. Zabiorę Was w wyjątkową muzyczną podróż. Droga 66 w SC Rock. Startujemy już dziś o 21:00. Łukasz Szeciłowski, zapraszam. Autopromocja.
3: SK Rock. Raport.
1: Anna Kruszyńska, zapraszam. Policjanci ostrzegają rodziców po wydarzeniach w Elblągu. U 15-latki znaleziono narkotyk 2CB. Ukryty był w kolorowym opakowaniu wyglądającym jak słodycze.
4: Apel do rodziców, jeżeli zauważymy u swojego dziecka tego typu opakowania, w których przechowywane są jakieś substancje nieznane o intensywnym zapachu, aby zainteresować się taką sytuacją.
1: Mówi Krzysztof Nowacki z elbląskiej policji. 2CB to uzależniający środek silnie pobudzający, zwany też różową kokainą.
3: To jest raport.
1: Uwaga, dzikie zwierzęta na drogach. Właśnie teraz trwa okres godowy jeleni i łosi, a te są też bardziej aktywne i częściej się przemieszczają. Dlatego leśnicy apelują do kierowców o ostrożność. Może dojść do bardzo groźnych sytuacji, przestrzega Honorata Galczewska z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Toruniu.
5: Pokonują większe odległości, ale też częściej przekraczają drogi, po których my podróżujemy. Dlatego apelujemy, zwłaszcza o świcie i po zmierzchu, na drogach prowadzących przez las, pola, łąki, warto zdjąć nogę z gazu.
1: A po potrąceniu zwierzęcia nie wolno do niego podchodzić ani próbować go przenosić. Nie można też odjechać bez powiadomienia służb.
3: SK Rock Sport.
1: A na początek Pekin. Hubert Hurkacz awansował do ćwierćfinału turnieju ATP 500 na kortach twardych. Polski tenisista wygrał z Francuzem Arturem Géant. Mecz trwał 2 godziny i 27 minut. W ćwierćfinale rywalem Hurkacza będzie 26 na liście ATP Karen Khachanov. Rosjanin wygrał ich jedyny dotychczas pojedynek, który odbył się prawie 7 lat temu w Wiedniu. Z Rumunią o pierwszą wygraną. Wieczorem polscy piłkarze rozegrają trzeci mecz w Lidze Narodów. W Warszawie podejmą reprezentację Rumunii. Biało-czerwoni będą chcieli się zrehabilitować po remisie z Bośnią i Hercegowiną oraz porażce ze Szwecją.
6: Myślę, że też Polacy do tego spotkania podejdą absolutnie zmobilizowani. To czuć, to widać w ich wypowiedziach, w ich zachowaniu po meczu ze Szwecją, a przed spotkaniem z Rumunią. Dodatkowym atutem na pewno będzie to, że gramy u siebie.
1: Komentował szef sportu w Super Ekspresie Przemysław Ofiara, a mecz Polska-Rumunia o 20:45 na PGE Narodowym.
0: Ale... powiedzieć tak pięknie, porażka ze Szwecją. Brawa.

0: To był perfekt w Ester Rock z jednym z najbardziej ponadczasowych tekstów w historii, można śmiało powiedzieć. Dzisiaj benzyna w takiej cenie. Śpiewa Grzegorz Markowski. No, na rezerwie jeżdżę, ale czekam do jutra. Podobno taniej będzie. A perfekt już za nami w Ester Rock. Trochę ponad 20 minut do 17 pozostaje. Z imieniem Łukasz kojarzy się pewne pytanie. No właśnie, czego szuka pan Łukasz? Dzień dobry.
1: Ja jestem fanem muzyki rockowej. Moja żona zaś muzyki starszej. Oboje za to jesteśmy fanami dźwięku płyt winylowych. A adapter jest wręcz u nas ołtarzykiem. Sądzę, że spełniam wymagania, żeby podarować mi tą płytę. Pozdrawiam.
0: Pan Łukasz znalazł. Tak, spełnia pan wymagania, by przejąć ode mnie tę fantastyczną płytę zespołu The Beatles, wydaną na nowo po 60 latach. Rubber Soul, oczywiście o tym krążku mowa. No i w wersji winylowej do tego ołtarzyka będzie wam pasował jak najbardziej, panie Łukasz. Niech się dobrze słucha w takim razie. To teraz Fall Out Boy, John Mayer, Bit It, Ester Rock.

Reklama. Eskarok.pl. Eskarok.pl. Program radiowy na żywo, rockowe playlisty. Klasyka rocka, polski rock. Kawałki, które dobrze rokują. Kawałki, które dobrze rokują. Najświeższe rockowe newsy, wywiady.

To są Floydzi w Esterok. 12 minut pozostaje do 17. Proszę bardzo, temat wspomniany przed chwilą matki powrócił do nas w tym momencie. Pani Zuzia, dzień dobry. Halo, halo.

0: szczęście może ja też spełniam wymagania, żeby otrzymać tę płytę, bo mam dzisiaj 30 urodziny, o których wiele osób zapomniało, w tym moja matka. Także może spełnię te kryteria i dostanę od was płytę. Pozdrawiam serdecznie.
1: Oj. Pani Zuzo, my pamiętamy o pani jak najbardziej. Najlepsze życzenia oczywiście wysyłamy. Jeżeli chodzi o płytę zespołu The Beatles, no to moje zasoby już się skończyły na dzisiaj, ale tak się przypadkiem zupełnie składa, że pod ręką mam reedycję albumu Wish We Were Here zespołu Pink Floyd. Tytułowy kawałek właśnie się pojawił. Gdyby pani Zuzia była zainteresowana, mogę przekazać, no tak, z okazji urodzin. Czemu nie?

0: To zespół Blondy i Call Me w SC Rock. No państwo mi tutaj mówią, że dzisiaj jestem bardzo hojny, jeżeli chodzi o prezenty, a to jeszcze koniec nie jest, ponieważ po 17 kolejne zaproszenia na nasze 22 urodziny, czyli na Rocktoberfest, do kogoś powędrują. No tak, jak wspominałem, dzisiaj to nasze ostatnie spotkanie o tej porze, bo od poniedziałku wraca kolumna Zygmunta, już z Zygmuntem, jest tak, żeby państwo dobrze pamiętali te nasze popołudniowe spotkania, to może dlatego właśnie jestem taki hojny.
1: Sponsorem programu jest Stalprodukt Zamość. Producent drzwi stalowych, bram garażowych oraz stolarki aluminiowej. Futryna.com.pl.
2: Reklama. Spójrzmy teraz na wronę. To wyjątkowo mądre i inteligentne stworzenie, znane ze swej zdolności do adaptacji, sprytu i wyczucia nastroju, wrona porusza się z niezwykłą gracją i płynnością, eksplorując różne zakamarki muzycznych gatunków. Dobre Flow. Autorska audycja Hirka Wrony, tylko w SC Rock. W każdą niedzielę po 21.
3: Odkryj mroczne oblicze polskiej historii, pełnej skrytobójców działających dla idei lub z najniższych pobudek. Poznaj losy polskich terrorystów i zamachowców. Odkryj sekrety powstańczych sztyletników, zabójców cara i prezydenta Narutowicza, czy szalonego bombiarza. Sięgnij po książkę Sławomira Kopra Polscy terroryści i zamachowcy od powstania styczniowego do III Rzeczypospolitej i przekonaj się, jak cienka bywa granica między walką o wolność a bezwzględnym terrorem.
2: Reklama.

0: Słuchacie Eski Rock.
1: Skandal w Kłodzku jest prawomocny wyrok dla Przemysława L. Pełna gotowość państwa. MON szykuje ustawy na wypadek wojny. W raporcie Bełchatów i młodzież śpiewająca Herberta na ulicach.
2: Eska Rock. Raport.
1: 17. Anna Kruszyńska, zapraszam. To już prawomocny wyrok. Sąd apelacyjny we Wrocławiu utrzymał karę 25 lat więzienia dla Przemysława L. z Kłodzka. Mężczyzna odpowiadał za przestępstwa seksualne wobec dziewczynek i dorosłych kobiet, a także za znęcanie się nad zwierzętami. Sąd apelacyjny utrzymał karę, ale zaostrzył warunki ubiegania się o przedterminowe zwolnienie warunkowe.
3: Podwyższone zgodnie z wnioskiem prokuratora do lat 20, czyli będzie mógł ubiegać się oskarżony dopiero po odbyciu 20 lat z tych 25 orzeczonych skarg.
1: Mówi prokurator Małgorzata Krajewska z prokuratury okręgowej w Świdnicy. Łącznie prokuratura zarzucała Przemysławowi L. 26 przestępstw.
3: Popełnienie szeregu przestępstw o charakterze przemocy seksualnej wobec osób małoletnich oraz wobec pełnoletnich kobiet, jak również oskarżonemu zarzucono prawomocnym wyrokiem przestępstwa przeciwko ustawie o ochronie zwierząt.
1: W sprawie wyroku słyszała także była żona mężczyzny. Sąd pierwszej instancji skazał ją na 6,5 roku więzienia. Prokuratura domagała się zaostrzenia kary. Apelacja ma zostać rozpatrzona najpewniej w listopadzie.
2: To jest raport.
1: MON szykuje ustawę o pełnej gotowości państwa na wypadek wojny. Przepisy mają usprawnić system kierowania obroną, wzmocnić przygotowanie administracji i przyspieszyć proces przerzucania wojska w newralgiczne miejsca.
4: Chodzi o przystosowanie prawa, wyciągnięcie wniosków z wojny na Ukrainie. Ile oni musieli wysiłku złożyć po wybuchu wojny, żeby dostosować swoje prawo. Relacje pomiędzy poszczególnymi organami władzy, sytuacje zarządzania kryzysowego, to wszystko będzie uregulowane w tej ustawie.
1: Tłumaczy minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz. Ten projekt ma zebrać w jednym dokumencie przepisy i regulacje rozproszone w różnych rozporządzeniach. Ustawa jest na etapie uzgodnień. Nie wiadomo, kiedy trafi pod obrady Sejmu. Chaos na ulicach, przemoc i podpalenia. Wrze we Francji nasiliły się protesty licealistów i studentów, którzy żądają zwiększenia budżetu na edukację. Około 400 placówek oświatowych pozostaje zamkniętych, a w wielu miastach dochodzi do starć z policją. Uczniowie szkół średnich blokują wejścia do placówek i domagają się m.in. poprawy warunków nauki, wskazując na przegrzane klasy, zbyt długie lekcje i braki kadrowe. Rząd potępia przemoc i twierdzi, że protesty zostały przejęte przez radykalne grupy. Żadna z obaw nie usprawiedliwia przemocy. W żadnym wypadku politycy nie powinni legitymizować przemocy. Widzieliśmy wielu polityków udających się do szkół średnio, by podburzać uczniów. Komentuje prezydent Francji Emmanuel Macron. Według ministra edukacji rannych zostało co najmniej 65 pracowników szkół i około 170 uczniów. Od początku protestów policja zatrzymała 2000 osób.
2: Słuchacie raportu w SC Rock.
1: Śpiewając i recytując wiersze Zbigniewa Herberta przeszli ulicami miasta. W Bełchatowie spotkała się młodzież z całej Polski, którą łączy jeden patron, a to w ramach 26 zjazdu klubu szkół herbertowskich.
5: Nie chcemy, żeby tylko przeczytać wiersz, ale żeby zapoznać ludzi z tekstem przez różne formy, czy to taniec, czy śpiew, czy przedstawienia.
6: By rozpromować wiersze Herberta, jego poezję, jego światopogląd i żeby podążać za takimi ideami, które wyznaczył nam.
5: Każdy tekst Herberta niesie za sobą jakieś przesłanie.
1: Z uczestnikami zjazdu rozmawiał Rafał Różycki, a do Bełchatowa przyjechali uczniowie m.in. z Warszawy, Wrocławia czy Gdańska.
0: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl. Pogoda.
1: Dziś słonecznie i ciepło w całym kraju, temperatura od 20 do 23 stopni. Wieczorem na zachodzie słabe opady deszczu, a nocami lokalne przymrozki w kotlinach górskich. Przed nami pogodny weekend, jutro od 19 stopni na północnym zachodzie do 23 na pozostałym obszarze. Więcej chmur będzie na północy i zachodzie i tam też przelotne opady deszczu.
0: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
7: Sponsorem programu jest Stal Produkt Zamość. Producent drzwi stalowych, bram garażowych oraz stolarki aluminiowej. Futryna.com.pl.
8: Prawie 5 minut po godzinie 17. Tu SK Rock w piątkowe popołudnie, 2 października, niezmiennie w kalendarzu. No i piątek też mamy. Witamy się z gąską, prawda? Michał Cieślik, kłaniam się raz jeszcze i zapraszam na ostatnią godzinę naszego piątkowego spotkania Black Sabbath i Paranoid na początek godziny.

To chyba mogę powiedzieć, że dodawała H na końcu swojego pseudonimu, zanim stało się to modne. Banach, Sanach, a to była Kajach. Innymi słowy, wspomagająca Tomka Lipińskiego i Tilt w kawałku Mówię Ci, że Kaja, oczywiście, to już za nami Westy Rock. No ja kłaniam się tym wszystkim, którzy przyłączyli się do mnie i do Eski Rock po 17. No witam was z otwartymi ramionami. With arms wide open, oczywiście, greet.

0: wczoraj Meta, jak wspominałem, po raz pierwszy zagrała w tej kosmicznej arenie The Sphere w Las Vegas. Podobno James Hetfield, kiedy tylko zobaczył koncert U2 w tym miejscu 2 lata temu, stwierdził, że Metallica musi zrobić to samo. Na wrażenie robi tutaj gigantyczny wewnętrzny ekran LED 16K o powierzchni 15 tysięcy metrów kwadratowych. No a fani wczoraj mogli podziwiać m.in. błyskawice i krzesło elektryczne nawiązujące do Ride the Lightning, gdy jeszcze całe mnóstwo innych fantastycznych efektów specjalnych. No i wszystko to za jedyne od około 450 do 600 dolarów, czyli na nasze od około 1800 zł do 2400. No nie, to nie są tanie rzeczy. Zresztą, kto wydawał ostatnio jakieś pieniądze na bilet, na koncert jakiejś gwiazdy rocka, na przykład na Metallica, no to doskonale wie, że oj tak, rok nie jest tani, ktoś by powiedział. 22 minuty po 17, Metallica The Unforgiven już za nami, za chwilę POD na naszej antenie.
1: Reklama. Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog Szpiega Piotra Niemczyka o ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog Szpiega już w księgarniach.
2: Playlista osobista.
0: Każdy poniedziałek serwuję mieszankę starannie dobranych i poddanych surowej selekcji utworów. Bez pomocy algorytmów, bez wsparcia sztucznej inteligencji. Specjalnie dla Państwa osobiście wybiorę najciekawsze premiery i ponadczasowe brzmienia.
2: Playlista osobista. W poniedziałki po 21 w SC Rock.
0: Zapraszam, Michał Cieślik.
2: Reklama.

0: Youth of the Nation i POD w ST Rock. Zbliżamy się do 17.30. Za chwilę najnowszy raport w ST Rock i jeszcze informacje sportowe do tego.
1: Autopromocja. Poranne 6 na 9, czyli Ziętarska, Olszewski, Góralski.
2: Celebrujemy datę z 1962 roku. Telewizja Polska wyemitowała pierwszą dobranockę z serii Jacek i Agatka.
3: To będzie bajka o Gąsiorze.
4: Ale w ogóle się nie dziwię, że wyrosło z nas to, co wyrosło, skoro takich bajek słuchali dawno
5: Ale
4: temu.
5: Jacek też tak brzmiał trochę, jakby zatankował.
4: Z tego Gąsiora taki trochę.
6: Ja to była Agatka chyba, nie?
4: Ona z Gąsiora.
7: Co robią dziki w zamku?
8: Moim zdaniem, to one pływają w fosie.
9: Moim zdaniem szukają przewietrzonych orzeszków.
10: Moim zdaniem szukają króla. Jaka jest prawidłowa odpowiedź?
7: Penetrują lochy.
8: A, to nie znałam.
10: Ja też nie.
1: 6 na 9. Od 6 do 9 w ST Rock. Obowiązkowa pozycja radiowa. Autopromocja.
11: ST Rock. Raport.
12: 17.30, Anna Kruszyńska, zapraszam. Jest decyzja państw G7. Uwolnią 100 milionów baryłek oleju napędowego i innych paliw, a wszystko w ramach Międzynarodowej Agencji Energii. Wspólne oświadczenie zostało wydane podczas dzisiejszego spotkania zwołanego przez prezydenta Francji Emmanuela Macrona. W ostatnich dniach Stany Zjednoczone naciskały na europejskich sojuszników, w tym Francję, Niemcy i Włochy, by uwolnili część rezerw oleju napędowego w związku z rosnącymi cenami tego paliwa.
11: To jest raport.
12: Po tragicznym wypadku w Żywcu prokuratura rusza ze śledztwem w środę na oznakowanym przejściu dla pieszych. Potrącone zostały dwie piesze. Jedna z nich, 64-letnia kobieta, zmarła w szpitalu. W sumie do szpitali trafiło 5 osób, w tym sprawca wypadku. Stan mężczyzny na razie nie pozwala na przesłuchanie.
13: Jeżeli chodzi o 26-letniego kierującego BMW, nie został jeszcze przesłuchany i czynności dowodowe zmierzają do ustalenia przede wszystkim jego stanu psychofizycznego i roli procesowej, jakiej będzie w tym postępowaniu występował.
12: Relacjonuje prokurator Małgorzata Moś-Brachowska, rzecznik prokuratury okręgowej w Bielsku-Białej.
11: ST Rock Sport.
12: Wygranej potrzebują jak tlenu. Piłkarska reprezentacja Polski zagra dziś z Rumunią w Lidze Narodów. Można spodziewać się, że selekcjoner kolejny raz będzie szukał nowych rozwiązań w składzie. Do tego podstawowego pewnie wróci Robert Lewandowski. Możliwe, że obok niego wystąpi Karol Świderski. W środku pewny występu wydaje się być Wiktor Nowak, dla którego to pierwsze zgrupowanie w karierze.
14: Wiadomo, że Rumunia to też nie jest słaby zespół. Wiemy, że mają dużo rotacji, ale ja bym się tutaj skupił na nas i skupił się na naszych założeniach, na naszych zawodnikach, gdzie mamy jakość i będziemy starać się, żeby ten mecz wygrać.
12: Mówił 22-letni pomocnik. Początek dzisiejszego meczu na Narodowym o 20.45, a wcześniej, bo o 18.00, wyjazdowy mecz z Energa Czarni Słupsk. Koszykarze Legii Warszawa rozpoczynają sezon PGE Basket Ligi. Legioniści to obrońcy mistrzowskiego tytułu. W tym sezonie powalczą o trzecią koronę z rzędu.
15: Na pewno jest to cel. Będzie to na pewno bardzo trudne. Liga jest mocna, drużyny się powzmocniały.
12: Mówi rzucający wojskowych Wojciech Tomaszewski. Mecz Energa Czarni Legia dziś o 18.00. Na koniec jeszcze Formuła 1 i 16. runda Mistrzostw Świata. W weekend na torze Sepang w Malezji odbędzie się wyścig o Grand Prix Bahrajnu. Pierwotnie miał się odbyć 12 kwietnia w Bahrajnie, ale został odwołany ze względu na konflikt zbrojny na Bliskim Wschodzie. Odwołano też wtedy Grand Prix Arabii Saudyjskiej.
0: Jeszcze chciałem tak dopytać, bo nie wiem, czy dobrze usłyszałem, czy ten nasz młody piłkarz, który przed chwilą się wypowiadał, czyli Wiktor Nowak, powiedział coś takiego, że mamy jakość? Tak chyba powiedział. No dobrze, może on jakoś inaczej to rozumie, ale sprawdzimy to dzisiaj wieczorem. 20.45, początek meczu z Rumunią.

0: Red Hot Chili Peppers i Dog Necessities w Est Rock i z żadnej tam mrocznej konieczności, ale z czystej przyjemności to robimy. Zapraszamy Państwa na nasze 22 urodziny, bo trwa Rocktoberfest i 22 października w Progresji, tak jak w latach ubiegłych, będziemy świętować. Między innymi z zespołem Happy Set świętować z nami chciałby też Pan Rafał. Dzień dobry.
1: Cześć Michale, tu Rafał. Tak sobie myślę, bo w zeszłym roku dzięki Wam nocnego kochanka w Katowicach wyhaczyłem. W tym roku dzięki Wam odkryłem Rok na Bagnie. Świetna impreza. Słucham Was od zawsze. Korespondujemy sobie, rozmawiamy od czasu do czasu. No i chciałbym może wreszcie osobiście z Wami piątkę zbić i Wam podziękować na Waszych urodzinach za to, co dzięki Wam widziałem i słyszałem.
0: Panie Rafale, absolutnie nie ma najmniejszego problemu, robimy to z czystej przyjemności. Wysyłamy Państwa na najfajniejsze imprezy i koncerty, ale piąteczkę na Rocktoberfeście to chętnie zbijemy oczywiście.
2: Rocktoberfest w ESC Rock.
0: Żeby formalności stały się zadość, panie Rafale, dwa zaproszenia na nasze 22 urodziny wędrują do pana. Widzimy się 22 października.

0: Rocktoberfest 2026. Reklama. Porachunki osobiste. Porachunki osobiste. ESC Rock.
1: Jak zadbać o swoje finanse? Jak nie dać się wpuścić w maliny? Jak mądrze i z zyskiem inwestować? Na te i inne pytania odpowiadam wraz z moimi gośćmi.
2: W każdą sobotę o 7:00 ESC Rock.
1: W ESC Rock.
0: Porachunki osobiste. W sobotę od 7:00 w ESC Rock.
1: Konrad Olszewski, zapraszam.
3: Poznaj swój nowy plan na lepsze życie. Książka Menopauza. Dojrzałe podejście do odżywiania. Joanny Zielewskiej. Pomoże Ci spojrzeć na zmiany zachodzące w organizmie ze spokojem i zrozumieniem. Sprawdź, jak dietą wspierać metabolizm, odzyskać energię i zadbać o siebie. W środku znajdziesz jadłospis na cały miesiąc, który ułatwi Ci wdrożenie zmian od zaraz. Menopauza. Dojrzałe podejście do odżywiania. Bo dojrzałość może być czasem siły, równowagi i nowych możliwości.
4: Reklama.

To jest Crazy Town, Westerogi, Butterfly. Za 13 minut będzie 18. Przed nami zespół, którego jednym z twórców był niejaki Saul Hudson, szerzej znany jako Slash, czyli gitarzysta zespołu Guns N' Roses. Dzisiaj dowiedzieliśmy się, w razie gdyby ktoś przegapił tę arcyważną informację, Slash przyjedzie do Polski na koncert z zespołem Slash featuring Miles Kennedy and the Conspirators, ponieważ tak brzmi pełna nazwa tego właśnie projektu. Będzie nowa płyta, a 9 czerwca przyszłego roku koncert w Warszawie. Proszę sobie zapisać datę. Save the date, jak to mawiałem. 9 czerwca 2027. Solowy koncert Slasha, który teraz z Velvet Revolver, Westerog. Fall to Pieces przed nami.

0: Ain't Talking About Love, Van Halen w Easter Rock. I to już na koniec naszego piątkowego spotkania. Pięknie dziękuję za wspólnie spędzone 3 popołudniowe godziny. W poniedziałek kolumna już z Zygmuntem, no a my słyszymy się o naszej stałej porze, czyli chwilę po 12:00 i potem jeszcze w poniedziałek wieczorem po 21:00, bo poniedziałek to playlista osobista. Wiadomo. Michał Cieślik, dziękuję póki co. W sobotę też się usłyszymy, czyli jutro po 14:00. Za chwilę najnowszy raport w Easter Rock, a tuż potem wystartuje piątkowy radar. Zmykam tymczasem.
1: Sponsorem programu jest Stal Produkt Zamość. Producent drzwi stalowych, bram garażowych oraz stolarki aluminiowej. Futryna.com.pl. Autopromocja. Easter Rock prezentuje. Rocktoberfest 2026. Wejdź na eskarock.pl i opisz twoje najbardziej rock'n'rollowe przeżycie tego roku. Słuchaj Eski Rock i zgarnij zaproszenia na ten wyjątkowy wieczór. Joanna Ziętarska.
2: Najbardziej rock'n'rollową sytuacją, która przydarzyła mi się w 2026 roku, była po raz pierwszy w moim życiu wyprawa samochodem elektrycznym. Dalej, a nie tylko do sklepu i z powrotem, czy do pracy i z powrotem, pojechałam na Mazury samochodem, który ładowałam po drodze i wróciłam tym samochodem również z Mazur do Warszawy i byłam z siebie naprawdę bardzo dumna. Ba, okazało się, że jest to duża frajda i że naprawdę ta podróż sprawiła mi dużo przyjemności. Co nie zmienia faktu, że ciągle samochody elektryczne jednak budzą różnego rodzaju moje wątpliwości.
1: Rocktoberfest 2026. Autopromocja. Reklama.
3: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook.
1: Sobotni wieczór u Janusza i Grażyny. Sobotni wieczór w moim domu. Rok non-stop. Bez reklam, bez gadania. 100% rocka. Rok non-stop. W każdą sobotę po 20:00. Tylko w SC Rock. Na sobotni wieczór SK Rock. Dobrze rokuje.
4: Reklama.

0: Wraca pakiet CPN. Od jutra tańsze tankowanie na stacjach. Salmonella w przedszkolu w Szczecinku. Jest dochodzenie. Dziesiątki tysięcy pszczół w Łodzi. Nowa pasieka edukacyjna.
1: SK Rock. Raport.
0: 18. Anna Kruszyńska, zapraszam. Poważne utrudnienia na krajowej 92 na Mazowszu. Od tego zaczynamy raport. Między Sochaczewem a Łowiczem w miejscowości Karolków-Szwarocki osobówka zderzyła się z dostawczakiem. Ranne zostały dwie osoby, w tym 11-letnie dziecko, które śmigłowcem zostało zabrane do szpitala. Droga jest zablokowana w obu kierunkach. Korek w tym miejscu ma już około 4 km. Policja kieruje na objazdy drogami lokalnymi. Od jutra kierowcy odczują ulgę. Ceny paliw pójdą mocno w dół, nawet o prawie złoty 50. Rządowy pakiet CPN. Minister energii ogłosił, że od soboty kierowcy za litr benzyny 95 zapłacą 6,73, a 7,88 za litr diesla. Szczegóły zna nasz reporter Michał Rawa.
2: Powrót pakietu CPN oznacza, że od teraz, co najmniej do końca grudnia, minister energii będzie codziennie ogłaszał maksymalne ceny paliw, wyjątkiem weekendy i poniedziałki, kiedy obowiązywać będą ceny podane w piątek.
3: Od soboty, przez cały weekend, także w poniedziałek, ceny na stacjach paliw będą niższe.
2: Mówi minister energii Miłosz Matyka. Kierowcy nie ukrywają, że obniżki na stacjach to spora ulga.
4: No będzie. Mam firmę, trochę jeżdżę po budowach, więc na pewno zaoszczędzę.
5: Poczeka pan
6: Poczekam do jutra, no oczywiście, że tak.
2: Rząd przywrócił pakiet CPN po tym, jak prezydent podpisał ustawę o nadmiarowych zyskach koncernów paliwowych. Ma to przynieść zyski do budżetu państwa, które pokryją koszt obniżenia cen paliw.
0: A ten koszt według wyliczeń Ministerstwa Finansów to prawie 5,5 miliarda złotych.
1: To jest raport.
0: Prokurator zatrzymany za jazdę po alkoholu usłyszał zarzuty. Były już zastępca prokuratora okręgowego w Opolu przyznał się do winy. Policjanci zatrzymali go we wtorek wieczorem na autostradzie A4 na Podkarpaciu. Zarzut usłyszał po uchyleniu immunitetu przez Sąd Najwyższy. O szczegółach Mateusz Gołębiewski.
7: Samochód Henryka W. zwrócił uwagę patrolu na wysokości Mirocina. Kierowca miał problemy z utrzymaniem prawidłowego toru jazdy. Policjanci czterokrotnie zbadali go alkomatem. Wszystkie wyniki potwierdziły stan nietrzeźwości. Prokurator przyznał się do zarzutu i złożył wyjaśnienia. Ma powstrzymać się od prowadzenia pojazdów na czas postępowania. Zastosowano wobec niego też poręczenie majątkowe w wysokości 10 tysięcy złotych i zawieszenie w czynnościach służbowych. Henryk W. stracił również stanowisko zastępcy prokuratora okręgowego. Grozi mu do 3 lat więzienia.
0: Teraz dochodzenie w sprawie zakażenia salmonellą w jednym z przedszkoli w Szczecinku. Zatruciu mogło ulec nawet kilkadziesiąt dzieci.
8: Z powodu wykrycia zakażenia u dzieci uczęszczających do tego przedszkola bakteriami z grupy salmonella. W związku z tym przeprowadzone było dochodzenie epidemiologiczne. Przedszkole zostało tymczasowo zamknięte.
0: Mówi Anna Bąk ze szczecinieckiego sanepidu. Na ten moment nie znamy skali zakażenia, ale nieoficjalnie dowiedzieliśmy się, że część dzieci trafiła do szpitala. Wiadomo, że placówka miała własną kuchnię.
1: Słuchacie raportu w SC Rock.
0: 15 uli i dziesiątki tysięcy pszczół. Taka pasieka wyrosła w jednym z ogrodów w centrum Łodzi. Ma działać terapeutycznie na uczniów, którzy będą mieć tam warsztaty, i na seniorów. Pasiekę założono obok domu dziennego pobytu. Do uli zaglądał już Grzegorz Mnich.
9: Zaglądamy, co widzimy.
10: Po prostu zasiedlone ule. To są pszczoły, można było powiedzieć, że gatunku łagodnego, więc możemy spokojnie się przechadzać, nie wykonując gwałtownych ruchów.
11: Przychodziliśmy, zbliżaliśmy się do tych uli i naprawdę nikomu nic się nie stało. Także są bezpieczne, a my będziemy mieli z tego profity w postaci miodu.
9: Ma być nastrój też, czyli zapachy, nie tylko smaki.
12: Tak, to prawda. Zdecydowanie mile i przyjemnie jest w naszym ogrodzie.
13: Jeżeli jesteśmy blisko pasieki, czujemy zapach powietrza ulowego. Adam Wiklak, technik pszczelarz. I czuć niesamowity aromat i pyłku, i propolisu, i wosku, i przede wszystkim tego nektaru, które pszczoły przynoszą.
0: A na miód trzeba będzie poczekać do wiosny.
14: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl. Pogoda.
0: W nocy słabe opady deszczu na północnym zachodzie, na pozostałym obszarze bezchmurnie. Temperatura od 2 do 4 stopni na południowym wschodzie, około 6 w centrum i na północnym wschodzie, do 13 na krańcach zachodnich i nad morzem. Przed nami pogodny i ciepły weekend, jutro od 19 stopni na północnym zachodzie do 23 na pozostałym obszarze. Więcej chmur będzie na północy i zachodzie i tam też przelotne opady deszczu.
14: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
15: A w tej godzinie naszego spotkania w radarze pojawią się dobre wieści dla fanów Slasha. Wspomnimy też gościnne występy Iggy'ego Popa. Będę miał dla was także bilety na Rocktoberfest Eski Rock. A Ale zanim to wszystko, zacznijmy radar Beatlesami, bo dzisiaj ma miejsce premiera rozszerzonej edycji przełomowego albumu Rubber Soul z 65 roku. Ta płyta jeszcze dzisiaj do 21 na pewno będzie do wygrania. No to skoro zrobiliśmy już siup, Michał Prokopowicz, kłaniam się, no i zapraszam do 9 na nasze muzyczne małe siup.

To Hey, to Dreams, Westrock. No i chyba lepszego aktora nie mogli sobie muzycy The Rolling Stones wyśnić. Aktora znanego z filmu Wielkie Kłamstewka, z Wikingów, z True Blood. Pan Aleksander, drodzy Państwo, pojawił się w najnowszym teledysku do utworu Mr. Charm z najnowszej płyty Foreign Tongues zespołu The Rolling Stones. Swoją drogą, jeśli Państwo jeszcze nie widzieliście tej dzisiejszej premiery, warto zerknąć. Tam jest naprawdę sporo nawiązań do teledysku Start Me Up, czyli tych pięknych dźwięków Stonesów z 89 roku. A u nas? A u nas oczywiście Mr. Charm i nowi Stonesi. A obrazek dzisiaj miał swoją premierę.

to pani Joan Osborne, wprost dotykająca tematu Boga. Dzisiaj tego tematu dotyka także sam Kid Rock. A ten to postanowił całą płytę poświęcić Jezusowi. Poznaliśmy pierwszy singiel. To tak a propos nowości, bo trzymamy zawsze na nich rękę w radarze. Ale porzucając temat Kid Rocka, skupmy się na tym, co dzisiaj przedstawił pan Slash. Tym bardziej, że powiedział, że to wszystko powstało trochę z przypadku. Mówi, że zapoczątkował spontaniczny riff gitarowy, który grał czekając w studio nagraniowym na resztę muzyków. Mówi, zanim przyszli, nie miałem jeszcze nic z tego utworu, a potem rozpoczęliśmy wieczorną próbę. No i już miał. Miał te pierwsze dźwięki z tej nadchodzącej nowej płyty. Piąta studyjna płyta Slasha, Miles Kennedy'ego i formacji The Conspirators już w lutym przyszłego roku. Na to czekamy. Fani także dzisiaj poznali datę koncertu w Polsce, która odbędzie się 9 czerwca na letniej scenie Progresji. Na pewno jeszcze dzisiaj do tematu Progresji wracać będziemy, natomiast teraz pochylmy się nad tymi nowymi dźwiękami dzisiaj premierowo przedstawionymi przez właśnie ten skład. Sam Miles Kennedy mówi, że tekst opowiada o tym, jak czasami ludzie próbują iść na skróty i znaleźć łatwiejszą drogę do osiągnięcia szczęścia czy oświecenia. No to sprawdźmy, jak panowie nas muzycznie będą oświecać przy okazji tej premiery. To Slash, Miles Kennedy i Flying Blind. Pierwszy raz w Esterok.

0: Dzisiaj u nas nie tylko ważne kobiety rock'n'rolla, jak pani Emilii, ale także będziemy sprawdzać, która kobieta już niebawem będzie miała swoje urodziny.
1: Rocktoberfest 2026.
0: No dobrze, ale zanim to wszystko, to oczywiście trzeba zadzwonić. Jak trzeba zadzwonić, to trzeba nacisnąć kilka guzików, no i niech zabrzmi ten magiczny sygnał telefonu do Michała. Zobaczymy, czy Michał odbierze po drugiej stronie. Długo coś. Michale. Halo, halo?
2: Halo, cześć.
0: Cześć, Michał. Michał Prokopowicz, SK Rock. Słyszymy się?
2: Tak, słyszymy się. Witam.
0: Superansko. Słuchaj, dostałem dzisiaj od ciebie wiadomość po 15, ponieważ możecie do nas wysyłać cały czas te wiadomości, a my cały czas na nie zerkamy. Napisałeś dzisiaj nie tylko o tym, że zbliżają się urodziny twojej żony, ale przede wszystkim no mnie rozczuliła ta nostalgia związana z klubem Palladium i tym, co wydarzyło się w 2009. No i co? I teraz mała powtórka po tych, no właśnie, po kurczę, to już no, ile? 15, 20?
2: 17 lat.
0: Opowiadaj, jak było i co teraz?
2: No, to było taki szalony okres, tak, poznaliśmy się z żoną rok wcześniej i no, wchodziliśmy do różnych miejsc, między innymi właśnie trafiliśmy do klubu Palladium na koncert Happy Set, który, no, jego teksty tak bardzo nam pasowały w tamtym okresie i obrazowały jakby to, co się działo w naszym związku.
0: No dobrze, to rozumiem, że teraz to będzie taka mała reminiscencja, no i powrót do dużych wspomnień, bo rozumiem, że żonę zabierasz, chociaż pewnie ona nawet o tym nie wie jeszcze.
2: Tak, właśnie chyba słucha teraz radia i się dowie.
0: Pozdrawiamy oczywiście. Wszystkiego dobrego życzymy. Michale, oczywiście nie rozłączaj się. My widzimy się 22 października w warszawskiej Progresji. Tam Happy Set, tam cztery szmery, tam nasz radiowy Hirek Wrona. I oczywiście wszyscy my w ramach rocktoberfestowych urodzin Eski Rock. Zapraszam także po godzinie 19.30. Będę miał dla was kolejne zaproszenie na Rocktoberfest Eski Rock.
1: Rocktoberfest 2026. Autopromocja. Porachunki osobiste. ESC Rock.
3: Jak zadbać o swoje finanse? Jak nie dać się wpuścić w maliny? Jak mądrze i z zyskiem inwestować? Na te i inne pytania odpowiadam wraz z moimi gośćmi.
4: W każdą sobotę o 7:00
3: w ESC Rock.
1: Porachunki osobiste. W sobotę od 7:00 w ESC Rock.
3: Konrad Olszewski, zapraszam.
1: Autopromocja. Reklama.
5: Program Eski Rock na żywo. Rockowe playlisty.
1: Klasyka rocka. Polski rock. Rockowe ballady. Rockowe nowości. Najświeższe rockowe newsy. Wywiady audio i wideo, w tym wszystkie odcinki Meliny, Marcina Mellera. Muzyczne audycje autorskie.
5: Ciekawe podcasty poradnicze i publicystyczne.
1: Eskarock.pl. Strona dla ludzi rocka.
5: Eskarock.pl. Dobrze rokuje w internecie.
6: Co musiało się wydarzyć, żeby jezioro spłynęło krwią? W szurpiłach wszystko zaczyna się od czerwonej wody. Potem są martwe pszczoły.
7: Ludzkie szczątki.
6: I aspirant Ruta Rosieńska, która odkrywa, że za lokalną legendą kryje się coś znacznie mroczniejszego. Znacznie więcej, niż ktokolwiek mógł przypuszczać. Powieść Czerwona Woda Agnieszki Jesz.
7: Tajemnica, której nie da się zatopić.
6: Już w księgarniach.
1: Reklama. Dobrze rokuje. Rokuje.
8: Turn the lights up, baby.

Nie wiem, czy wiecie, ale Iggy Pop w tym tygodniu został pasażerem i to na najnowszej płycie zespołu Mogwai. Chodzi o utwór Underground z ich nadchodzącej płyty Happy Tears, która jest kompilacją podsumowującą 30 lat działalności tej szkockiej grupy. Sam Iggy Pop zawsze wspominał, że uwielbia ten zespół i dodaje, że wokal, który zaaranżował Matt Sweeney w tym utworze, wydał mu się stworzony dla kogoś, kto jest wkurzony i nie ma problemu z tym, żeby o tym opowiedzieć. To teraz Dawid Karpiuk będzie opowiadać o tym, co wydarzyło mu się, kiedy zbliża się ta noc. To z wydanego 18 września wyjątkowego singla, ponieważ ten singiel dotyka i tematu walki z depresją i lękiem. Zresztą sam Dawid przyznaje, że utwór jest bardzo osobistym wyznaniem o życiu ze śmiercią na ramieniu, jak wspomina przy okazji właśnie tych nowych dźwięków Dziwnej Wiosny. To Zbliża się noc w Esce Rock.

0: Kiedyś słyszałem, że ten tekst, który pada w tym utworze, czyli Dark Side of the Moon, to jest wielki ukłon w stronę kultowego albumu grupy Pink Floyd. Natomiast później okazało się, że brat Arnold wytłumaczył, że tak naprawdę w rzeczywistości ta fraza miała odnosić się wyłącznie do mrocznych scen kosmicznych z filmu o Supermanie. Bo to w końcu nawiązanie do Supermana, chociaż brat Arnold napisał ją jako metaforę relacji międzyludzkich i lojalności. Wyjątkowe dźwięki sprzed wielu, wielu lat. To Three Doors Down w SC Rock.
1: Autopromocja. Melina. Melina. SC Rock.
2: Jacek Kawalec.
3: Czy to prawda, że kiedy prowadziłeś Ranka, to przestali do ciebie dzwonić w sprawie propozycji filmowych, telewizyjnych?
4: To się tak niestety złożyło, że z dnia na dzień przestałem mieć propozycje serialowe, filmowe, a zacząłem prowadzić Randkę w 1992.
3: Do 98.
4: A dopiero w 2006 dostałem rolę w Ranczu.
3: 8 lat.
1: Melina. Zobaczcie rozmowy w Melinie na kanale YouTube Eski Rock i zostawcie suba.
2: Zapraszam, Marcin Meller.
1: Autopromocja. Reklama. Cztery przyjaciółki. Jedna bolesna strata. I podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach.
5: Dawno, dawno temu, za 7 górami i 7 lasami, mieszkała piękna, bogata królewna, która marzyła o wspaniałym, dzielnym księciu oraz o bursztynowych koralach. Kiedy dorosła, na placu zamkowym pojawiła się wróżka. Nie, no dajcie spokój, ja nie o tym.
1: To był dobry rok. Już we wtorek po 21 w SC Rock.
5: Wrócimy do czasów, gdy żyli najwięksi, gdy powstawały najwspanialsze płyty, gdy rok pisał najlepsze rozdziały swoich historii. Zapraszam, Jaro Sobierajewicz.
1: Reklama. SK Rock Rada.
0: A w tej godzinie naszego spotkania w Radarze sprawdzimy, dlaczego Paul McCartney uległ dziwnej muzycznej modzie. Do tego posłuchamy dzisiaj nowości. Pojawi się nowe Perfect Circle. No i nowa propozycja od Briana Molko, czyli jednym słowem zespołu Placebo. Ale zanim to wszystko, oddajmy głos muzykowi, który kilka dni temu powiedział, że wydaje mu się, że napisał już wszystkie piosenki. Oby nie. To Kazik, to Kult, to Arachia. Michał Prokopowicz, kłaniam się. No i zapraszam. Do 21. To jest nadal nasz piątkowy radar.

to Runaway Train. Wiem, że są wśród was tacy, którzy boją się, że ten nasz Rocktober festowy pociąg odjedzie i nie wybierzecie się do klubu Progresja 22 października, więc nie tylko możecie wysyłać swoje zgłoszenia na rocktoberfest.sk.pl, możecie na przykład teraz wysłać prywatną wiadomość na Facebooku Eski Rock, nagrać głosówkę, w której mówicie o swoich rockowych przeżyciach z ostatniego roku. Ja obiecuję, że na pewno jedna taka głosówka do 21 dzisiaj wygra podwójne zaproszenie na Rocktoberfest. Co do tego nie ma żadnych wątpliwości. Tak jak nie ma żadnych wątpliwości, że to, co robi teraz Paul McCartney, to właściwie wpisywanie się w tę modę, którą zapoczątkowali, no właściwie już nie wiem kto, może The Black Keys kilka lat temu. W każdym razie wydaje się płytę, po czym po kilku tygodniach wydaje się znów tę samą płytę, ale z kilkoma nowymi utworami. No, dla mnie to jest jednak skok na portfel każdego fana dobrych dźwięków. Niemniej Paul McCartney wydaje 3 wcześniej niepublikowane utwory. No, do tego to wszystko zachwyca oprawą graficzną, no i dostaliśmy jeszcze nową wersję duetu z Ringo Starrem. Czego chcieć więcej? No chyba tylko tej płyty, skoro Variety napisali, że to jest najlepszy album McCartneya w XXI wieku. Pitchfork pisał, że to jest oszałamiająco piękna melodia a propos całego krążka, a Rolling Stone chyba najlepiej to podsumowali, pisząc, że w muzyce pop wciąż niewiele jest większych przyjemności niż słuchanie tego jednego gościa, który daje czadu. Jak napisali na koniec dziennikarze Rolling Stone, arcydzieło późnego okresu kariery. To może tak na przekór, skupmy się na arcydziele wczesnego okresu kariery, kiedy Paul McCartney zyskał skrzydła.

Ci, którzy poszli, teraz mogą sobie tylko pluć w brodę, bo przed nami kultowy zespół A Perfect Circle. Zespół, który w przyszłym roku wyruszy w długą trasę koncertową. No, niestety ten kwiecień, ten czerwiec to głównie Stany Zjednoczone, to głównie Kanada. Natomiast panowie dzisiaj przedstawili swój nowy singiel To Whom It May Concern. I to jest kolejny nowy utwór i tych nowych utworów będzie jeszcze całkiem sporo. Billy, który jest gitarzystą Perfect Circle, zapytany wprost, czy należy spodziewać się nowej płyty, powiedział, że mamy w zanadrzu więcej muzyki. Jako, że mamy luźne deadline'y, nie podam żadnej daty, ale pracujemy nad czymś. Jesteśmy w trasie, trudno zebrać się do roboty, gdy właśnie gramy. Natomiast nas bez wątpienia ciekawią te nowe dźwięki, dlatego czekamy na zdecydowanie więcej nowości od A Perfect Circle. Panie i panowie, to To Whom It May Concern, premierowo Esterok.

0: normalnie, to pewnie do niego też bym napisał list do W, do Wojciecha. Do Wojciecha, który wysłał do nas list o 18.15 dzisiaj. Wojciechu, będę do ciebie dzwonić. Jeśli jesteś po drugiej stronie, wiedz, że warto jest odbierać telefony, ale zanim to wszystko, drodzy państwo.
1: Rocktoberfest 2026.
0: No dobrze, na żywca. Zobaczymy, co na to Wojciech. Czy Wojciech jest w stanie o godzinie 19.30 w piątek 2 października odebrać telefon? Zobaczymy. Wszystko przed nami, drodzy państwo. Przed Wojciechem. Trzymajmy kciuki. Naprawdę, to jest historia z narzeczoną tam w tle w ogóle. Zobaczymy, czy po drugiej stronie będzie on. Słuchajcie, naprawdę. On się teraz zastanawia, no bo widzi numer. O, słuchajcie. Dobry wieczór.
2: Halo, witam.
0: Cześć, cześć Wojciechu. Michał Prokopowicz, SK Rock. Słyszymy się?
2: Słyszymy się.
0: Dobrze. I to nie są żarty. Naprawdę dzwonię z radia. Słuchaj, dostałem dzisiaj do ciebie, od ciebie wiadomość o 18.15 i mam właściwie dwa pytania. Po pierwsze, kto chce bardziej wybrać się na urodziny SK Rock? Ty czy narzeczona Gabrysia? To pytanie. Halo?
2: No, oboje równo.
0: Dobrze, dobrze. No wiesz, ja chciałem wiedzieć, w którą stronę tutaj będziemy zmierzać dalej z pytaniami. No i drugie pytanie, muzyczne, pomocnicze, ponieważ napisałeś o wielu waszych muzycznych, no, wojażach. Pisałeś o tym, że wygrałeś bilety na Mysłowic Westerok, ale pisałeś też o Lady Punk, o Kulcie, o Limp Bizkit, o Guns N' Roses. Co było najciekawsze? No bo wiesz, taki miszmasz, taki przekrój muzyczny. Co było najfajniejsze i dlaczego?
2: Znaczy, w tym roku najbardziej urzekł nas koncert Limp Bizkit, a Lady Punk to regularnie odwiedzamy, więc tutaj jakby poziom zawsze wysoki, ale Limp Bizkit to był numer jeden z koncertów tegorocznych.
0: A powiedz mi, jak wyglądał Fred? Miał, wiesz, bardziej, no bo wiesz, on zmienia te swoje, że tak powiem, anturaże, czasami ma taką białą perukę, czasami wygląda jak cowboy. Jak wyglądał na tym koncercie?
2: No, wyglądał taki oldschoolowy cowboy w białych okularach.
0: Uwielbiam go, uwielbiam. No zobaczymy, jak u nas Kuba Kawalec będzie szalał, w jakich może okularach się pojawi tym razem 22 października w Warszawie na Rocktoberfest SK Rock. Wojtku, bardzo serdecznie gratuluję ciebie i Gabrysie. Zapraszamy oczywiście na nasze urodziny. Nie rozłączaj się, a ja przekażę co dalej, by oczywiście mieć te bilety i wybrać się na te piękne urodziny, na te piękne koncerty.
1: Rocktoberfest 2026. Autopromocja. Joanna Ziętarska.
3: Kontrolerzy wykazali 1179 niewłaściwie ustawionych znaków i urządzeń, w tym 395 przypadków oznakowania niezgodnego z zatwierdzonymi projektami i 370 znaków ustawionych niezgodnie z przepisami. Dziękuję bardzo, nie mam pytań.
1: Łukasz Bąk.
4: Fotoradary we Włoszech nie tylko sprawdzą prędkość, z jaką jedziecie, ale sprawdzą też, czy trzymacie w ręku cukinię, bakłażana, pomidora, czy jednak telefon.
1: W każdą sobotę drifterzy Eteru, Joanna Ziętarska i Łukasz Bąk otwierają garaż i rozkręcają motoryzacyjne historie.
5: Drifterzy! To wy drifterzy!
3: Wjeżdżamy do radia, na YouTube'a i Spotify'a.
1: Garaż SK Rock. Garaż SK Rock. W każdą sobotę po 12. Autopromocja. Reklama. Kawałki mojego życia. Kawałki mojego życia. To audycja, w której goście opowiadają o muzyce mającej wielki wpływ na ich życie prywatne i zawodowe.
6: Dzień dobry Państwu, Krzysztof Cugowski.
7: Cześć, witajcie, tu Muniek Staszczyk, T-Law.
8: Cześć, tu Krzysiek Zalewski.
9: Witam serdecznie, Kuba Kawalec z zespołu Happy Set.
10: Witajcie, tutaj Arek Jakubik.
11: Cześć, tu Kasia Kowalska, zapraszam Was do słuchania audycji z kawałkami mojego życia.
1: Kawałki mojego życia w czwartek o 21 w SC Rock.
12: Skradziona relikwia. Przełomowy wynalazek i tajemnica, której lepiej nie odkrywać.
13: Bo kiedy technologia zaczyna ingerować w ludzką świadomość,
12: granica między wiarą a nauką przestaje istnieć. Święta kradzież Klaudiusza Szymańczaka. Nie wszystko, w co wierzysz, jest prawdą. Książka już w księgarniach.
1: Reklama.

Czas nieco muzycznie poświętować wraz z zespołem Placebo, który ogłosił kolejny element obchodów 30-lecia swojego debiutu. Chodzi o utwór, który został nagrany w Londynie na początku tego roku. Mowa o utworze Helen Keller, który wykorzystuje motyw z instrumentalnego utworu z czasów debiutanckiej płyty zespołu Placebo z 96 roku. Panie i panowie, premierowo na antenie Eski Rock to Helen Keller i Placebo.

0: A skoro już zahaczamy dzisiaj o ten zespół, to warto wspomnieć o ich kultowym krążku Fear of Music, który ukazał się w 1979 roku i na którym znalazło się kilka zacnych utworów, jak chociażby Heaven. Wiemy, że już 13 listopada pojawi się nowa reedycja właśnie tej płyty. Super Deluxe Fear of Music, dostępne między innymi na 6 płytach winylowych. Widziałem to wydawnictwo, robi ono spektakularne wrażenie.
1: Autopromocja. Poranne 6 na 9, czyli Ziętarska, Olszewski, Góralski.
2: Przerwam program, żeby nadać komunikat.
3: Ponieważ w studiu mamy znakomitą specjalistkę od sportu, to może oddajmy jej mikrofon i niech opowie o tym meczu już niestety przegranym.
4: Jest wiele, nie opowiem, ale słyszałam, że mówiliście, że ten mecz się skończył.
3: Dokładnie, grała znakomicie pod siatką, ale nie Polka niestety, także w 65 minut niestety pani Chwalińska odpadła.
4: Pod siatką?
2: To jest podsiatkarka.
5: Żeby były te orzeszki dobrze przewietrzone.
2: Asia, też lubisz przewietrzone orzeszki?
4: Słuchaj, znaczy, bo one muszą być przede wszystkim świeże.
5: Żeby się nie tłukły ten, tych kartonów.
4: To jest spokojno w ogóle. Co
6: ja jeszcze jestem załamany i siedzę pod stołem.
4: Ale czym się załamujesz?
5: Muflon może jeść tylko czyste orzeszki. Widzisz? Dobrze przewietrzone.
1: No. 6 na 9. Od 6 do 9 w S-Rock. Obowiązkowa pozycja radiowa. Autopromocja.
7: Reklama.
8: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i Urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru, jeśli się odważysz. Nadchodzi ślub marzeń. Najpiękniejsza suknia. Najdłuższy welon. Wesele dopięte na ostatni guzik. Tymczasem pewien złodziej planuje skok życia, a miłość jak zwykle pojawia się wtedy, gdy nikt się jej nie spodziewa. Powieść Wyjdź za mnie, kochanie, Krystyny Mirek. Pełna humoru, wzruszeń i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Komedia nie tylko romantyczna. Już w księgarniach.
1: Reklama. SK Rock Radar.
0: A w tej godzinie naszego spotkania w Radarze wrócimy do muzycznego nawrócenia Kid Rocka. Podsumujemy pierwszy koncert Mety w Kuli w Las Vegas, a do tego obiecana płyta Beatlesów na pewno do zgarnięcia. Ale zanim to wszystko, czas na zespół, który kilka dni temu przedstawił swój dość zaskakujący dokument. To Linkin Park, to Burn It Down. Równo o 20 w piątek 2 października Michał Prokopowicz, kłaniam się. No i zapraszam do 21.

No zakładam, że macie lepsze pomysły na życie niż śledzenie nawrócenia Kidroka. Ale od czego jestem ja? Od czego jest radar? Drodzy Państwo, śledzę to nawrócenie od początku 2024 roku, kiedy w lutym na pewnym festiwalu Kid Rock wykonał cover utworu Cody'ego Jonesa, przekształcając go w osobiste świadectwo wiary. Jeszcze wtedy ze sceny zachęcał fanów do, jak to mówił, otwarcia księgi, która leży w ich domach, czyli do Biblii. A później okazało się, że sam utwór trafił na pierwsze miejsce listy Billboard Hot Christian Song. Tak, mnie też zaskoczyło, że jest takie notowanie. No i minęły 2 lata i w sierpniu tego roku w oficjalnych wypowiedziach Kid Rock zaczął już otwarcie mówić o swojej duchowej podróży. Powiedział takie słowa: to szalona podróż, przez którą przeszedłem. Moja wiara bardzo się umocniła. I od sierpnia do października minęły raptem 2 miesiące, a dzisiaj dostaliśmy nowy utwór James 1.17, który nawiązuje do listu świętego Jakuba. Tak, drodzy Państwo, do listu świętego Jakuba, bo nowy album Kid Rocka zatytułowany będzie Halfway to Jesus. 17 października się pojawi i to ma być cała płyta, wszystkie utwory o charakterze religijnym. Natomiast co chyba najbardziej zaskakujące, uwaga, trzymajcie się bardzo mocno, dlatego że wśród gości na tej płycie usłyszymy między innymi Eminema. No dobrze, to teraz muzycznie zmieńmy trochę klimat na rzecz tych raczej brytyjskich dźwięków sprzed prawie 25 lat. To Oasis i Stop Crying Your Heart Out.

No, a skoro już tak zrobiło nam się dziko dzisiaj na antenie Eski Rock w Radarze, no to mam dla was nie mniej dziką płytę, wyjątkowe wydawnictwo. Tam jest sporo zaskoczeń na tym wznowieniu specjalnej, przełomowej edycji płyty Rubber Soul od zespołu The Beatles. I tą płytę właśnie dzierżę w dłoni, tak sobie zerkam na tę tracklistę i przypomniało mi się numer 2. I będę pytać o ten numer 2 właśnie na tej płycie, bo jeśli dobrze pamiętam, to w tym utworze George Harrison po raz pierwszy użył bardzo egzotycznego instrumentu. Mówi się o tym, że później ten instrument otworzył trochę drzwi dla nurtu, dla takiej trochę mody na muzykę orientu później na całym świecie. O jaki instrument, podpowiem, z Indii mi właśnie chodzi, jeśli chodzi o drugi numer na płycie Rubber Soul od zespołu The Beatles. Czekam na wasze prywatne wiadomości na Facebooku Eski Rock. Ta płyta do zgarnięcia jest na antenie Eski Rock, a muzycznie sprawdźmy, jak ma się nowe Nickelback.

0: Jesteście bardzo czujni w ten piątkowy radar. Jestem pod wielkim wrażeniem. Dostałem oczywiście mnóstwo wiadomości a propos Beatlesów, w tym m.in. wiadomość od Konrada. Konrad, proszę bardzo.
1: Oczywiście instrumentem, na którym gra George Harrison, Norwegian Wood, jest sitara.
0: To prawda, to sitara, a to, panie i panowie, gitara. I to nawet elektryczna, jedna i druga. To Metallica, Fester Rock, oczywiście Konrad, wielkie gratulacje. Chodziło o indyjską sitarę, na której właśnie George Harrison w tej pięknej kompozycji grał lata temu. Gratuluję oczywiście wygrania tej płyty. My za chwilę do Metalliki jeszcze wrócimy w kontekście tego, co wczoraj działo się w Las Vegas.

0: Jak ja mam w kilku minutach opowiedzieć o tym, co wczoraj wydarzyło się w tej kuli sferycznej, kuli w Las Vegas, gdzie Metallica zagrała swój pierwszy koncert z tych 20 kilku, których zagra. No jakość tego koncertu była powalająca. No rozdzielczość była taka, że było widać krople potu Larsa czy grymas Jamesa. Drodzy Państwo, to było powalające. Ja dzisiaj poświęciłem kilka godzin oglądając wszystko, co jest możliwe w sieci z tego wyjątkowego koncertu. Oczywiście playlista została bardzo mocno odświeżona i to robiło wrażenie. No przede wszystkim wrażenie robiły te wizualizacje. Jak wszystko zaczęło się od tej bramy garażowej, która się otworzyła i ta awaria niby jako żart, no to robiło bardzo, bardzo duże wrażenie. A później to morze ognia, ten płonący kościół, te gigantyczne klepsydry z wirującym piaskiem, ten szalony roller coaster, ale tam było naprawdę dużo też bardzo ciekawych elementów, jak chociażby ukłon w stronę świata, bo po samym wyjściu tak naprawdę muzyków na scenie, na ekranie pojawiły się flagi państwowe, które reprezentowały fanów z całego globu, którzy zjechali właśnie tego dnia do Las Vegas. To naprawdę przełomowe wydarzenie. To na pewno nie był tylko koncert, ale rzecz, o której myślę, że będziemy jeszcze długo wspominać. A propos tego, co możemy zacząć wspominać.
1: Rocktoberfest 2026.
0: Oj, będzie co wspominać, ale oddajmy głos jej.
2: Eska Rock, wiecie co będzie na moim największym przeżyciem w tym roku? Właśnie udział na waszych urodzinach. Mam dosyć robienia urodzinek wszystkim i w ogóle wokół, bo jestem animatorką, więc w końcu chcę wbić na jakieś urodziny. Najlepiej z moim Wojciechem.
0: Wojciech!
2: I to będzie przeżycie tego roku. To, że będę na Rocktoberfeście.
0: Będziesz, Gabrielo, będziesz na Rocktoberfeście i chyba będzie tam Wojciech, tylko musi się o tym od ciebie dowiedzieć. Kolejne bilety na Rocktoberfest już w poniedziałek.
1: Rocktoberfest 2026. Autopromocja. Koszykówka, burgery, Wielki Kanion, Hollywood, Statua Wolności, NASCAR. Ale przede wszystkim muzyka. Jak Stany długie i szerokie. Wszędzie, od Nowego Jorku po Alaskę, znajdzie się ktoś, kto tworzy naprawdę ciekawe dźwięki.
3: Zapraszam na pokład mojego Greyhounda.
1: Zabiorę Was w wyjątkową muzyczną podróż. Droga 66 w SC Rock. Startujemy już dziś o 21:00.
3: Łukasz Szeciłowski, zapraszam.
1: Autopromocja.

porzućmy ten świat grunge'u na rzecz wokalisty i gitarzysty Tomasza Lipnickiego, który powraca z długo wyczekiwanym studyjnym albumem Illusion 9. Ta płyta 23 października na sklepowych półkach. Sam zainteresowany mówi, że zespół sam nieskromnie określa ten album jako monumentalny, epicki, wielki. Bez wątpienia, jak mówi Lipa, jest to Illusion w najwyższej formie. Grube, ciężkie riffy i niebanalne teksty. Historia o miłości, nienawiści, śmierci, życiu, o człowieku jako twórcy piekła i nieba na ziemi. To nowe Illusion, to świata skraj.

0: I tym pięknym amerykańskim akcentem kończymy nasze piątkowe spotkanie w Radarze. To R.E.M. na odchodne. Więcej amerykańskich dźwięków już za kilka chwil po 21. Fest Rock. Michał Prykopowicz, bardzo dziękuję za dzisiaj, za cały tydzień. No i polecam się w poniedziałek po 18. Przyjemnego weekendu Wam życzę. Do usłyszenia. Pa, pa.
1: Autopromocja. SK Rock prezentuje. Rocktoberfest 2026. Wejdź na skrock.pl i opisz twoje najbardziej rock'n'rollowe przeżycie tego roku. Słuchaj Eski Rock i zgarnij zaproszenia na ten wyjątkowy wieczór. Łukasz Szaciłowski.
2: Najbardziej rock'n'rollowe wydarzenie mijającego roku? Koncert Steel Panther w Warszawie w czerwcu w klubie Progresja. Coś niesamowitego. Pełen rock'n'roll, a w dodatku piękne kobiety tańczące na rurach.
1: Rocktoberfest 2026. Autopromocja. Droga 66 w SC Rock. SC Rock. Kawałki zza oceanu prezentuje Łukasz Szaciłowski.

Dokładnie 9 lat temu, 2 października 2017 roku, świat obiegła bardzo smutna wiadomość. W wieku 66 lat zmarł Tom Petty. Wieczór wcześniej w swoim domu w Malibu w Kalifornii doznał zatrzymania akcji serca. Jego żona Dana znalazła go nieprzytomnego. Artystę przewieziono natychmiast w trybie pilnym do szpitala UCLA Santa Monica Medical Center, jednak starania lekarzy spełzły na niczym i w nocy 2 października 2017 roku odłączono Toma Petty'ego od aparatury podtrzymującej życie. Dziś zatem, proszę Państwa, przypada 9. rocznica tego wydarzenia i w związku z tym dzisiaj w drodze 66 królował będzie Tom Petty. Ale postanowiłem, jak to ja, jak zwykle podejść do tematu trochę inaczej, dlatego nie usłyszymy żadnego numeru solowego Toma Petty'ego, ani tym bardziej składu Tom Petty and the Heartbreakers. Będzie za to super skład, który wydał tylko 2 płyty. I znakomitą część tych 2 płyt dziś sobie zagramy. Jeden numer już poszedł, Dirty World, tym się z Państwem przywitałem. Teraz przed nami Last Night. Łukasz Szczeciłowski, witam w drodze 66.

To było Not Alone Anymore w drodze 66. Thomas Earl Petty przyszedł na świat 20 października 1950 roku, a zmarł 2 października 2017 roku. Był gitarzystą, autorem piosenek i piosenkarzem. Był liderem i frontmanem zespołów rockowych Tom Petty and the Heartbreakers oraz Matt Crutch, a także członkiem supergrupy Traveling Wilburys, działającej pod koniec lat 80. XX wieku. I właśnie po nagrania Traveling Wilburys dziś postanowiłem sięgnąć, ponieważ oprócz tego, że w składzie jest Tom Petty, to reszta składu też jest godna uwagi. Ale o tym za chwilę. W trakcie swojej kariery Tom Petty sprzedał na całym świecie ponad 80 milionów płyt, co czyni go jednym z najlepiej sprzedających się artystów w historii muzyki. No to posłuchajmy, jak brzmiał ten najlepiej sprzedający się artysta na świecie. Congratulations, to Traveling Wilburys w Estrock.

Heading for the Light to Traveling Wilburys w drodze 66 w Esterok. Dziś, proszę Państwa, przypada 9. rocznica śmierci Toma Pettiego. Dlatego też dziś w drodze 66 gram wyłącznie Traveling Wilburys, bo moim zdaniem ten projekt, przynajmniej w Europie, przeszedł bez większego rozgłosu. A szkoda, bo to jest naprawdę kawał dobrej muzyki. Traveling Wilburys, proszę Państwa, to brytyjsko-amerykańska supergrupa założona w 1988 roku w Los Angeles, w skład której wchodzili Bob Dylan, George Harrison, to gdyby ktoś nie pamiętał, to ten gość z Beatlesów, Jeff Lynne, wokalista i autor piosenek grupy ELO, Roy Orbison oraz wspominany dziś Tom Petty. Krytycy określali tę grupę mianem być może największej supergrupy wszechczasów. No i trudno się dziwić, skoro w składzie były takie nazwiska. No to jedziemy dalej z muzyką Traveling Wilburys, Twitter and the Monkey Man. Póki co jesteśmy cały czas na pierwszym albumie tego zespołu.

0: Autopromocja. Poranne 6 na 9, czyli Ziętarska, Olszewski, Góralski.
1: Celebrujemy datę z 1962 roku. Telewizja Polska wyemitowała pierwszą dobranockę z serii Jacek i Agatka.
2: To będzie bajka o gąsiorze.
3: Ale w ogóle się nie dziwię, że wyrosło z nas to, co wyrosło, skoro takich bajek słuchali dawno
4: ale
3: temu.
4: Ale Jacek też tak brzmiał trochę, jakby zatankował.
5: Z tego gąsiora taki trochę.
6: Ja to była Agatka chyba, nie?
5: Ona z gąsiorem.
7: Co robią dziki w zamku?
8: Moim zdaniem, to one pływają w fosie.
9: Moim zdaniem, szukają przewietrzonych orzeszków.
10: Moim zdaniem, szukają króla. Jaka jest prawidłowa odpowiedź?
7: Penetrują lochy.
8: No to nie znałam.
10: Ja też nie.
0: 6 na 9. Od 6 do 9 w SC Rock. Obowiązkowa pozycja radiowa. Autopromocja. Droga 66 w SC.

Traveling Wilburys i numer zatytułowany End of the Line. Był kwiecień 1988 roku. Dwóch gości, George Harrison i Jeff Lynne, omawiali koncepcję płyty, nad którą właśnie George Harrison pracował, Cloud Nine. George Harrison poprosił wówczas zaprzyjaźnionych muzyków o to, żeby weszli z nim do studia i nagrali utwór, który będzie bonusem do europejskiego singla. Jednak efekt tej współpracy był za dobry, po prostu za dobry, żeby trafić na stronę B jakiegoś singla. W związku z tym panowie postanowili nagrać pełny studyjny album i zatytułowali go Traveling Wilburys Volume 1. Ten ukazał się w październiku 1988 roku. Chwilę potem, bo w grudniu roku 1988, zmarł Roy Orbison. Jednak zespół nadal po śmierci Roya Orbisona działał i w 1990 roku wydał drugi, ostatni album, noszący nieco zaskakujący tytuł, bo zatytułowano go Traveling Wilburys Volume 3. No to teraz, proszę Państwa, piosenka, od której wszystko się zaczęło, jeżeli chodzi o Traveling Wilburys, to Handle With Care, a zaraz po niej zaczynamy odsłuch płyty Volume 3.

pierwszej części dzisiejszej Drogi 66 słuchaliśmy muzyki wyłącznie z płyty Traveling Wilburys Volume 1, a teraz zaczęliśmy przygodę z drugim studyjnym krążkiem tego składu. Numer, którego właśnie wysłuchaliśmy, czyli Inside Out, pochodził już z krążka Traveling Wilburys Volume 3. Członkowie zespołu Traveling Wilburys postanowili przyjąć żartobliwe pseudonimy, bo generalnie to była wizja taka, że Traveling Wilburys to są po prostu bracia Wilbury, którzy jeżdżą po świecie i grają swoją muzykę. I tak, podczas nagrywania pierwszej płyty, Nelson Wilbury to był George Harrison, Otis Wilbury to był Jeff Lynne, Lefty Wilbury to był Roy Orbison, Charlie T. Wilbury Jr. to był Tom Petty i Lucky Wilbury to Bob Dylan. Jednak już na drugiej płycie te ksywki się nieco zmieniły i tak Spike Wilbury to był George Harrison, Clayton Wilbury to był Jeff Lynne, Muddy Wilbury to był Tom Petty i Boo Wilbury to był Bob Dylan. Do tego jeszcze na płycie pojawiał się sesyjny perkusista Jim Keltner, ale nie figurował oficjalnie jako członek grupy Wilbury na żadnym z albumów, ale nadano mu nieoficjalny przydomek Buster Sideberry. Natomiast partię gitary prowadzącej w utworze She's My Baby z płyty Volume 3 wykonał niejaki Gary Moore, któremu zresztą przypisano pseudonim Ken Wilbury. No to słuchamy Gary'ego Moore'a razem z grupą Traveling Wilburys. She's My Baby.

zdobył nawet nagrodę Grammy w kategorii najlepsze rockowe wykonanie duetu lub grupy. I chociaż George Harrison planował serię albumów grupy oraz film o zespole, który miał powstać za pośrednictwem jego firmy Handmade, to po 1991 roku działalność formacji zamarła i nigdy nie doszło do jej oficjalnej reaktywacji. Mimo, że poszczególni członkowie w różnym czasie nadal współpracowali ze sobą przy swoich solowych projektach. Harrison zmarł w 2001, a Petty w 2017, przez co Bob Dylan i Jeff Lynne pozostali jedynymi żyjącymi członkami zespołu. Po kilku latach niedostępności na rynku, oba albumy grupy zostały wznowione przez spadkobierców George'a Harrisona w 2007 roku w ramach zestawu The Traveling Wilburys Collection. No to jedziemy dalej, proszę Państwa, z muzyką The Traveling Wilburys i już do końca dzisiejszego programu to będzie płyta Volume 3. Teraz przed nami Seven Deadly Sins.

Cool Dry Place. To The Traveling Wilburys w drodze 66 w Esterock. The Traveling Wilburys, którzy dziś królowali w całej drodze 66 ze względu na to, że dziś przypada 9. rocznica śmierci Toma Pettiego. Zostały mi jeszcze dwa utwory, którymi za chwileczkę się z Państwem pożegnam. Zanim to jednak zrobię, przypomnę tradycyjnie, że cały czas mogą Państwo do mnie wysyłać maile na adres droga66@skarok.pl. No i oczywiście, że wszystkie odcinki Drogi 66 znajdą Państwo na skarok.pl w zakładce podcasty. Na dobranoc mam dla Państwa dwa numery jeszcze: The Traveling Wilburys, New Blue Moon i Wilbury Twist. Łukasz Szczeciłowski, dzięki za dziś i do usłyszenia w kolejnej Drodze 66 za tydzień o 21:00.

0: autopromocja. Porachunki osobiste. Porachunki osobiste. ESC Rock.
1: Jak zadbać o swoje finanse? Jak nie dać się wpuścić w maliny? Jak mądrze i z zyskiem inwestować? Na te i inne pytania odpowiadam wraz z moimi gośćmi.
2: W każdą sobotę o 7:00
1: w ESC Rock.
0: Porachunki osobiste. W sobotę od 7:00 w ESC Rock.
1: Konrad Olszewski, zapraszam.
0: Autopromocja.